Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam.

swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
5: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

wydałaś krzyk, zaszyte usta masz.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy gromadziły się, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
2: Żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jezus mówi, że nie będą mogli zobaczyć żadnego znaku jego rozmówcy, ale odwołuje się do wydarzeń opisanych w jednej z ksiąg Starego Testamentu, a mianowicie w księdze proroka Jonasza. Tam mamy opis tego, jak mieszkańcy Niniwy, wielkiego miasta, przyjęli słowo przyniesione im przez Boga, przez proroka Jonasza od Pana Boga. Słowo mówiące o bliskim zniszczeniu miasta. Jak czytamy, mieszkańcy Niniwy uwierzyli, że grozi im prawdziwe niebezpieczeństwo i nawrócili się ze swego postępowania złego. Przyjęli orędzie, które im przekazał prorok Jonasz. Dlaczego więc słuchacze Jezusa mieliby nie przyjąć tego, co mówi im Jezus? On przecież jest kimś większym niż Jonasz. Dlatego, kiedy Syn Boży mówi do nich, powinno to słowo być przyjęte z wiarą. Powinno być punktem wyjścia do przemiany życia. Tak powinno było być dla współczesnych Jezusowi w czasie Jego publicznej działalności. Ale podobnie powinno być to i dla nas, żyjących współcześnie, żyjących w XXI wieku. Zauważmy, wciąż aktualne pozostaje słowo Jezusowe. Wciąż aktualne pozostaje słowo zapisane w Księdze Psalmów: nie zatwardzajcie dziś serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Czy jednak naprawdę mamy serca otwarte dla Jezusa? Czy otwieramy serca dla Jego słowa? Spróbujmy zastanowić się, spróbujmy dać odpowiedź na to pytanie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trobuta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest poniedziałek, 12 października. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Kościół katolicki wspomina dziś błogosławionego Jana Bejzyma. Błogosławiony Jan Bejzym, polski jezuita, nazywany był apostołem Madagaskaru, ponieważ zamieszkał na Madagaskarze wśród ludzi chorych na trąd, których inni często się bali i odrzucali. Zebrał pieniądze wśród Polaków, by zbudować dla trędowatych szpital w Maranie. Swoim życiem pokazał, że miłość bliźniego to nie tylko słowa, ale przede wszystkim obecność i konkretna pomoc. A co będzie się dziś działo w pogodzie? W województwach podlaskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim poniedziałek będzie pochmurny, z przejaśnieniami i miejscami przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie około 11-12 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Może ktoś z Państwa akurat jedzie samochodem, warto wymienić już w samochodzie opony na zimowe oraz pojechać na okresowy serwis. A w pierwszej godzinie poranka, 7-9, moim gościem o 7.30 będzie redaktor Nataniel Garstecka, dziennikarz portalu i czasopisma Wszystko co najważniejsze. Porozmawiamy o tym, dlaczego wieloletnie problemy francuskiej edukacji dopiero teraz doprowadziły do masowych protestów licealistów oraz o tym, kto inspirował młodych do wyjścia na ulicę. Po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Poniedziałkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej, a na pierwszej stronie Rzeczpospolitej wszystkie grzechy wobec finansów publicznych. Finanse państwa nie były w tak złej kondycji jak teraz, od globalnego kryzysu finansowego. Opozycja wini za to rząd, wojnę i geopolitykę. Ale tak naprawdę finanse państwa zaczęły się psuć już lata temu. W zasadzie żadna ekipa rządząca od czasów globalnego kryzysu finansowego nie zrobiła porządku z deficytem. Mimo okresów dobrego, dosyć wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Z naszej analizy wynika, że skumulowany deficyt w czteroletniej kadencji obecnego rządu lata 2024-2027 wyniesie niemal 28% PKB. 4 lata kadencji rządu Mateusza Morawieckiego tworzonego przez PiS to łącznie 17,8% PKB deficytu. W przypadku poprzedniego rządu również PiS było to 4,8% PKB. Policja wchodzi do szkół. Stan wzmożonych kontroli policji w szkołach i wokół nich będzie utrzymany jeszcze w tym tygodniu. 117 zatrzymanych, 64 tysiące skontrolowanych placówek edukacyjnych, 24 tysiące policjantów postawionych w stan gotowości to bilans działań policji dane z niedzieli po ataku nożowników w Ostrołęce pod Wyszkowem i w Warszawie, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a kilka poraniono. Policja w piątek patrolowała okolice szkół, ale też wchodziła do budynków. Akcja będzie kontynuowana. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, nie ma miejsca na kompromisy ani polityczne, ani organizacyjne, ani wychowawcze, mówił w niedzielę premier Tusk. Cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa jednak na nauczycielach, a ci mówią, że nie mają narzędzi, by atakom zapobiec. Trump sprzedaje Ukrainę. W lutym 2025 roku prezydent USA zarzucał Wołodymirowi Zełenskiemu, że nie ma kart. Teraz to Donaldowi Trumpowi ich zabrakło. Jeśli wierzyć sondażom, na ostatniej prostej przed wyborami do Kongresu USA republikanie zmierzają do katastrofy. Demokraci niemal na pewno przejmą większość w Izbie Reprezentantów, a zapewne i w Senacie. Trump będzie miał związane ręce. Powód? Marazm gospodarczy i drożyzna spowodowana skokowym wzrostem cen paliw. Taki jest efekt jego irańskiej kampanii. Aby odwrócić klęskę, Trump postanowił poświęcić Ukrainę, bo na Bliskim Wschodzie ma ograniczone możliwości. Stąd jego deal z Kremlem i uwolnienie milionów ton rosyjskich paliw na światowych rynkach. Tyle, że porozumienie pozostanie na papierze, jeśli Ukraińcy nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, a wstrzymać ich nie zamierzają. Kolejna wolta Trumpa każe na nowo spojrzeć na plany stałej bazy USA w Polsce. Nie da się wykluczyć, że i ona jest tylko kartą przetargową w rokowaniach USA z Moskwą. I przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Komisja chce Trybunału Stanu dla Glapińskiego i tu zaczynają się schody. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu i podtrzymuje wszystkie 8 zarzutów wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego. Teraz sprawa trafi do Sejmu, gdzie zacznie się spór o to, jakiej większości potrzeba do przyjęcia wniosku. Chiny mają ograniczyć eksport hybryd do Unii Europejskiej. Sefcovic to jedynie pierwszy krok. Unia i Chiny uzgodniły ograniczenie eksportu chińskich hybryd do Europy o połowę, a także działania ułatwiające europejskim firmom dostęp do chińskiego rynku i eksport metali ziem rzadkich. Porozumienie ma być pierwszym krokiem do zmniejszania nierównowagi handlowej. W Brukseli rośnie jednak presja na stworzenie twardszych narzędzi ochrony przemysłu przed nieuczciwą konkurencją. Bunt firm przeciw etatowi z nakazu. Rusza batalia z Państwową Inspekcją Pracy. Część przedsiębiorstw odrzuca zalecenia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące przekształcania zleceń i B2B na etaty. Duże firmy wolą spór sądowy niż milionowe koszty zaległych składek ZUS. Eksperci zapowiadają paraliż procedur administracyjnych i długie batalie w sądach. Agaton Koźmiński pisze: Kosiniak w szczękach między Tuskiem a Trumpem. Władysław Kosiniak-Kamysz znalazł się między presją Donalda Tuska a oczekiwaniami otoczenia Donalda Trumpa. Milczenie wokół jego marcowego spotkania z prezydentem USA może być politycznie kosztowne, zwłaszcza jeśli projekt stałej bazy wojskowej utknie w miejscu. Rok po zawieszeniu broni w Gazie Palestyńczycy wciąż giną. Hamas przetrwał, a Izrael kontroluje coraz więcej terytorium. Zawieszenie broni w Strefie Gazy, wynegocjowane pod presją Waszyngtonu, doprowadziło do uwolnienia wszystkich pozostałych zakładników z Izraela, 20 żywych oraz ciał tych, którzy zginęli w niewoli. Ograniczono również skalę działań militarnych. Większość pozostałych postanowień umowy nie została jednak zrealizowana. I jeszcze ciekawy sondaż. Polacy nie widzą w Polsce miejsca na swój biznes. 55% badanych, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej, uważa, że obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze w Polsce nie sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnych firm. I przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie, a w niej ratowanie systemu ochrony zdrowia przez upadłość szpitali. Wbrew stanowisku Rady Dialogu Społecznego, a także wbrew uchwale Sądu Najwyższego, resort zdrowia chce nadać szpitalom SPZOZ zdolność restrukturyzacyjną. Tymczasem w razie nieudanej restrukturyzacji szpitale będą ogłaszać upadłość. W ten sposób przerzuca długi na dostawców, a ci przestaną stawać do przetargów, dostarczać leki i usługi lub podniosą ceny. Zdestabilizuje to system. A jeśli chodzi o system, to w Gazecie Polskiej jeszcze o systemie kaucyjnym. System kaucyjny nic nie rozwiązał. Resort klimatu rozważa rozszerzenie systemu kaucyjnego na kolejne opakowania. Tymczasem po roku funkcjonowania systemu rosną obciążenia producentów napojów. A jednorazowe szklane butelki pozostają poza systemem zwrotu. Branża ostrzega przed kosztami, a gminy zmagają się z rosnącymi wydatkami na odbiór odpadów. I tu, proszę Państwa, stawiamy kropkę. Teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym gościem w poranku 7:09 jest redaktor Nataniel Garstecka, dziennikarz portalu i czasopisma Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: W ostatnim czasie widzieliśmy dwa takie obrazki. Z jednej strony 80 tysięcy młodych Francuzów modlących się z papieżem na stadionie Stade de France, a z drugiej strony młodzież dewastującą miasta. Jaka jest prawda o francuskiej młodzieży?
2: Faktycznie, no drastyczne obrazki i dwie młodzieży, co nic nie może połączyć. Jedna młodzież francuska, spokojna, dobrze wychowana, radosna, pełna nadziei, którą widzieliśmy w trakcie wizyty papieża Leona w Paryżu. Byłem na miejscu, widziałem tą młodzież na ulicach, uśmiechniętą, radosną, śpiewającą, która poszła na plac Concorde i na pola Lizejskie, na msze. No, Paryż przez te kilka dni był zmieniony. Tutaj po prostu to był inny świat, świat, w którym chcemy żyć. A natychmiast w dniu, po dniu, jak wyleciał papież Leon XIV z Francji, rozpętały się zamieszki. Najpierw w przedmieściach widać było inną Francję, drugą Francję, drugą młodzież, która nie czuje się powiązana z tymi samymi wartościami, co reszta kraju, która nie czuje się powiązana koniecznie z tą samą cywilizacją, z tą samą kulturą, z tymi samymi korzeniami kulturowymi. I która pod pretekstem braku zasobów w edukacji, napełnionych klas, o nieobecności nauczycieli, złym warunku budownictwa szkolnego. Pod tymi pretekstami wyszli i zaczęli niszczyć, psuć, podpalać te licea. Jaki paradoks!
1: A dlaczego pan uważa, że to był tylko pretekst?
2: Panie redaktorze, 20 lat temu byłem licealistą w Paryżu. Bo tam się urodziłem, tam się wychowałem, chodziłem do szkoły. Były protesty studenckie już. Już licealiści wychodzili na ulicę, na apele związków zawodowych, bo to głównie na apele związków zawodowych. Licealiści sami z własnej woli nie idą protestować. I pojawiały się tematy, kwestie polityczne, kwestie zasobów. Liceum, w którym się uczyłem, miał już te problemy. Farba, która schodziła ze ścian, dziurawe krzesła. Mieliśmy 35 osób, uczniów dla każdej klasy. Mieliśmy nauczycieli, których nie widzieliśmy cały rok, bo od pierwszego dnia szkoły szli na chorobowe czy na wiadomo i nie byli zastępowani. Mieliśmy te problemy, ale nikt nie szedł psuć, podpalać, atakować wozów strażackich, rzucać kamieniami na policjantów, napadać na nauczycieli, atakować i kopać dyrektorów szkół. Nikt tego nie robił wtedy. Dzisiaj ta młodzież korzysta z apeli związków zawodowych, żeby dewastować, żeby psuć, żeby pokazywać, jak bardzo nie czuje się przynależna do instytucji, do tego kraju, do tej kultury.
1: Czy to tylko związki zawodowe akurat inspirowały młodzież? Bo mówi się też o partii Francja Niepokorna. Jak pan widzi ten związek tej partii z inspirowaniem młodzieżą do wyjścia na ulicę?
2: Całkowicie ma pan redaktor rację. Najpierw to był protest związków zawodowych nauczycieli, którzy protestowali przeciwko napiętym grafikom w placówkach, które znajdują się w przedmieściach. Co ciekawe, tutaj trzeba byłoby się zastanowić i zadać pytanie, dlaczego tak mało nauczycieli chce pracować w placówkach przedmieścia. To jest ciekawe pytanie, na to nie mamy odpowiedzi. Ale ten protest nie uzyskał sukcesu. To było 21-22 września. Media nie interesowały się tym, bo przygotowywali przyjazd i wizytę papieża. Więc, żeby nadać protestowi ton, radykalna lewica, partia Francja Niepokorna, La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, zaapelowała i zaingerowała w młodzież, na początku w młodzież przedmiejską pochodzenia imigranckiego, drugie, trzecie pokolenie imigrantów krajów afrykańskich i muzułmańskich, bo to jest partia, która ma wpływ na tą młodzież i zaapelowała, żeby ta młodzież dołączyła do tych protestów i dołączyła sposobem takim niekoniecznie pacyficznym. Następnie radykalnej lewicy udało się coś, co dotąd jeszcze nie udawało i to jest bardzo ważne i bardzo niepokojące. Następnie dołączyły do protestu ugrupowania, bojówki skrajnie lewicowe w dużych miastach. Bojówki typu Antifa i Black Blocs, które są wprawione w boju z policją, które są wprawione w dewastacji mienia publicznego, wyposażenia miejskiego i które dołączyły się do tych zamieszek. Młodzież pochodzenia imigranckiego dewastowała licea, podpalała licea w przedmieściach, a jednocześnie młodzież francuska, z rodzin burżujskich najczęściej, która się marzy ponowna rewolucja na ulicach typu maj 68, gdzie studenci francuscy się zbuntowali przeciwko ładowi starego świata, powiedzmy, i marzy im się ponowna rewolucja typu komunistyczna i żeby to osiągnąć, no to także należy dewastować, podpalać, blokować i maltretować ludzi na ulicy. Radykalnej lewicy udało się połączyć przemoc ze strony przedmieść i przemoc ze strony Antify. To pierwszy raz na taką skalę. Stąd mamy takie drastyczne obrazki, no i stąd mamy podział na te dwie Francje, o których wspominaliśmy na początku naszej rozmowy.
1: A czy młodzi też mobilizowali się do protestów przez media społecznościowe?
2: Bardzo. Tutaj media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę. Owszem, protesty studenckie, licealne istniały przed powstaniem mediów społecznościowych. Wspominałem 20 lat temu w moim liceum i w Paryżu były protesty licealne. Nauczyciele chodzili po klasach, rozdawali nam czerwone flagi i kazali nam jechać metrem na Plac Republiki, żeby protestować. Wtedy nie było mediów społecznościowych jeszcze, nie na taką skalę, co dzisiaj. Wspominaliśmy o maju 68 roku. Bunty studenckie w Paryżu, we Francji, też nie było mediów społecznościowych. Dzisiaj są i dzisiaj o wiele łatwiej jest młodym licealistom, studentom, którzy chcą organizować akcje takie na ulicach, łatwiej się zorganizować właśnie poprzez te media, poprzez komunikatory, poprzez media społecznościowe. Łatwiej hasło może być przesłane do większej ilości ludzi. Nie trzeba już mobilizować osobiście, żeby nauczyciel czy ktoś chodził po klasach, rozdawał flagi i nawoływał do pojechania na Plac Republiki. Wystarczy sieć kontaktów na komunikatorze. Informacja może bardzo szybko iść. Można tym sposobem organizować zasadzki na policjantów czy na strażaków. To co widać w przedmieściach. Te wozy strażackie, które spłonęły, te zaatakowane patrole policyjne. To się dzieje, bo ta młodzież może szybko przekazywać informacje na mediach społecznościowych, gdzie ten patrol się udaje, gdzie rozpoczniemy pożar, żeby wóz strażacki przyjechał i przygotować zasadzkę na niego. Więc media technologia będzie umożliwiała organizacji takich rozgrup w przedmieściach i w dużych miastach.
1: A rząd francuski planuje jakoś właśnie jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o media społecznościowe, czy raczej nie, czy nie ma takich planów?
2: W ubiegłym roku pojawił się faktycznie taki temat. Po zamieszkach, dużych zamieszkach, które dotknęły Francję w czerwcu 2023 roku, kiedy policjant zabił młodego przestępcę pochodzenia imigranckiego Nahela Merzouka i wybuchły zamieszki, potworne zamieszki w całej Francji. Oszacowano szkody na miliardy euro. I rząd właśnie postawił temat ograniczenia mediów społecznościowych w przypadku takich zamieszek. Ten pomysł spotkał się z dużą falą krytyki ze strony wszystkich środowisk. Środowiska lewicowe, które tutaj widzą próbę ograniczenia ich możliwości operacyjnych w czasach zamieszek i buntów przez środowiska oczywiście młodych przestępców, które no tutaj widzą zablokowanie ich narzędzia organizacyjnego, poprzez środowiska prawicowe i wolnościowe i konserwatywne, które widzą ryzyko dla wolności obywatelskich, ryzyko niesione przez władzę, która nagle chciałaby się stać totalitarna, więc to też powoduje w pewnym sensie słuszne obawy ze strony ludzi, którzy studiowali historię, którzy widzieli, że państwa totalitarne zawsze kontrolowali sposoby technologiczne przekazu wiadomości i widzieli tutaj w tej propozycji właśnie dążenie do takiego modelu. Więc temat nadal istnieje, na razie jest zawieszony, bo są bardzo duże obawy, że taki projekt by nie przeszedł i że Trybunał Konstytucyjny, Rada Konstytucyjna francuska, Rada Państwa, czy Trybuny Europejskie zablokowaliby taki projekt, no właśnie z tytułu wolności obywatelskich.
1: A panie redaktorze, niech pan powie, bo jak słucham też na przykład lewicy francuskiej, to często zarzuca nieadekwatną reakcję w tym proteście policja. Jak pan ocenia właśnie działania służb?
2: Tutaj jesteśmy w obecności tradycyjnego przekazu, hasła stosowanego przez radykalną lewicę. Od lat radykalna lewica niesie hasło, które widać na wszystkich protestach, policja zabija. I jeden z tematów głównych noszonych przez radykalną lewicę są tak zwane violence policière, czyli przemocy policyjne. Cel jest osłabić instytucję policyjną, cel jest zmobilizować ludzi przeciwko tej instytucji, która będzie doprowadzana do sytuacji coraz bardziej nerwowych i której czasem policjantom będą puszczać nerwy, będą tragedie, co będzie napędzało, dolewało oliwy do ognia. To jest strategia radykalnej lewicy. Wiadomo, protesty trwają 2 tygodnie. Rozmieszczone są dziesiątki tysięcy policjantów, żandarmów, służb w całej Francji. Ci ludzie po 2 tygodniach są zmęczeni, są nadwyrężeni, 800 rannych wśród policjantów i sytuacja trwa. Więc oczywiście danemu policjantowi, danemu żandarmowi, pod wszystkimi nerwami, mimo że są wyszkoleni do takich sytuacji, no to w końcu przyda się tragedia. Strzeli kulą gumową twarz jednego z licealistów. Ten licealista stracił oko. Obrazki te objechały całą Francję. Jeden licealista stracił rękę, bo chciał podnieść granat taki hukowy, który policjant rzucił. Takie napięcia będą rosły i to jest na rękę radykalnej lewicy, która będzie grała na skonfliktowaniu się społeczeństwa w celu przeprowadzenia szerszych buntów, jeżeli prawica wygra przyszłoroczne wybory prezydenckie. Politycy Francji Niepokornej, czyli tej radykalnej lewicy, już ogłosili, że jeżeli prawica wygra wybory prezydenckie, druga tura będzie 2 maja 2027 roku, to oni nie zaakceptują tego wyniku i będą dążyć do powstania buntu i wybuchu społecznego, żeby coś z tym zrobić. Więc jesteśmy w strategii skonfliktualizowania społeczeństwa i zmobilizowania najbardziej radykalnych części francuskiej młodzieży.
1: A czy ten protest jest na rękę głównej kontrkandydatce też, akurat Jean-Luc Mélenchona, czyli Marine Le Pen? Jak pan uważa?
2: Tak, jest to słuszna uwaga. Prawica zawsze, tradycyjnie od 25 lat, korzysta wyborczo elektoralnie na zamieszkach, na wzroście niebezpieczeństwa w społeczeństwie francuskim. W 2002 roku Jean-Marie Le Pen, czyli ojciec Marine Le Pen, wtedy ten partia nazywał się Front Narodowy, Front National, do drugiej tury, bardzo niespodziewanie, bo kilka tygodniami przed pierwszą turą w kwietniu nastąpił wzrost napaści w przedmieściach i był słynny taki pan, który był atakowany, który był pobity przez taką młodzież i co media nagłośnili ten temat. I to oczywiście dało kopa, w cudzysłowie, dla kandydatury Jean-Marie Le Pena. Od tej pory prawica, ta tak zwana skrajna prawica, prawica narodowa, oczywiście będzie nagłaśniała wszystkie przemocy, rozruby, bunty, zamieszki w przedmieściach, zwłaszcza dokonywane przez środowiska niezintegrowanej imigracji, żeby mobilizować z kolei społeczeństwo francuskie, żeby zagłosowali na prawicę jako ostatnią ostoją porządku społecznego. I tutaj Marine Le Pen, wiadomo, korzysta w sondażach. Zjednoczenie Narodowe ma między 30-35% w pierwszej turze. Są to oczywiście tylko sondaże, ale są to rekordowo wysokie sondaże, a kampania prezydencka już się zaczęła. Czyli jeżeli takie napięcia będą dalej obecne, przecież związki zawodowe apelują na kolejne dni mobilizacji w najbliższych dniach. 17 października, 21 października mają być kolejne dni mobilizacji. Na 5 listopada też ma być duża mobilizacja związkowa i na ulicach. Więc jeżeli te zamieszki nie zostaną uspokojone, jeśli rząd francuski nie opanuje ich, a nie zanosi się na to, by był w stanie je opanować, to Zjednoczenie Narodowe będzie coraz bardziej uchodziło jako rozwiązanie bezpieczeństwa i porządku dla coraz więcej ilości wyborców.
1: Ale czy na przykład te zamieszki też nie będą słabły, bo niedługo też jesienna przerwa szkolna we Francji, czy to nie będzie miało wpływu na osłabienie tej tendencji?
2: Już w ostatnich dniach, pod koniec ubiegłego tygodnia, już ten ruch się trochę uspokajał w porównaniu do końcówki września. Policja zatrzymała prawie 7 tysięcy młodych, z czego 90% nieletni. Więc ten ruch z naturalnych powodów będzie słabo. Pytanie jest, czy inne ruchy przypadkiem nie dołączą, bo ruch studencki, licealny to jedna rzecz, ale niektóre organizacje połączone z żółtymi kamizelkami. Żółte kamizelki to były ten duża fala protestów, która dotknęła Francji w 2018 roku, żeby protestować przeciwko wzroście cen paliwa. Obecnie ceny paliwa są rekordowo wysokie. Więc tutaj już niektóre organizacje żółtych kamizelek zaapelowały do protestów. Związki zawodowe protestują też w celu mocy nabywczej. Transporterzy będą protestować, bo jest wzrost cen energii, cen paliwa. Będą protestować rolnicy. Rolnicy, którzy regularnie protestują od czasów Mercosuru. Więc tutaj inne ruchy mogą się dołączyć i wielkie obawy służb wywiadowczych francuskich oraz rządu francuskiego jest, żeby te wszystkie ruchy protestów, żeby broń Boże się nie połączyły, bo cel radykalnej lewicy jest dążenie do tak zwanej convergence des luttes, czyli łączenie się walk. Walk mniejszości etnicznych, mniejszości seksualnych, mniejszości ideologicznych, klasy robotniczej, klasy ludowej i wszystkich innych, żeby te wszystkie ruchy i protesty i walki połączyły się w jeden duży ruch, który wywróci ład obecny we Francji. To jest ta wielka obawa obecnie we Francji. Jeżeli te walki będą różne, będą dalej się łączyły przed wyborami prezydenckimi, to państwo może stracić panowanie nad sytuacją.
1: A rozumie pan, dlaczego też protesty licealistów z Francji rozlewają się także na Belgię, gdzie protestuje obecnie setki licealistów?
2: Oczywiście tutaj ponownie nie ma to żadnego związku z tak naprawdę z prawdziwymi tematami licealnymi, bo jeżeli Bo poziom nauczania i wiedzy tak spada drastycznie w tych krajach, we Francji, że Francja spada z roku na rok w rankingu PISA, to nie jest wina tego, że są, że farba schodzi ze ścian. To absolutnie nie jest wina tego. Są problemy kulturowe, które dotykają coraz większe sfery terytorialne francuskie i to są te same problemy kulturowe, które odnajdujemy w Belgii. Słychać było na protestach tych licealistów, zarówno we Francji i w Belgii. Słychać było hasła, które nie mają nic wspólnego z tematami licealnymi. I widać było flagi algierskie, marokańskie, palestyńskie. To gdyby chodziło o brak nauczycieli, czy o dziury w krzesłach, to dlaczego pojawiłyby się flagi innych państw, państw afrykańskich, muzułmańskich, bliskowschodnich? Nie ma to żadnego tutaj związku. Ta młodzież, która protestuje w Belgii, to jest i która podpala, i która niszczy, i która pokazuje te flagi algierskie, kongijskie czy palestyńskie, to jest ta sama młodzież, która podpala licea w przedmieściach francuskich. To jest ta sama młodzież, która w ostatnich latach coraz głośniej pokazuje, udowadnia swoją niechęć do wszystkiego, co reprezentuje Francja, do instytucji francuskich, do autorytetu francuskiego, do naszej cywilizacji europejskiej i zachodniej. To jest młodzież wykorzeniona, to jest młodzież, których rodzice lub dziadkowie wyjechali pracować do naszych krajów Europy Zachodniej i którym się wmawia, że z powodu, że urodzili się we Francji czy w Belgii, są obywatelami tych krajów i mają te same prawa i są tak samo obywatelami jak mieszkańcy, którzy mieszkają od 2000 lat tutaj. Nie może to funkcjonować. Nie można powiedzieć młodemu Algierczykowi, młodemu Senegalczykowi, cytuję, że jego przodkowie to Galowie i że ma respektować wartości Republiki Francuskiej, monarchii belgijskiej czy cywilizacji europejskiej. To nie może to działać. Radykalna lewica ma nadzieję, że po którymś tam pokoleniu oni się sami zintegrują do naszych wartości, do naszych obyczajów. Tylko że za kilka pokoleń ryzyko jest, że tych wartości już nie będzie, że już nie będzie Francji czy Belgii, takich, jakie znamy dzisiaj, że to już nie będzie ta sama cywilizacja. Już nie będzie do czego się odnieść, żeby ci ludzie się do czegokolwiek integrowali.
1: A na koniec jeszcze spytam pana jako rodowitego Francuza. Co zwykli Francuzi mówią o tych protestach?
2: Zwykli Francuzi bardzo krytycznie podchodzą, coraz krytycznie podchodzą do wszystkich możliwych protestów. Czy to gdy związki zawodowe motorniczych blokują transporty publiczne w całym Paryżu, Francuzi mają to, albo jak związki zawodowe transporterów blokują autostrady na przykład, albo jak ta młodzież po meczach piłkarskich Paris Saint-Germain schodzi na ulicę i wszystko podpala. Zwykli Francuzi mają tego absolutnie dość i są coraz bardziej skłonni, czego nie byli przez wiele dziesiąt lat, ale są coraz bardziej skłonni wybierać opcje polityczne bardziej radykalne, bo tradycyjne, umiarkowane opcje polityczne od centrolewu do centroprawa nie dały rady opanować sytuacji i z kolei pozwalały tym ruchom, tym zamieszkom mieć miejsce. Więc jeżeli w sondażach prawica narodowa ma między 30 i 35%, gdy do tego się doda prawicę bardziej, mniej, prawicę liberalno-konserwatywną, antyimigrancką, Reconquête Erika Zemmoura, dodaje się 5%. Jak się doda inne małe, drobniejsze partie prawicowe, już mamy 45%, już prawie połowa społeczeństwa francuskiego tak ma dość zamieszek, buntów, kryzysu kulturowego, kryzysu migracyjnego, że będą się opowiadać po stronie prawicy i coraz bardziej radykalnej prawicy.
1: Gościem poranka 7.09 był redaktor Nataniel Garstecka, dziennikarz portalu i czasopisma Wszystko, co najważniejsze. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: 7.09. Rozmowa poranka.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8.15 przeprowadzę rozmowę z posłem Filipem Kaczyńskim z PiS o wydarzeniach, które politycznie rozgrzewają Polskę, a o 8.40 porozmawiam z księdzem doktorem Robertem Wielątkiem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Zapytam księdza dyrektora m.in. o zwołane przez papieża Leona XIV trwające spotkanie w Watykanie poświęcone dziesięcioleciu adhortacji Amoris Laetitia i przyszłości duszpasterstwa rodzin. Do usłyszenia.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Samstag.
1: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
2: A na zegarach mamy już 8:09, poniedziałek, 12 października. Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z posłem Filipem Kaczyńskim z Prawa i Sprawiedliwości. Poproszę go m.in. o komentarz do wczorajszych wyborów w Krakowie oraz spytam, czy według niego wolność słowa w internecie trzeba ograniczyć ze względu na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. A o 8:40 gościem poranka 7:09 będzie ksiądz dr Robert Wielądek, dyrektor Krajowy Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Zapytam księdza dyrektora m.in. jaki jest po 10 latach odbiór Amoris Laetitia w polskim kościele i co z intuicji papieża Franciszka rzeczywiście zeszło na poziom parafii, konfesjonału, przygotowania do małżeństwa, pierwszych lat wspólnego życia. Do usłyszenia już wkrótce.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: piąta. Gość poranka.
1: A naszym kolejnym gościem w poranku 7-9 jest Filip Kaczyński, poseł PiS z Małopolski. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry państwu, witam serdecznie, kłaniam się nisko.
1: Jak ocenia pan skalę zwycięstwa Łukasza Gibały w Krakowie?
2: No dość znaczną skalę, jak pokazały te przynajmniej, znaczy dzisiaj już mamy oficjalne wybory. Rzeczywiście no ta wygrana, można powiedzieć, jest zdecydowana. Tak to trzeba powiedzieć.
1: A co miało największy wpływ, że udało się podtrzymać mobilizację wyborców nastawionych na zmianę w drugiej turze?
2: No, panie redaktorze, bez wątpienia to, że wyborcy odwołali poprzedniego kandydata, który reprezentował to samo środowisko polityczne, czyli koalicję obywatelską. Wiele osób, wielu komentatorów mówi, że jakby to nie jest zaskoczenie, że Monika Piątkowska no tak sromotną klęskę, tak to trzeba nazwać, właśnie tutaj osiągnęła. No na kanwie właśnie tego, że poprzedni włodarz miasta był z tego samego obozu, ale moim zdaniem jednak pokazuje to pewną tendencję ogólnopolską, czyli że osoba wysłana tutaj na ten odcinek, no, złośliwi mówią, że z Warszawy. Pamiętamy przecież, że jakby pierwsza, czy jedna z pierwszych oficjalnych konferencji właśnie kandydatki pani Moniki Piątkowskiej odbyła się, szanowni państwo, w Warszawie i była właśnie prezentowana przez Donalda Tuska w ogrodach kancelarii prezesa Rady Ministrów, a sama kandydatka, no, też jakby na co dzień jest z Warszawy, a nie z Krakowa.
1: A według pana to znak, że z Koalicją Obywatelską można wygrać jako taki właśnie ruch antypartyjny?
2: Wydaje mi się, że nie tylko jako ruch antypartyjny, panie redaktorze. Generalnie to się już widzi, że Polacy mają dość rządów koalicji 13 grudnia. Ja głęboko liczę na to, że właśnie za rok podobny rezultat będzie dotyczył całej Polski.
1: A może mają dość w ogóle PiS-u i KO i dlatego wybrali kandydata samorządowego?
2: Myślę, że tak, też taką retorykę chciał poniekąd przedstawiać właśnie Łukasz Gibała, przedstawiając się jako kandydat ponadpartyjny. Słyszeliśmy to bardzo często, choćby 2 tygodnie temu też miałem okazję komentować wyniki wyborów pierwszej tury i właśnie jakby słyszeć i wsłuchiwać się w tą retorykę Łukasza Gibały, ale nie sądzę, żeby to do końca była prawda. Według mnie i też z wykształcenia jestem politologiem, więc tutaj teraz jakby mówię bardziej ekspercko, a nie jako czynny polityk, że tutaj głównie zagrała kwestia tego, że Monika Piątkowska reprezentowała Koalicję Obywatelską.
1: To panie pośle, jeszcze jako politolog. Według Ipsos 97,3% wyborców PiS i Konfederacji z wyborów parlamentarnych z 2023 roku wybrało Łukasza Gibałę. Z czego wynika to prawie całkowite poparcie dla Łukasza Gibały wśród wyborców PiS?
2: Akurat w tym wypadku myślę, że z kontry, właśnie po raz kolejny to powiem, do kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Tutaj no, programowo, i to nie jest żadna tajemnica, wiele nas różni jako środowisko prawicowe, środowisko konserwatywne z Łukaszem Gibałą, ale jestem przekonany, że wiele się zmieni w Krakowie, wiele zmieni się na lepsze, chociaż pod kątem pewnej otwartości na dialog, której bardzo brakowało, szczególnie w rządach pana prezydenta Miszalskiego.
1: A uważa pan, że Łukasz Gibała będzie się starał jakoś odwdzięczyć tym wyborcom prawicy swoimi decyzjami podczas tej 2-letniej kadencji?
2: Myślę, że powinien, a to co zrobi, no to jest oczywiście rzecz druga i będziemy też jako nasza reprezentacja w Radzie Miasta Krakowa i sam lider Michał Drewnicki, nasz kandydat na prezydenta, pewnie starali się szukać pewnego porozumienia w kwestiach no pewnie nie światopoglądowych, chociaż to w samorządzie trzeba sobie powiedzieć, że takich kwestii pewnie nie ma aż tak wiele, ale w kwestiach szukania porozumienia czy wspólnego języka, choćby właśnie stricte w zarządzaniu czy w rozwoju miasta Krakowa.
1: A może na przykład Łukasz Gibała nie pójdzie na czele marszu LGBT, że to by był taki, można powiedzieć, symboliczny trochę dla wyborców prawicy?
2: Ciężko mi jest powiedzieć, czy to się zmieni, no bo to jednak, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest kwestia światopoglądowa i tutaj co do tego nie możemy mieć pewności, że z dnia na dzień Łukasz Gibała tylko dlatego, że był poparty, jak pan redaktor słusznie zauważył, w dużej mierze przez wyborcę konserwatywnego, nagle zmieni poglądy. Ale no ciężko się dzisiaj rozmawia jednak w pierwszym dniu po wyborach. Musimy poczekać na to, jak ten rezultat wyborczy przełoży się stricte na rządzenie miastem.
1: A jeśli chodzi o marketing polityczny, jakieś nowe sposoby pozyskiwania wyborców sprawdziły się w tej właśnie krakowskiej kampanii?
2: Czy nowe sposoby? Nie jestem pewny. Generalnie wydaje mi się, że ta kampania jeszcze póki co była dość klasyczna. Wiemy, że jesteśmy w dobie wielkiej rewolucji, no bo w dobie choćby sztucznej inteligencji, która no co jak co będzie też, myślę, tutaj brała udział w sposób zaawansowany w przyszłości w wyborach. Tutaj jednak wydaje mi się, że ta kampania była taka właśnie tradycyjna, czyli były urodki, były wiece, była aktywność, też wrócę tutaj znowu bardzo duża do Michała Drewnickiego. No i były też, panie redaktorze, pozwy wyborcze, też byliśmy przecież świadkiem, można powiedzieć, tutaj pewnego ping-ponga, jeśli chodzi o kandydatów w drugiej turze, jeśli chodzi o kwestie wyroków sądu w trybie wyborczym. Więc tutaj akurat żadnych innowacji jakoś specjalnych się nie doszukuje.
1: A co według pana będzie kluczowym zadaniem dla Łukasza Gibały przez te najbliższe 2 lata?
2: Kluczowym, przepraszam, czym?
1: Co będzie kluczowym zadaniem dla Łukasza Gibały przez najbliższe 2 lata?
2: Kluczowym wydaniem, tak?
1: Zadaniem.
2: Zadaniem.
1: Tak, tak.
2: Wydaje mi się, że pewne zadania już, o pewnych zadaniach już pewnie mówi. Ja tylko powołuję się na to, co słyszałem wczoraj jako, można powiedzieć, pierwszy komentarz do wyniku wyborów, czyli przywrócenie choćby słynnego biletu 20-minutowego w komunikacji i też zablokowanie patodeweloperki czy ogólnie dużych inwestycji w Krakowie na terenach zielonych. Łukasz Gibała tutaj będzie kładł nacisk z tego, co, tak jak mówię, deklarował wczoraj.
1: A wszyscy, panie pośle, jesteśmy wstrząśnięci też tymi atakami nożowników w szkołach. I czy według pana wolność słowa w internecie trzeba ograniczyć ze względu na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa?
2: No, jeśli chodzi o te dramatyczne wydarzenia, panie redaktorze, bez wątpienia i tutaj myślę, że akurat cała klasa polityczna mówi jednym głosem, że tutaj internet no nie pomaga. To jest dzisiaj duże zagrożenie dla młodego człowieka i tak jak często to mówię, internet dał nam bardzo dużo dobrego, sporo dobrodziejstw, jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji, ale zagrożeń jest co najmniej tyle samo, ile dobrodziejstw. Także tutaj pewnie będzie trzeba się zastanowić na temat tego, jak przeciwdziałać właśnie w przyszłości złym zachowaniom w internecie dla młodych ludzi, ale też bardzo uważać na to, aby nie starać się na kanwie tych argumentów doprowadzać do cenzury w internecie. To też jest bardzo ważne.
1: Ale pan mówił, że cała klasa polityczna mówi jednym głosem, ale wydaje mi się, że nie do końca, bo Rozwój Plus zarzuca wam, PiS-owi, że większość posłów PiS wstrzymało się w sprawie ustawy dotyczącej treści w internecie. Jak odpowiedziałby pan na argument Rozwoju Plus, że uciekacie od odpowiedzialności?
2: Tak, jeśli chodzi akurat o tą ustawę, to tak jak powiedziałem, tutaj trzeba bardzo wyważyć i rozważyć kwestię tego, jakie były intencje rządzących odnośnie tej ustawy, czyli czy naprawdę chodzi tutaj o ochronę młodego człowieka, czy chodzi raczej o pewną cenzurę, która generalnie no, nie jest niczym dobrym, no bo żyjemy w państwie wolnym, w państwie demokratycznym, tutaj jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a dzisiaj rządzący przyzwyczaili nas niestety do tego, że lubią wykorzystywać pewne ustawy, pewne zmiany w Polsce na swoją korzyść, choćby polityczną. To jest bardzo niebezpieczne.
1: A właśnie, bo część komentatorów też politycznych mówi, że rząd z PiS oraz zaprzyjaźnionymi mediami obydwu stron grają politycznie tragedią w szkołach. Jakby się pan odniósł do tego typu tez?
2: Znaczy, bez wątpienia też te zarzuty właśnie padały choćby z mównicy sejmowej. Koalicja 13 grudnia chciała zagrać tymi tragicznymi wydarzeniami w szkołach. No jest to skandaliczne i niedopuszczalne. Tutaj trzeba przede wszystkim stawiać na kwestię ochrony psychologicznej młodego człowieka. Też o tym mówimy bardzo głośno. Tutaj bez wątpienia jest problem, jeśli mamy do czynienia z bardzo młodymi, czy z młodymi, czy bardzo młodymi ludźmi, w jednym wypadku 15-latka, w drugim 19-latka. No to są bez wątpienia ludzie, którzy gdzieś potrzebowali na pewnym etapie pomocy, a ta pomoc, panie redaktorze, normalnie w świecie niestety nie przyszła, bo skoro by przyszła, no nie dochodziłoby do tych tragedii, o których rozmawiamy.
1: A prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać, gdy trafi na jego biurko, ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci?
2: No to oczywiście będzie decyzja pana prezydenta. Tak jak powiedziałem, jest tam wiele uwag, jeśli chodzi o tą ustawę. Musi być bez wątpienia pewność, że ta ustawa ma za zadanie ochronić młodego człowieka, a nie wprowadzić, tak jak po raz kolejny to powiem, jakiejś cenzury, która by nie do końca miała właśnie uderzać w bezpieczeństwo. My wielokrotnie o tym mówimy, że ten obóz władzy lubi stosować taką metodę, że przedstawia ustawę, mówi populistyczne słowa, które no nie są prawdziwe po tym, jak się okazuje. Czyli generalnie intencja jest inna niż to, co koalicja próbuje przekazać społeczeństwu, a właśnie ma swoją ukrytą, można powiedzieć, tutaj misję, jeśli chodzi o poszczególne akty prawne.
1: Jakie zmiany w bezpieczeństwie polskich szkół należy jak najszybciej wprowadzić?
2: Tutaj myślę, że dyskusja jest szeroka, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy zaproponowali tak zwaną, już sekundkę, muszę sobie tutaj to odświeżyć, 5 filarów bezpiecznej szkoły, czyli pełny i efektywny monitoring choćby, stała współpraca szkoły z policją i tworzenie przycisku alarmowego, brak otwartego dostępu na terenie szkoły. To wiemy, że w niektórych placówkach już jest, choćby na terenie Warszawy. Zdrowie psychiczne, czyli to, o czym mówiłem, zwiększenie finansowania i szkolenia w zakresie procedur bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. To są te propozycje, które my już kładziemy na biurko, bo tutaj w tej sprawie bez wątpienia trzeba działać szybko. Jest oczywiście też kwestia rozważania. Ja teraz tutaj jako swój taki pomysł wrzucam, żeby nie było, że to jest propozycja, która padła, ale choć bramek, takie jak są w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście na szczęście pewnie nam jeszcze daleko do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale jednak te bramki wykrywające metale no, byłyby tutaj gwarantem tego, że do szkoły nie wnosi się żadnego niepożądanego narzędzia. No ale z drugiej strony oczywiście mamy kwestie organizacyjne, kwestie finansowe. To bez wątpienia ta zmiana by bardzo dużo kosztowała, no i też wpłynęła na, można powiedzieć, taką płynność funkcjonowania, jeśli chodzi o uczniów i pracowników placówek oświatowych w Polsce.
1: No właśnie, bo pan też wspomniał o tych kwestiach finansowych i czy tu wszystko nie rozbije się także o pieniądze. Czy państwo powinno wesprzeć samorządy finansowo w zmianach zapewniających większe bezpieczeństwo w szkołach?
2: To bez wątpienia i akurat my też wiele i długo mówimy o wsparciu państwa, jeśli chodzi o kwestie finansowe w szkołach. Samorządy, też warto o tym tutaj powiedzieć podczas tej dyskusji, może nie wszyscy z naszych słuchaczy o tym wiedzą, że to właśnie szkoły są największym obciążeniem finansowym dla samorządu. Ja też byłem samorządowcem, radnym sejmiku województwa małopolskiego, ale wcześniej też przez 8 lat pracowałem w urzędzie miejskim i urzędzie powiatowym, dlatego znam tą skalę, a jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, które są kosztowne, jestem przekonany, że samorządy nie byłyby w stanie ich udźwignąć, jak mówimy już tutaj oczywiście o tak bardzo zaawansowanych zabezpieczeniach jak bramki na metale.
1: A do tej pory elita polityczna nie zdawała sobie według pana wystarczająco sprawy z tego, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mogą mieć właśnie młodzi ludzie.
2: Myślę, że tak, bo nie mieliśmy do czynienia akurat aż taką skalą do tej pory, jeśli chodzi o zagrożenia, o niebezpieczeństwo w naszych placówkach oświatowych na terenie Polski. I też tutaj należy też zadać pytanie, skąd ten challenge przyszedł, bo jest szereg teorii, że był to element pewnej wojny hybrydowej, że ta akcja mogła tutaj być wprowadzona właśnie ze wschodu. No to też jest zadanie dla służb, aby odpowiedzieć na to pytanie, aby zbadać początki zaistnienia w Polsce tej strasznej, przerażającej akcji.
1: To jak pan właśnie wspomniał też o tych służbach specjalnych, które mogą ingerować, to co może jeszcze zrobić państwo, aby przeciwdziałać manipulowaniu młodymi przez osoby trzecie w internecie?
2: No to już są kwestie oczywiście pewne operacyjne. Ja też nie jestem ekspertem, żebym wiedział, jak to się dokładnie odbywa. No to
1: Ale według pana na przykład należy ustalić wyższy wiek, od jakiego dzieci mogą w ogóle korzystać z mediów społecznościowych?
2: No takie postulaty, powiem szczerze, pojawiały się bardzo często w komentarzach i też choćby na moich social mediach, że dostęp właśnie do social mediów powinien być od 18 roku życia. No to jest bardzo pewnie dla, jak tutaj nas słuchają teraz młodzi ludzie, bardzo radykalne rozwiązanie, ale wydaje mi się, że to jest też ten moment na dyskusję. Nie możemy podejmować takiej decyzji dzisiaj ad hoc, ale bez wątpienia musimy stwierdzić, że jest problem i że ten problem właśnie rozpoczął się w internecie, też z tego, co się słyszy na dość popularnych, no też social mediach, tylko takich bardziej specjalistycznych dla graczy. I tutaj należy też się przyjrzeć temu, jak właśnie funkcjonują te konkretne social media, na których prawdopodobnie dochodziło do przekazywania sobie tego strasznego challenge'u.
1: Ale też pan właśnie wspomniał, że może się pan też narazić młodym ludziom, że gdyby na przykład chciano wprowadzić takie regulacje i czy też jeśli chodzi o taki kalkulację polityczną, czy w ogóle politycy się na to zdecydują, no bo jednak to będą przyszli wyborcy państwa.
2: Panie redaktorze, tak, ale też tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj bardzo ważną kwestią jest cenzura, no bo to jest bardzo ciężko wyważyć właśnie, bo z jednej strony mamy rzecz nadrzędną, czyli zdrowie, życie i bezpieczeństwo, a na drugiej szali mamy właśnie kwestie cenzury, kwestii wolności słowa i co najważniejsze, nie można doprowadzić do tego, aby tego typu zapisy, aby tego typu zmiany były wykorzystywane politycznie, bo potem proszę zauważyć, jeśli dzisiaj rządzący wprowadzają pewien mechanizm, to mogą potem ten mechanizm wykorzystywać dla siebie w walce politycznej. No i to jest największe zagrożenie, dlatego też stąd nasza decyzja. To jest tak delikatna, bym powiedział, i ważna ważna i trudna sprawa, że tutaj by musieli też wypowiedzieć się eksperci, jak ten system w social mediach uszczelnić, aby z jednej strony zachować wolność słowa dla wszystkich użytkowników, a z drugiej strony właśnie zabezpieczyć przed zagrożeniami tego młodego człowieka.
1: Gościem poranka 7:09 był Filip Kaczyński, poseł PiS Małopolski. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie Państwa.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Do 14 października trwa w Watykanie zwołane przez papieża Leona XIV spotkanie poświęcone dziesięcioleciu adhortacji Amoris Laetitia i przyszłości duszpasterstwa rodzin. Co wartego odnotowania wydarzyło się do tej pory podczas trwania sesji?
2: No, myślę, że najistotniejsze i najważniejsze to było rozpoczęcie i to wprowadzenie, którego dokonał papież Leon. Postawił kilka kluczowych i ważnych pytań, chociażby to, czego Chrystus nauczył Kościół przez te 10 lat pracy z rodzinami, bo to można na ten dokument patrzeć przez pryzmat różnych sporów, kłótni, różnych interpretacji, a papież jakby pokazuje to od strony chrystologicznej, stawiając Chrystusa w centrum, więc to jest istotne i ważne. To jest też taki czas, w którym papież Leon przypomniał nam, że rodzina jest kluczowa dla przyszłości Kościoła, bo to w niej kształtują się relacje, wartości, wiara i życiowe wybory. Papież jakby podkreślił, że bez silnych, autentycznych chrześcijańskich rodzin trudno mówić o żywym Kościele przyszłości, ale też przypomniał to, co było nauką adhortacji Amoris Laetitia, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterstwa, że są podmiotem misji Kościoła i ewangelizują poprzez swoją codzienność, bo to właśnie tam uczymy się miłości, wierności, przebaczenia, wychowania dzieci, przekazywania wiary, troski o starszych, słabych, służby Kościołowi. Tak więc to jest taki czas słuchania, w jaki sposób dzisiaj współczesnej rodzinie i współczesnemu światu głosić Ewangelię. Tak naprawdę niewiele wiemy, jakie są wyniki pracy w tych małych grupach. Każdego dnia poza niedzielą w tych małych grupach spotykają się przewodniczący konferencji episkopatu poszczególnych krajów i debatują, rozmawiają właśnie, ale to jest, kluczem jest to, co ustawił papież Leon. Refleksja nad tym, w jaki sposób dzisiaj współczesnej rodzinie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa.
1: A schodząc na poziom Polski, jaki jest po 10 latach odbiór Amoris Laetitia w polskim kościele?
2: On jest bardzo, bardzo różnorodny, natomiast pewne akcenty zostały położone i będziemy gdzieś starali się jeszcze mocniej nad nimi pracować.
1: A jakie akcenty zostały położone?
2: Jakiś taki, bym powiedział, to co jest najmocniej gdzieś i chcemy to przyjąć, to jednak słowo towarzyszenie. I to towarzyszenie w Kościele w Polsce dokonuje się w różnych wymiarach. Oczywiście w każdej diecezji trochę inaczej, ale tak jak patrzę przez pryzmat całej Polski, to pojawiają się wspólnoty, które uczą się towarzyszyć chociażby rodzinom, które zmagają się z bezpłodnością. Pojawiają się wspólnoty czy miejsca, gdzie towarzyszy się rodzicom po stracie dziecka. Są takie miejsca, gdzie się wspiera rodziców, których dzieci deklarują się jako osoby homoseksualne czy transseksualne. To słowo towarzyszenie jest takim słowem, które schodzi z duszpasterstwem bardzo blisko danej rodziny. Kolejne wezwanie, które gdzieś tam mocno wypływa z adhortacji Amoris Laetitia, to jest wezwanie o to, aby uczyć się pięknie, mądrze i po Bożemu mówić o życiu małżeńskim, o sakramencie małżeństwa, o rodzinie. Myślę, że mocno to odkrywamy, że trzeba dzisiaj współczesnemu człowiekowi uczyć się o tym pięknie życia mówić. Kolejne wezwanie to jest to, co adhortacja Amoris Laetitia pokazuje, że jest jakiś rozdźwięk między chrześcijańską wizją małżeństwa a sposobem przeżywania seksualności, intymności, że z jednej strony tak, młodzi nadal pragną miłości, wierności, przynależności, ale coraz trudniej jest im uwierzyć, że trwałe zobowiązanie na całe życie prowadzi do spełnienia tych pragnień i się musimy gdzieś nad tym zastanawiać, w jaki sposób dzisiaj te rzeczy pokazywać i je odkrywać. No taką trudną rzeczą...
1: A na ile potrafimy mówić właśnie dzięki Amoris Laetitia w Kościele o seksualności bez lęku, zawstydzenia, ale jednocześnie w sposób pozytywny?
2: No to bardzo trudne pytanie. bo to powiedział dla naszych słuchaczy, Kościół to jest ich parafia. I teraz ciężko mi się odnosić, jak w poszczególnych parafiach. Myślę, że te 10 lat spowodowało, że jest coraz lepiej. Pewnie jest wiele rzeczy do poprawienia. Pojawiają się różne inicjatywy, chociażby myślę tutaj w tym momencie o mojej diecezji warszawsko-praskiej, gdzie żeśmy się zebrali w kilkanaście osób świeckich i oni przygotowali takie warsztaty do rodziców, w jaki sposób mądrze i pięknie o seksualności mówić. I takie rzeczy też się w Kościele pojawiają. Tak jak mówię, ten jubileusz dziesięciolecia, czy ta rocznica, dziesiąta rocznica Amoris Laetitia, to jest coś nowego w Kościele dla mnie, bo jakby Kościół chce pokazać, że to nie jest jeden z wielu tematów, które mamy w Kościele, ale że ten temat rodziny jest naprawdę bardzo istotny i ważny. Takie mocne pytanie papieża Leona na początku, które on postawił, gdzie jakby kazał nam się zastanowić i przyjrzeć, gdzie nasze duszpasterstwo nie dociera do ludzi, gdzie nasz język i praktyki duszpasterskie otwierają drogę, gdzie jesteśmy skuteczni, a gdzie nie dotykają ludzkich serc. I liczę na to, że właśnie ta debata, ten tydzień w Rzymie, ta refleksja, która się wokół tego dokona i to spojrzenie nie tylko przez pryzmat jednego kraju, ale przez pryzmat całego świata, też nam coś pokaże i da konkretne wskazania dla duszpasterstwa rodzin.
1: A czy po adhortacji też umiemy w Kościele być bardziej z ludźmi, kiedy na przykład małżeństwo zaczyna się rozpadać?
2: Myślę, że się tego uczymy i się coraz mniej boimy, bo wydaje mi się, że tutaj jest, że tutaj do tej pory było dosyć dużo lęku, że takie wspólnoty się pojawiają i rodzą, powstają konkretne duszpasterstwa, które to też jest taka ciekawostka, że one też się nie cieszą jakimś bardzo dużym zainteresowaniem, że wiem, że w wielu diecezjach próbuje się tego typu miejsca wsparcia tworzyć. Wcale wielkiego to odzewu nie ma.
1: A dlaczego? No tutaj, według księdza, doktora?
2: Nie umiem powiedzieć, szczerze mówiąc, to pewnie bardziej do słuchaczy niż do mnie. Na pewno w Polsce mamy dosyć niezłą sieć poradni specjalistycznych czy tych parafialnych poradni, gdzie można skorzystać ze wsparcia, z rozmowy. Tak więc to jest, myślę, takie jedno z takich istotnych, ważnych miejsc. Dlaczego? Dlatego, że z kolei znowu papież Leon, mówiąc o adhortacji, wydobył słowo kruchość, że kruchość człowieka musi stać się szczególnym miejscem obecności Kościoła. Nie? Jaki Kościół spotykają ludzie właśnie wtedy, gdy są najbardziej krusi? Czy odkrywają wtedy, że nadal mają swoje miejsce w Kościele, odpowiedzialność i dary? I myślę, że coraz mocniej się gdzieś tego uczymy. Zmierzenie się z taką prawdą właśnie, to jest antropologia chrześcijańska, ale ona musi się przebijać na język naszej codzienności. Ta prawda o naszej kruchości, to prawda, że potrzebujemy Bożej łaski. W tym momencie właśnie najmocniej człowiek odkrywa sakrament małżeństwa i każdy inny z sakramentów, jak widzi swoją małość, jak widzi swoją słabość.
1: A z jednej strony łatwiej pewnie trzymać się ideałów i norm, bo to tak porządkuje, uspokaja, a z drugiej strony znacznie trudniej chyba usiąść obok człowieka i wysłuchać, jak naprawdę wygląda jego życie małżeńskie czy rodzinne. I na ile przez te 10 lat Kościół nauczył się właśnie takiego towarzyszenia małżonkom, słuchania ich realnych problemów, zanim zacznie im mówić, co powinni zrobić?
2: Do ideałów to nikt z nas nie dorasta i tak naprawdę to ideały są zawsze wezwaniem dla nas wszystkich. To tutaj to jest ta przestrzeń. To też nie jest to, że to wyzwanie w Kościele jest jakąś wielką nowością, no bo umówmy się, że cała przestrzeń sakramentu pokuty i pojednania i kierownictwa duchowego. To jest właśnie to, o co pan redaktor pyta. Tak naprawdę czym innym jest sakrament spowiedzi i kierownictwo duchowe, jak właśnie nie taką próbą pokazywania, w jaki sposób przeżywać swoją słabość, podnosić się, wracać do Jezusa. To, co jest genialne oczywiście w Amoris Laetitia i to wiele małżeństw dziś o tym mówi, że papież o tym bardzo realistycznie, konkretnie mówi. Nie boi się pewnych rzeczy nazywać po imieniu. I z tą prawdą myślę, że się gdzieś wszyscy mierzymy i ona też powoduje, że możemy trochę tak upuścić powietrza i zejść z takiego poziomu górnego C do takiej naszej zwykłej codzienności, aby po prostu porozmawiać, w jaki sposób z wieloma rzeczami sobie radzimy. I tutaj duża wartość, myślę, w Polsce wspólnot małżeńskich, które zazwyczaj w swojej formacji mają coś takiego, jak dzielenie się swoją codziennością, właśnie po to, żeby na te swoje zmagania codzienności po prostu realistycznie, ale też z miłością popatrzeć.
1: Ale też tak patrząc realistycznie, to wielu też małżonków nie należy do żadnych wspólnot kościelnych i co zrobić, żeby ta troska duszpasterska o małżeństwa nie kończyła się w momencie zawarcia sakramentu?
2: I muszę powiedzieć, że właśnie to pytanie chcemy sobie w tym roku w duszpasterstwie krajowym postawić. W jaki sposób docierać gdzieś do tych, którzy nie idą do wspólnot, a nie idzie oczywiście przeważająca większość, bo myślę, że jakieś 90% czy 95% nie idzie do wspólnot. No i tutaj oczywiście, tak jak zresztą zawsze w duszpasterstwie, najistotniejsza i najważniejsza rola parafii. Bo tutaj tak naprawdę wokół parafii toczy się nasze życie, nasza codzienność. Dzisiaj szczególnie, gdy doświadczamy zabiegania, gdy doświadczamy pędu życia, wiele osób tak naprawdę jeszcze skorzysta z tego, co jest im najbliższe, czyli ze swojej parafii. I tutaj tak sobie myślę, że też pojawiają się takie propozycje, jak chociażby taka propozycja projektu Mistero Grande.
1: A na czym on polega?
2: Polega ona na tym, że jest przygotowany taki kurs dla 5-6 małżeństw, które się spotyka razem, dostaje przygotowane materiały po to, żeby sobie o pewnych rzeczach porozmawiać. Z tego nie wyrasta ani żadna wspólnota, ani żadne zobowiązania, ale żeby po prostu zebrać się w kilka małżeństw i na wskazane tematy ze sobą porozmawiać. Nieraz nie mamy, myślę, takiej odwagi, albo nie mamy takiego pomysłu, albo takiego sposobu, żeby to było w jakiś sposób uporządkowane. Stąd właśnie takie pomysły, jak projekt Mistero Grande, do którego zainteresowanie bardzo serdecznie zapraszam, bo oni mają różne takie pomoce duszpasterskie, czy mają takie kursy pudełkowe, które właśnie też mają przygotowany program właśnie nie dla ludzi, którzy idą do wspólnot, tylko do tych, którzy w swoich parafiach, w swojej codzienności chcieliby o pewnych rzeczach porozmawiać.
1: A mówił też ksiądz w rozmowie z Kaj, że potrzebujemy duszpasterstwa powołaniowego do małżeństwa. Jak takie duszpasterstwo miałoby w praktyce wyglądać?
2: Myślę sobie, że jest to oczywiście kwestia do przemyślenia, ale coraz bardziej potrzebujemy takiego instytucjonalnego świadectwa małżeństw. Żebyśmy po prostu dopuścili do głosu tych, którzy sakramentem małżeństwa żyją na co dzień. Żebyśmy po prostu pokazywali realne rodziny, nie te z obrazka, nie te idealne, tylko żebyśmy pokazywali, z czym dzisiaj się rodzina mierzy i w jaki sposób się tym mierzy. Powołanie pokazywać bardzo realistycznie, tak jak ono wygląda. I trochę tak jak mamy czwartą niedzielę wielkanocną i to jest niedziela dobrego pasterza, gdy modlimy się o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego. Tak myślę sobie, że warto by mieć taką niedzielę w życiu Kościoła, która by była niedzielą, w której sposób szczególny modlimy się o powołania do życia małżeńskiego.
1: I czy to też jest odpowiedź na to, w jaki sposób opowiadać o wartości małżeństwa młodym ludziom?
2: Myślę, że tego się też musimy uczyć się zastanawiać. Ale tutaj myślę, że jest nieodzowna rola małżeństw, szczególnie młodych małżeństw. Bo Amoris Laetitia mocno podkreśla, że bardzo ważną grupą są młode małżeństwa, czyli takie do 5 roku stażu małżeńskiego. Być może od nich moglibyśmy się nauczyć, z czym dzisiaj ich równolatkowie się mierzą, jakie mają wątpliwości, co byłoby skuteczne w docieraniu i uczeniu się. Czyli tak naprawdę ciągle wracamy do tych sugestii, zresztą nie tylko Amoris Laetitia, ale też i Familiaris Consortio, żeby rodzinę uczynić nie tylko przedmiotem duszpasterstwa, tylko tych, których my ewangelizujemy, ale także tych, którzy nam w tej ewangelizacji, docieraniu do małżeństw pomagają.
1: A w najnowszym też przewodniku katolickim jest cały numer właśnie poświęcony dziesięcioleciu Amoris Laetitia i tutaj zacytuję: dyrektor Domu Formacji Duchowej w Kaliszu, ojciec Roman Groszewski, mówi: trzeba też oddać głos małżeństwom, czekam na dokument napisany przez małżonków albo przynajmniej na ich realny wpływ na dokumenty i programy duszpasterskie. My, księża i biskupi, coś o małżeństwie wiemy, ale specjalistami są sami małżonkowie. Ciekawym rozwiązaniem byłyby komisje złożone głównie z małżonków oraz ekspertów, seksuologów, psychologów, teologów, których dochodziłoby do realnej wymiany myśli. Co ksiądz dyrektor uważa o takim pomyśle?
2: Ale to już jest realizowane. Odkąd ja jestem dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, to chociażby projekt listu na Niedzielę Świętej Rodziny przygotowywany jest z małżeństwami. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, gdy w tym roku wybierał się na spotkanie, które teraz trwa, do Rzymu, zaprosił mnie na rozmowę i mówi: chciałbym jechać z głosem Polski na to spotkanie z papieżem Leonem, ale żeby to nie był tylko mój głos. W związku z tym usiadłem i ten głos przygotowałem razem z innymi małżeństwami. Kolejna rzecz. Przed tym spotkaniem Dykasteria do Spraw Rodziny, Świeckich i Życia przygotowała ankietę taką przed tym spotkaniem o najważniejszych tematach i ja poprosiłem o uzupełnienie tej ankiety prawie 250 małżeństw Polski i ten głos Polski poszedł bardzo mocny. Pewnie to się nie przebiło, ale gdy było zapowiadane to spotkanie, to ten dokument Polski był kilka razy w Watykanie cytowany, konkretne nasze dane. Więc to już się dokonuje, że to jest bardzo dobry kierunek, ale już się dokonuje. No, jak popatrzymy sobie na skład Rady i Komisji Konferencji Episkopatu Polski, to tych świeckich jest naprawdę, w naszej Radzie do Spraw Rodziny jest pół na pół. I z wielu sugestii, zresztą ja powiem tak, to jest absolutnie kluczowe i w ogóle nawet nad tym nie ma dyskusji. To jest kierunek do pracy i do realizacji przyjęty i jak najbardziej dobrze widziany. Myślę sobie, że znowu, tak jak powiedziałem, moim zdaniem kluczowa i tak jest parafia i tego powinniśmy się uczyć na poziomie parafii. Czyli żeby na przykład rady duszpasterskie, które w większości parafii mamy, żeby one naprawdę mocno dały przestrzeń do ekspresji, do pomysłów rodzinom, małżeństwom.
1: Gościem poranka 7-9 był ksiądz dr Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam radiosłuchaczy.
0: 7-9. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7-9. Dziękuję Państwu za uwagę, a jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7-9.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzymy Państwu, żeby w dzisiejszym pośpiechu nie zabrakło czasu na to, co naprawdę ważne, na bliskich, na dobre słowo i na chwilę ciszy. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: 7-9. To był Twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest poniedziałek, 12 października i minuta po godzinie 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Wiktoria Małż ze mną w studiu. Dzień dobry, Wiktoria.
2: Dzień dobry, cześć Aniu.
1: Przed weekendem rozmawiałam z Kasią Polewko na temat sukcesu kinowego Lalki. Ja już byłam w kinie, widziałam, nie wiem, czy ty byłaś.
2: Ja jeszcze w kinach nie byłam, niestety, ale się wybieram. Mam nadzieję, że niedługo mi się to uda, bo ostatnio nie miałam nawet na to czasu, ale tak, ale wybieram się.
1: Ja zachęcam
2: Ania,
1: Państwa.
2: Jak wrażenia?
1: Zachwycona jestem. Uważam, że mamy w końcu film na miarę Hollywood, hollywoodzkiej produkcji, fantastyczna ekranizacja Lalki. Naprawdę to jest przepiękny obraz, oddający ducha, ideę Prusa. Zresztą Prus się pojawia też w tym filmie. Dorociński, wspaniały aktorzy, też naprawdę świetnie dobrani. Może trochę ten wątek Izabeli, coś tam mi w nim zgrzytało, ale to każdy ma prawo odebrać ją inaczej. Może jestem pod wpływem Małgorzaty Braunek, która świetnie ją zagrała, ale naprawdę przepiękne zdjęcia, przepiękna muzyka, przepiękny obraz. No, ja wiem, że są narzekania, że nie ma pamiętnika starego subiekta,
2: właśnie,
1: że nie ma pani Staszki.
2: Tak, też o tym słyszałam, ale muszę się przekonać sama na własne oczy. Na razie nie chcę też wydawać jakichś tam osądów, opinii, dopóki sama tego nie zobaczę.
1: Prawie 3 godziny, więc trudno wszystko zmieścić. Zresztą wiem, że jest tyle materiału nagranego, że ma powstać seria za jakiś czas na podstawie tego materiału właśnie.
2: Fantastycznie.
1: Więc ja, i niektóre
2: brzmi
1: wątki mają
2: dobrze.
1: Być tak rozwinięte. Mm-hmm. Ale naprawdę, drodzy Państwo, idźcie do kina, bo to jest fantastyczna ekranizacja. Jeśli ktoś się bał, no bo wiadomo, jak te ekranizacje w polskim kinie wyglądają,
2: tak, różnie to bywa, właśnie.
1: To jest cudowne, ale to tyle moich zachwytów, a teraz zapowiadamy rozmowę z gościem dnia, ty ją, Wiktoria, poprowadzisz.
2: Oczywiście, tak jak każdego dnia zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, a nasze studio odwiedzi dzisiaj

0: W szkołach, dlatego zapytam też rektora o to, czy szkoły i uczelnie są odpowiednio przygotowane na tego rodzaju zagrożenia, czy uczelnia być może uruchomiła też w związku z tym dodatkowe środki bezpieczeństwa. Na przykład w Akademii Łomżyńskiej zajęcia w weekend były online, niektóre zajęcia były zdalne, więc nie wiem, jak to było w Akademii tutaj Nauk Stosowanych, ale
1: dowiemy się
0: dokładnie.
1: O 9:30. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i mówimy dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

9.12 na Radiowym Zegarze, słuchają Państwo Radia Nadzieja. Czas na konkurs. Do wygrania jest podwójne zaproszenie do Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży na koncert Forum Młodych Chopinistów, który odbędzie się 22 października za 10 dni o godzinie 18.30 w programie. Oczywiście utwory Chopina, a na fortepianie zagra Jan Widlarz, uczestnik 19 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Jeśli ktoś z Państwa to zaproszenie do Filharmonii chce otrzymać, proszę szybko do nas dzwonić. 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A ja już wiem, do kogo trafia zaproszenie na koncert do Filharmonii. Do pani Katarzyny. Dzień dobry, pani Katarzyno.
1: Dzień dobry.
0: I wiem, że miała pani okazję też niedawno być w Filharmonii. Polecamy wszystkim takie spędzanie wolnego czasu, wolnych chwil.
1: Tak, bardzo przyjemnie było. Bardzo byłam zadowolona z tego ostatniego pobytu w Filharmonii, a teraz się cieszę, że wygrałam. Dawno nic nie wygrywałam.
0: A, no to my się bardzo cieszymy. Mamy nadzieję, że poniedziałek dzięki temu będzie jeszcze przyjemniejszy. No właśnie, i to koncert
1: tak,
0: Forum Młodych Chopinistów.
1: Deszczyk nie pada, w miarę jest ciepło, tak, liście poganiałam.
0: I jeszcze zaproszenie do Filharmonii, wygrane na Chopina.
1: Tak, no to... to już całkiem dobry dzień będzie.
0: Muzyka Chopina idealnie tak pasuje też do takiego jesiennego
1: klimatu.
0: Też
1: pani życzę miłego dnia.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: I pozdrawiam Radio Nadzieja, bardzo lubię was słuchać, zawsze piękne programy są, melodie piękne, także
0: pani
1: cieszę
0: Katarzyno,
1: się bardzo,
0: wlała
1: że u
0: pani
1: nas takie radio jest.
0: W nasze radiowe serca. Bardzo dziękujemy, dobrej zabawy życzymy i pozdrawiamy ciepło.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, to jest właśnie Radio Nadzieja w poniedziałek 12 października, już kwadrans po 9.

A jeśli chodzi o pogodę, to dziś w regionie poranek pochmurny, ale ja już widzę niewielkie przejaśnienia i one będą się pojawiały, zwłaszcza w drugiej części dnia. Zachmurzenie ma już być umiarkowane. 11 stopni to temperatura maksymalna i w tym tygodniu temperatura 13-14 stopni nie będzie przekraczała. Padać także może około środy, ale też sporo chwil ze słońcem będzie. Noce, uwaga, będą już coraz chłodniejsze. Od czwartku na termometrach nocą tylko 3 stopnie. O 9.30 za 10 minut rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, dr Ireneusz Żuchowski. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy. I się cieszę, że poprzedzała nas taka piękna piosenka Anawa i Marek Grechuta, zawsze wprowadza w dobry nastrój.
1: Dokładnie tak właśnie jest. Panie rektorze, ostatnie wydarzenia, którymi żyje cała Polska, budzą niepokój. Mowa oczywiście o atakach nożowników, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu, między innymi w Ostrołęce czy w Leszczy-Dolenowinach. Te sytuacje wywołują dyskusję o bezpieczeństwie w placówkach. Panie rektorze, czy pana zdaniem szkoły i uczelnie są właśnie odpowiednio przygotowane na tego rodzaju zagrożenia?
2: Na pewno jest to problem, na pewno to budzi niepokój. Niestety trzeba do tego podchodzić na chłodno, ze względu na to, apele policji to pokazywały, żeby nie nakręcać tej spirali strachu, bo pojawiało się wiele fejków w przestrzeni i internetowej, ale także na grupach uczniów, którzy mają. I to jest bardzo złe, bo to są jednak, proszę zauważyć, incydentalne przypadki. Jeżeli policzymy, czy weźmiemy statystyki, ilu mamy uczniów, a ile mamy takich zdarzeń, to nie jest nawet jeden promil uczniów, ale to bardzo mocno widać. Czy szkoły są przygotowane? Szkoły w pewnym zakresie są przygotowane, ale pytanie jest, czy my wszyscy jesteśmy przygotowani na nieprzewidywalne zdarzenia. Nie da się w 100% przygotować na wszystkie zagrożenia, które mogą się zdarzyć, a których nie znamy. Nie wiemy, co młodym ludziom siedzi w głowie, mówiąc kolokwialnie. No mają różne ci młodzi ludzie zajęcia. Jedni mają pasję, drudzy siedzą w ciemnej stronie internetu i poszukują dla siebie miejsca, bo mają określone problemy. Później dopiero spostrzegają, że niestety to, co zrobili, jest tak złe i oni nawet sami nie wierzą, że mogli coś takiego zrobić. To jest problem bardzo duży. Oczywiście bezpieczeństwo przy takich wydarzeniach, przy takich sytuacjach, o tym bezpieczeństwie mówi się i będzie mówiło się bardzo dużo, ale musimy do tego podchodzić na chłodno. Musimy doskonalić po prostu pewne procesy, ale nie możemy też przesadzać w tym wszystkim.
1: Musimy tutaj zachować też przede wszystkim właśnie ten zdrowy rozsądek.
2: Dokładnie.
1: Bo zalewa nas fala tych wszystkich informacji.
2: Dokładnie, zdrowy rozsądek w pierwszym miejscu, bo to, że coś się wydarzyło w jednym miejscu, to nie oznacza, że nagle będziemy mieli falę w każdej szkole, w każdym mieście, w każdej miejscowości, jakieś zdarzenie tego typu. Tak.
1: Czy właśnie w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami MANS wprowadził być może jakieś dodatkowe środki bezpieczeństwa?
2: My jesteśmy jak gdyby zawsze trochę do przodu, ponieważ my wprowadziliśmy procedury, które wynikają z tych stanów alarmowych ogłaszanych przez nasz rząd. Brawo, brawo 1, brawo 2. I my wprowadziliśmy procedury, które są częściowo odpowiedzią, bo one przewidują między innymi właśnie większą kontrolę dostępu do uczelni. Przewidują także co tygodniowe analizy i tak dalej. I my to robimy, więc myślę, że tutaj w tym sensie jesteśmy przygotowani. To już wcześniej te procedury wprowadziliśmy. Oczywiście dopóki nie będzie zgody na i też możliwości organizacyjnych, nie oszukujmy się, bo przecież znamy przypadki. No, w Madrycie po zamachu bombowym na stacji kolejowej wprowadzono i do dziś to jest, że każdy, kto wchodzi na peron, jego bagaż jest prześwietlany tak samo jak na lotnisku. W związku z tym można sobie wyobrazić, że może kiedyś do tego dojdzie, że w każdej szkole będzie ochrona, która będzie przed wpuszczeniem kogokolwiek sprawdzała torebki, bagaże i tak dalej, i tak dalej. Na razie na to nie ma zgody i nie ma jak gdyby możliwości organizacyjnych, więc zobaczymy. No, oczywiście wzmożyliśmy czujność, także my też podpisaliśmy już chyba półtorej roku temu porozumienie z policją, z Komendą Powiatową Policji, tutaj Komendą Miejską, przepraszam, Policji w Łomży, które to postanowienia zezwalają policji w każdej chwili do nas wejść na obiekt i sprawdzić bezpieczeństwo. W związku z tym I wszyscy nasi uczniowie i studenci o tym wiedzą już od dawna, że takie porozumienie jest i ta policja u nas pojawiała się, bo teraz oczywiście jest akcja i dzisiaj od rana też patrol policji na uczelni
1: już
2: jest,
1: ale
2: myśmy to już realizowali od półtorej roku, gdzie od czasu do czasu patrol policji się pojawiał, przychodził i uczniowie widzieli to, że ta policja jest i w każdej chwili może się pojawić, nie wiedzą kiedy.
1: Więc te środki bezpieczeństwa są zachowane, ale oczywiście bezpieczeństwo to jedno. Być może też jest potrzebna większa profilaktyka i zakres edukacyjny w tym zakresie właśnie.
2: No prawdopodobnie tak. Natomiast znowu nadmiar, bo trzeba pamiętać, że to wszystko musi być wypośrodkowane. Jeżeli będziemy teraz tylko mówili uczniom o bezpieczeństwie, prowadzali ich tylko do psychologów, aby oni byli przygotowani z jednej strony, a z drugiej strony, żeby wyeliminować te potencjalne zagrożenia, no to co będziemy realizowali obok? Przecież musi iść normalny plan nauczania i przygotowanie do życia, tak? To wszystko musi być wypośrodkowane, bo z mojej praktyki, ja mam jeszcze córkę w liceum i ja wiem, że jak za dużo jest czegoś, szczególnie tego obok, tak, to, bo w tych szkołach już odbywały się i odbywają się cały czas różnego rodzaju spotkania, prelekcje, to oddźwięk młodzieży jest taki, a nie inny, tak? Co z tego, że oni siedzą na tej sali? No tylko siedzą, a myślami są zupełnie
1: gdzie indziej.
2: To musi być wypośrodkowane w odpowiedniej dawce i jeszcze atrakcyjnie przekazane, bo z całym szacunkiem do wszystkich, a ja na swoim przykładzie powiem, nie zawsze ta moja siwa głowa będzie autorytetem dla młodych ludzi i ja mogę dużo mówić, a nic z tego oni nie wyniosą.
1: I to też jest bardzo ważne, ale panie rektorze, przejdźmy może do przyjemniejszych już tematów. 17 października inauguracja roku akademickiego, tegoroczna z pewnością dla was bardziej uroczysta.
2: Tak jest, bo to jest tak, że obchodzimy 30 urodziny. To już 31 inauguracja, no ale 30 urodziny kończymy, więc to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Chcemy tą oprawę tego wydarzenia tak szczególnie uroczyście przygotowujemy, żeby zaznaczyć to 30-lecie, bo to jednak szmat czasu już. To jest przecież najstarsza nasza uczelnia, to jest najstarsza uczelnia świecka w Łomży. To od nas się zaczęło szkolnictwo niepubliczne w Łomży i tutaj trzeba powiedzieć, że pan profesor Roman Engler, który wyszedł z taką inicjatywą, żeby uruchomić tę uczelnię, zrobił to skutecznie i zrobił to bardzo efektywnie. I proszę zobaczyć, tyle lat funkcjonujemy, uczelnia się zmienia, przechodzi te zmiany wraz ze zmianami otoczenia i to jest bardzo ważne. Cieszymy się też, bo to jest, wiadomo, inauguracja, 30-lecie, to jest czas takich podsumowań, prawda? Patrzenia wstecz trochę, co zrobiliśmy, co można zrobić teraz lepiej, ale też to jest moment, gdzie część osób w uczelni jest doceniana za to i tutaj się cieszymy bardzo.
1: I tym
2: bo
1: razem również będziecie wyróżniać takie osoby?
2: Po pierwsze nasi pracownicy i współpracownicy, którzy nas wspierają, zostaną wyróżnieni. Tutaj mamy 4 wyróżnienia aż od Zarządu Województwa Podlaskiego. Zostaną wręczone zasłużone dla Województwa Podlaskiego odznaczenia 4 naszym pracownikom. 4 pracownikom zostaną wręczone odznaczenia ministra zdrowia, zasłużony dla ochrony zdrowia. Bardzo się cieszymy. Chyba najbardziej cieszy, że medal zasłużony dla nauki polskiej Sapienza Vitae otrzyma złoty medal, otrzyma pan profesor Engler za wkład w rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, ale tych medali będą 1 złoty i 3 brązowe, więc to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. No i minister rolnistwa, także 3 odznaczenia zasłużone dla rolnictwa przyznał. Także no jest tych wydarzeń. My jako uczelnia także oczywiście przygotowaliśmy i też będziemy wręczali tym naszym współpracownikom i pracownikom medale zasłużone dla MAN, z tej okolicznościowy medal z tej okazji, więc myślę, że ta uroczystość ma taki wymiar szczególny, ale tak jak mówię, to, że jesteśmy dostrzegani nie tylko tutaj w naszym środowisku lokalnym, co jest bardzo ważne i przecież przede wszystkim pracujemy w środowisku lokalnym i regionalnym, ale także cieszy nas to, że jesteśmy, nasza rola, nasze działania, nasza praca jest doceniana przez zarówno Zarząd Województwa Podlaskiego, także jest doceniana przez ministerstwa. Ministerstwa, w których prowadzimy, Ministerstwo Nauki jest takim naturalnym, prawda, bo my jesteśmy w systemie szkolnictwa wyższego, no ale prowadzimy studia na kierunku medycznym, czyli pielęgniarstwo, no i Ministerstwo Zdrowia, 4 odznaczenia. Prowadzimy studia na kierunku rolnictwo, minister rolnictwa także przyznał odznaczenia. To cieszy, to wszystko cieszy.
1: Jest co świętować, na początku inauguracja, a później przyjdzie też pora na bal uroczysty.
2: Tak, no jeżeli mówimy o 30-leciu, to nie wyobrażaliśmy sobie, żeby także nie zaprosić na bal, bo to jest taki moment do świętowania. No trzeba to sobie jasno powiedzieć. Ten bal ma być taką uroczystością, która pozwoli tym naszym gościom także z nami pocieszyć się, no bo wiadomo, sama inauguracja, ona jest taką chwilą bardzo ważną, ale to nie jest ten moment, gdzie można tak swobodnie się pocieszyć tym wszystkim, więc na ten bal zaprosiliśmy wielu gości i będziemy go, i też taki bardzo uroczysty ten bal, ma on wymiar charytatywny, ponieważ chcemy także, żeby i poprosiliśmy tutaj uczestników o takie drobne cegiełki na rzecz Fundacji Uniwersytet Złotego Wieku, gdzie wspieramy ta fundacja wspiera seniorów z Łomży i nie tylko z Łomży, więc to jest istotne, żeby też coś dobrego na tym balu, ten bal miał ten wymiar także taki czegoś dobrego, pomocy, bo wtedy fundacja może realizować więcej ciekawych rzeczy dla seniorów i to jest bardzo ważne. Powiem jeszcze, że będziemy mieli też trochę można powiedzieć gości z zagranicy na inauguracji. Będą profesorowie między innymi na pewno będzie z Hiszpanii profesor z Uniwersytetu z Murcji, na pewno będzie profesor nasz honorowy z Niemiec, na pewno będzie nasz profesor honorowy ze Słowacji. Także mamy przynajmniej z 3 uniwersytetów z Ukrainy będą profesorowie, w tym prorektorzy i rektorzy uniwersytetów. Będzie nasz profesor honorowy z Grecji, więc ta reprezentacja zagranicznych naszych partnerów, z którymi na co dzień współpracujemy, też będzie solidna.
1: A ilu właśnie studentów rozpocznie ten nowy rok akademicki?
2: Jeżeli mówimy o studentach pierwszego roku, to mówimy o około 600 osobach, które rozpoczynają pierwszy rok w naszej uczelni. Łącznie ponad 1650 osób rozpoczyna rok akademicki. Trzeba dodać do tego jeszcze uczniów, których mamy, bo jesteśmy organem prowadzącym, więc nasza cała społeczność to jest łącznie z wykładowcami, to jest około 2500 osób, więc myślę, że to jest duży organizm, duża społeczność akademicka, która ma swoją historię, która ma swoje osiągnięcia, które warto zauważyć i docenić.
1: Panie rektorze, ostatnio przedstawiciele MANS uczestniczyli w konferencji w Rzymie. Czego dotyczyło to spotkanie?
2: Tak, my jesteśmy, akurat byliśmy na konferencji podsumowującej projekt Cohesion, projekt, który dotyczy pomocy studentom z autyzmem w wejściu na rynek pracy. I to jest bardzo innowacyjny projekt, ponieważ on pokazuje i przygotowaliśmy tam w ramach, nasi eksperci przygotowali w ramach prac narzędzia, które mają pomagać nie tylko studentom, bo tu nie chodzi o to, żeby student był przygotowany, ale także musi pracodawca być przygotowany na takiego człowieka, który jest neuroróżnorodny, jak to mówimy w tym języku, ale jednocześnie ma swoje bardzo wiele pozytywnych cech, które mogą być przydatne pracodawcy. I tu musi być z jednej i z drugiej strony przygotowanie i zrozumienie. Projekt Cohesion to projekt finansowany z programu Erasmus+, w ramach partnerstw współpracy, gdzie my, Uniwersytet Louis, największy uniwersytet biznesowy we Włoszech, w Rzymie, plus jeszcze Uniwersytet Wang z Finlandii, plus firma V-System, stworzyliśmy konsorcjum, które realizowało te prace. I to był ten czas podsumowań. Sam osobiście miałem przyjemność być na tej konferencji tutaj ze strony Uniwersytetu Louis. Profesor Nuncio Casalino był odpowiedzialny za ten projekt, więc współpracujemy już od kilku lat i te efekty tego są nie tylko projektowe, ale także naukowe. Szereg publikacji wspólnych mamy. W związku z tym to pokazuje, proszę zauważyć, znowu tą naszą uczelnię, która jest z Łomży, ona jest dostrzegana i zapraszana do partnerstwa, w którym są potężne uniwersytety i my jesteśmy tam równorzędnym partnerem i realizujemy wspólnie zadania.
1: Więc to też taki sukces właśnie
2: dla uczelni. Tak, to jest ogromny sukces i uważam, że to pokazuje naszą rozpoznawalność już na arenie międzynarodowej.
1: I tymi dobrymi informacjami dzisiaj, panie rektorze, tutaj stawiamy kropkę, ale może raz jeszcze przypomnijmy, że uroczysta inauguracja roku akademickiego 17 października o godzinie...
2: 10.
1: O godzinie 10.
2: Serdecznie zapraszamy. I znowu ten czas tak szybko minął,
1: tak,
2: że nie wiem kiedy.
1: Tak nieubłagalnie zawsze nam ten czas mija. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie i życzę miłego dnia.
0: Nasz gość dnia.

0: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: 20 tysięcy policjantów nadal pilnuje dziś bezpieczeństwa w szkołach. Papież w przyszłym tygodniu przejdzie operację usunięcia zmiany w płucach. Trwa różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Dwadzieścia tysięcy policjantów nadal pilnuje dziś bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. W całym kraju kontynuowane są wzmożone kontrole po serii zdarzeń w ubiegłym tygodniu.
2: Zwiększoną liczbę patroli i kolejne kontrole zapowiedział wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole.
2: Premier Donald Tusk zapewnił, że wzmożony nadzór nad szkołami będzie kontynuowany także w kolejnych dniach.
4: A więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
2: W związku z ostatnimi incydentami policja zatrzymała 117 osób i odnotowała 275 niepokojących zdarzeń. Większość szkół wraca dziś do normalnej pracy. Zajęcia pozostają zawieszone jedynie w 9 placówkach w mieście i gminie Wyszków.
1: O szczegółach mówił Jan Oleński.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wyrazy wsparcia i zapewnienia o modlitwie napływają z całego świata do papieża. W najbliższych dniach Leon XIV ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Zabieg ma odbyć się w klinice Gemelli. Watykan zapowiada, że pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
6: O zdrowie Leona XIV modlą się biskupi ze Stanów Zjednoczonych, Malty i Urugwaju. Przewodniczący włoskiego episkopatu, kardynał Matteo Zuppi, zapewnił papieża, że nie jest sam w tym trudnym momencie, a arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do rodaków o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu papieża do zdrowia. Słowa wsparcia przekazali również prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Włoskie media zwracają uwagę na otwartość Leona XIV, który sam poinformował wiernych o chorobie podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Piszą też o zaskoczeniu. Papież podkreślił, że zmianę wykryto na wczesnym etapie i poprosił o modlitwę. Na razie nie podano dokładnej daty operacji.
1: Zapowiedziana na listopad podróż apostolska papieża do Ameryki Południowej pozostaje w planach, a jej realizacja będzie zależała od przebiegu leczenia i rekonwalescencji.

0: Dojść do przechodzenia do porządku dziennego mat różnego rodzaju, nawet daleko idącymi różnicami.
1: Jarosław Kaczyński ocenił, że o zwycięstwie Gibały zdecydowała przede wszystkim niechęć wyborców do Donalda Tuska. Zdaniem prezesa PiS podobne zjednoczenie przeciwników rządu mogłoby przynieść zwycięstwo także w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. W Krakowie wybory przeprowadzono po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Trwa różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Przypomina, jak ważna jest profilaktyka, samobadania, a także regularne badania diagnostyczne. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie i w Polsce. Szacuje się, że 1 na 8-10 kobiet w ciągu swojego życia zachoruje na ten nowotwór, mówi onkolog Katarzyna Doktor Pogoda.
3: Więc jest to nowotwór bardzo częsty, który musimy traktować jako chorobę przewlekłą, jako tę chorobę cywilizacyjną. Ta świadomość jest niezwykle ważna, ale wykonywanie mamografii pozwala wykryć na wczesnym etapie choroby i naprawdę skutecznie leczyć. Przeżywalność jest coraz lepsza, ale my te statystyki, które teraz, te terapie, które weszły do leczenia nawet pań z chorobą przerzutową, my zobaczymy dopiero za kilka lat. To nie jest tak, że te wyniki się poprawią w ciągu pół roku, na ten efekt musimy poczekać, ale naprawdę ostatnie lata to są niesamowite refundacje, leki, które znacznie poprawiły rokowanie pacjentek.
1: Małgorzata Rosa ze Stowarzyszenia Amazonek podkreśla, że oprócz USG i mammografii bardzo ważne jest samobadanie piersi.
4: Przecież między jedną mammografią lub tym USG mija kupę czasu. A jeżeli będziemy robiły samobadanie sukcesywnie, tak jak to powinno być, czyli raz w miesiącu, wtedy będziemy znały swoje piersi i każdą najmniejszą zmianę zauważymy. Dotyczy się to również panów. Panowie też powinni uważać. 2-3% to panowie.
1: 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Poranek w regionie pochmurny, ale coraz więcej przejaśnień przed nami, drodzy Państwo. 8 stopni teraz, 11 to prognozowana temperatura maksymalna. W nocy 6 stopni, jutro od 11 do 12 i też sporo chwil ze słońcem.
2: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: A to jest poniedziałek z Radiem Nadzieja, już o godzinie 10:15 audycja z cyklu Tak Było. Zapraszam na nią w imieniu Pawła Majewskiego.
6: Zapraszamy na reklamy.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40. Na antenie Radia Nadzieja.
7: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Podlasie. Wschodnia granica Unii Europejskiej. Wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Już 4 listopada odbędzie się Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Gospodarka, przedsiębiorczość, rozwój regionu i przyszłość terenów przygranicznych. Tematy ważne dla wszystkich. Poznaj wyzwania i szanse stojące przed województwem podlaskim. Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Rozmawiajmy o przyszłości województwa podlaskiego.
6: Po reklamie.

0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku audycji historycznej Tak Było. Ja nazywam się Paweł Majewski. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat sprzed tygodnia. Porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądała wojna obronna Polski na ziemi łomżyńskiej w 1939 roku. Jest ze mną pan Marcin Rydzewski, historyk z Muzeum Przyrody Domu Lutosławskich w Drozdowie, z którym rozmawialiśmy już przed tygodniem i dzisiaj będziemy naszą rozmowę kontynuować. Witam serdecznie.
2: Dziękuję i od razu przechodzę do audycji.
1: Ja tylko wspomnę, że skończyliśmy w tamtym tygodniu, żeby nasi słuchacze wiedzieli. Skończyliśmy w tamtym tygodniu na sytuacji wojennej na naszym terenie, ale jeszcze nie rozmawialiśmy bezpośrednio o walkach tutaj na ziemi łomżyńskiej, bardziej o tym, co je poprzedzało na dzisiejszej, że tak powiem, ziemi ostrołęckiej. I już teraz oddaję panu Marcinowi głos. Zaczynamy.
2: Dziękuję. Ja może zacznę od tego i przypomnę jednocześnie, że SG Onarew składało się z czterech takich dużych związków taktycznych. To była 18 i 33 Dywizja Piechoty oraz Suwalska i Podlaska Brygady Kawalerii. Jeżeli chodzi o działania wojenne na ziemi łomżyńskiej związane z II wojną światową z wrześniem, to takim ważnym sygnałem, że te działania zaczynają się na poważnie, było atak niemiecki na polskie pozycje w Nowogrodzie. To jest wieczór 5 września. Polacy nie dali się zaskoczyć. Tam była próba przeprawy na pontonach. Została udaremniona skutecznym ogniem polskich ciężkich karabinów maszynowych. No i od 5 do 7 września w tym Nowogrodzie te walki się toczyły. Oczywiście Niemcy coraz lepiej rozpoznawali polskie pozycje, bo okazało się, że mieli słabe rozpoznanie, ale kolejne grupy niemieckie jakby przyłączały się do tych działań i tak jakby lotnictwo, artyleria, więc sytuacja była coraz bardziej napięta. Niemniej jednak ci żołnierze między 5 a 7 września dawali sobie radę i jakby nie potrzebowali dodatkowego wsparcia. Natomiast główne działania wojenne, ten teatr wojny na ziemi łomżyńskiej rozpoczął się 7 września. Wtedy to uderzyła niemiecka grupa mająca kryptonim Falkenhorst od dowódcy tej grupy. Ona miała współdziałać z 19. Korpusem Pancernym Heinze Guderiana, ale ten korpus miał problem z przeprawą przez Wisłę. On wchodził w skład, działał przy 4. Armii Niemieckiej i on dopiero tak naprawdę 9 września wszedł skutecznie do działań wojennych. Tak więc 7 września rano znowu Niemcy próbowali zaskoczyć nasze oddziały. Oczywiście Polacy byli przygotowani po wycofaniu się Podlaskiej Brygady Kawalerii za Narew i przekierowaniu jej później w okolice lasów na północ od Wyszkowa. Na miejsce weszła kompania zwiadowcza 33. Pułku Piechoty. Tam byli kolarze, byli też kawalerzyści i oni mieli czuwać nad tym, żeby Niemcy nas nie zaskoczyli. Czyli oczywiście były też przygotowane lokalne mosty do wysadzenia. Jak się później okazało, było to bardzo trafione działanie, bo spowolniło marszrutę kolumn niemieckich, ale 7 września Niemcy dotarli do fortów piątnickich. Tam był atak z okolicy Marianowa. Polacy no, wiedzieli, że byli ostrzeżeni przez zwiad, więc byli już na posterunkach i w związku z tym nie dali się zaskoczyć. Zniszczyli kilka niemieckich wozów pancernych, które próbowały jakby takim rajdem przedostać się między polskie umocnienia. No i dołączyła niemiecka piechota z 10. Dywizji Pancernej, która też próbowała jakby no, rozpoznaniem przez uderzenie te polskie pozycje opanować. No skończyło się, można powiedzieć, krwawym zawodem, bo Niemcy ponieśli znaczne ofiary i musieli przejść do takiej pozycji, po prostu spróbować okopać się.
1: Czyli po prostu zdobycie tych fortów było w tamtym czasie bardzo trudne. To było takie jedne z głównych umocnień, tak?
2: Tak. I najlepiej bronione, i najlepiej też przygotowane do obrony. Była to lokalizacja, ale Niemcy uderzyli też...
1: Podobnie jak w 1920 roku, tam też forty były ciężkie do zdobycia, ale w końcu jak to dalej się potoczyło?
2: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że Niemcy uderzyli wzdłuż całej granicy, bo oni przez Grejewo wysłali swój dywizjon szkolny zwiadu, który dotarł aż do Wizny tego 7 września, ale tam też się srogo zawiódł, bo Polacy czekali, aż Niemcy wjadą na most i po prostu ten most został wysadzony wraz z kilkoma chyba czołgami niemieckimi.
1: Ja tutaj tylko dodam, że mieliśmy niedawno audycję o bitwie pod Wizną, o tym odcinku, więc dzisiaj tego tematu jakoś wielce poruszać nie będziemy. Tutaj skupimy się na innych teatrach działań wojennych.
2: I można powiedzieć, że kolejne ważne wydarzenia miały miejsce dzień później, czyli 8 września. Oczywiście cały czas Niemcy próbowali ataków lotniczych. Z jednej strony to było też bestialstwo, bo bombardowano miasta, między innymi Łomża już od 1 września była bombardowana, ale potem też zaczęto ją ostrzeliwać wraz z atakami na piątnickie forty. Ważne wydarzenia miały miejsce 8 września na kierunku nowogrodzkim. Tutaj Niemcy wpadli na pomysł, żeby wykorzystać zasłonę dymną. No i ta zasłona dymna umożliwiła im po prostu skuteczny desant. Oni zajęli wzgórze na wschodzie Nowogrodu, nawet tam kładkę wykonali. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Polacy czekali na wsparcie, już nie mieli siły, żeby sami kontratakować. W związku z tym z odcinka Jednaczewo przysłano kompanię porucznika Adama Łempickiego. To był bardzo sprawny dowódca i jemu potem pod osłoną nocy udało się wyprzeć Niemców z tego wzgórza. No ale 9 września Niemcy znowu kontratakowali, mieli coraz większą przewagę, coraz lepsze rozpoznanie. No i tam na odcinku nowogrodzkim wyrzucili Polaków z części miasta.
1: Tak. Czas grał na korzyść Niemców ewidentnie.
2: No tak, to oni mieli dodatkowe wsparcie. U nas to wsparcie było minimalne, no w ramach tego, co, jakimi rezerwami dysponował 33 Pułk Piechoty. Jeżeli chodzi o odcinki, to 9 września było przełamanie też pod Wizną, tak? Przybył generał Guderian i tam energicznymi rozkazami zdopingował tych swoich żołnierzy, żeby przełamali polską obronę. Były izolowane schrony bojowe, które się broniły, ale niemieckie kolumny już się formowały i szły na Tykocin oraz na Zamrów. I tutaj pod Rudkami natknęły się na ubezpieczenie 18 Dywizji Piechoty w postaci 2 Pułku Ułanów Grochowskich. I tam była ciężka, zażarta walka, kilku godzin. Oczywiście Niemcy przełamali ją, tam szła 20 Dywizja zmechanizowana, ale zadaniem Ułanów było przede wszystkim spowolnić i pozwolić Polakom na przygotowanie się do przeciwnatarcia. Tak?
1: I to wykonali, te zadania.
2: Tak, oczywiście, te przeciwnatarcia natarcie jednak mogło odbyć się dopiero pod Zambrowem i no to były walki o Zambrów. One się już tak naprawdę 11 września zogniskowały, bo wtedy były odpowiednie siły. No ale innym zagrożeniem okazało się, i to jeszcze poważniejszym, okazało się oskrzydlenie, które wyszło z Podróżan. Ja wspominałem o tej dywizji pancernej Kempf, o tej trzeciej armii niemieckiej. Oni oszukali polską obronę, która myślała, że oni po przełamaniu obrony pod Mławą pójdą na Modlin. Natomiast oni myśleli już wtedy innym rodzajem jakby strategii wojennej, bo myśleli wtedy o tej szybkich działaniach wojennych związanych z przełamaniem przy użyciu wojsk pancernych i oni uderzyli na Różan, który został odsłonięty. To byłaby dłuższa historia. Polacy się wycofali z przyczółka fortecznego na drugą stronę, na stronę powiedzmy ziemi łomżyńskiej i Niemcy zajęli stare forty i po prostu już było bardzo trudno cokolwiek z tym zrobić, tym bardziej, że oni atakowali i brygadą kawalerii, i dywizją piechoty, i dywizją pancerną. Po prostu siły polskie SGO Wyszków przesunęły się w dół, w stronę Przedmościa Pułtuskiego, natomiast SGO Narew nie miało czasu, żeby tam zorganizować obronę. To jest tak w dużym skrócie, więc 6 września oni zdobyli Różan, zajęli most i okazało się, że 6 września już w nocy o 22 zajęli Długosiodła. To jest miejscowość w połowie drogi między Różanem a Ostrowią Mazowiecką, czyli tym takim punktem newralgicznym mówiącym, że następuje oskrzydlenie SGO Narew. Także to było wielkim szokiem. Dywizja pancerna Czernakiem wparła naprzód i już 8 września pod Czerwinem starła się z polskim ubezpieczeniem lewego skrzydła 18 Dywizji, czyli z 3 Pułkiem Strzelców Konnych. Długa walka, można powiedzieć, doprowadziła do tego, że 9 września ten pułk został rozbity i jakby dochodził do siebie w lasach czerwonoborskich. Natomiast 10 września przeciwko Dywizji Kemp wyszły 71 Pułk Piechoty oraz Suwalska Brygada Kawalerii. No i tutaj Dywizja Pancerna poniosła znaczne straty i wycofała się za rzekę Róż. To dawało szansę polskim oddziałom na myślenie o tym, żeby wyrwać się z tego kotła, który zaczynał tworzyć się właśnie po odcięciu przez przejście od strony Wizny oraz od strony Różana. I były duże szanse na to. Nawet generał Motwiałkowski wydał odpowiedni rozkaz, żeby nie kierować się na południe, tak jak te stare plany operacyjne zakładały, tylko kierować się na wschód, bo to jest jedyna możliwa droga odwrotu, powiedzmy w kierunku Puszczy Białowieskiej. 9 września, można powiedzieć 8 września, też 42 Pułk Piechoty ruszył się spod Ostrołęki. Oni tam wcześniej wysadzili most w nocy z 5 na 6 września i zaczął się wycofywać. Wycofywał się też za rzekę Ruś na Tarnowo, gdzie 9 września odpoczywał i w nocy z 9 na 10 ruszył, żeby zluzować oddziały w Nowogrodzie, ponieważ Polacy tam się mocno wykrwawili. Izolowane schrony bojowe 10 września, w których no, główną obsadę stanowiła kompania forteczna, były po prostu po kolei likwidowane, ale za bardzo dużą cenę. Niemcy potem się mścili na tych żołnierzach, rozstrzeliwując ich. Natomiast udało się zluzować o godzinie 16 dopiero 10 września te dwa bataliony, trzeci i drugi batalion.
1: No tak, jeszcze 10 września to już jest taki dzień, kiedy załamuje się, poddaje się zarówno obrona Łomży, jak i obrona Wizny. I czy to nie jest już taki kluczowy dzień dla losów kampanii tutaj na terenie ziemi łomżyńskiej?
2: On był też jeszcze z innego powodu kluczowy, ponieważ tu były dwa sprzeczne rozkazy. Pierwszy rozkaz z generalnego dowództwa. Pierwszy rozkaz był taki, żeby wycofać się. On przyszedł o 20, żeby wycofywać się o 23, a drugi był taki, żeby jednak zostać jeszcze jeden dzień, do 11. I on przyszedł o 22, więc część oddziałów już się wycofywała, szczególnie z Nowogrodu. Ten 42 Pułk Piechoty, on nie miał szans, żeby cokolwiek działać w tym Nowogrodzie. On nawet, żeby dojść do pozycji i zluzować te dwa bataliony, to musiał przetrwać bombardowanie lotnicze i ostrzał niemiecki, ponieważ Niemcy patrolowali ten teren, mieli świetny zwiad lotniczy i potem, jak już z 10 na 11 on się wycofywał, powiedzmy po śladach tych dwóch batalionów zdziesiątkowanych, można powiedzieć, batalionów 33 Pułku Piechoty do miejsca koncentracji, który był w Baczach Mokrych, niedaleko, czy na północ, tak, można powiedzieć.
1: Gmina Zambrów dzisiaj.
2: Tak. To niestety też Niemcy zadawali potężne straty właśnie w atakach lotniczych. No, różne sytuacje tam się zdarzały. Jako ostatni batalion z 33 Pułku Piechoty na swojej pozycji opuścił pierwszy batalion, który był na Przedmościu Piątnickim. On opuścił tę pozycję dopiero 11 września i ta koncentracja, która miała miejsce właśnie w Baczach Mokrych, też nie mogła do końca się odbyć, ponieważ dowództwo 18 Dywizji Piechoty nakazało po prostu przyłączenie się do ataku na Zambrów, żeby z tego miasta wyrzucić Niemców.
1: Tak, bo tam już byli Niemcy wtedy.
2: Niestety tak, ta 20. Dywizja zmotoryzowana, która miała być wyparta i przez 71. Pułk Piechoty i przez Suwalską Brygadę Kawalerii, która miała atakować jednocześnie. No i przez 33. Pułk Piechoty, który niestety nie miał czasu, żeby dokonać jakby ponownej swojej koncentracji w tych Baczach Mokrych, więc on tak naprawdę nie mógł zbytnio wziąć udziału w walkach o Zambrów, tylko po prostu musiał wrócić się i poczekać, aż pozostałe oddziały, jego pododdziały się zbiorą.
1: Jak te walki o Zambrów wyglądały? Bo już nas powoli troszeczkę czas goni, więc chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli sobie na koniec audycji o tym właśnie, jak wyglądały walki z Niemcami w Zambrowie.
2: No Niemcy niestety byli dobrze przygotowani i okazało się, że tego Zambrowa nie da się odbić. Natomiast 12 września te polskie oddziały, one były skoncentrowane na południe od Zambrowa. Ten 33. Pułk Piechoty to w okolicy miejscowości Długobórz, Srebrne w okolicy tej miejscowości, bo 42, a 71 w okolicy Łętownicy. No i tutaj to jest ten ostatni epizod wojenny właśnie 18 Dywizji. Próba przedzierania się na południe w stronę Andrzejewa, niestety zakończona niepowodzeniem. Tam udało się poszczególnym grupom, taka największa grupa to właśnie porucznika Adama Łępickiego, dowódcy 5. Kompanii 33. Pułku Piechoty, który przedarł się w nocy przez pozycje niemieckie i w stronę tych Lasów Czerwonoborskich jakby się udał. Także Lucjan Stanek, dowódca 33. Pułku Piechoty, wyszedł z niewielką grupą żołnierzy na Nur oraz dowódca 42. Pułku Piechoty, podpułkownik Malinowski, też wyrwał się z niewielką grupą żołnierzy. Więc tu w okolicach Łomży można powiedzieć, że Łomży, Zambrowa 13 września te działania wojenne jakby miały swój kres. Tak?
1: I no i wtedy też już samodzielna grupa operacyjna Nary w praktyce przestała istnieć. No i tutaj musimy już dzisiaj postawić kropkę. Moim gościem dzisiaj i przed tygodniem w dwóch ostatnich audycjach był pan Marcin Rydzewski, historyk, kustosz z Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Bardzo panu dziękuję za ten naprawdę bardzo interesujący wykład, którego pan tutaj naszym słuchaczom raczył udzielić. Bardzo dziękuję.
2: Przyznam tylko, że w tak krótkim czasie było trudno powiedzieć szerzej i bardziej precyzyjnie, niemniej jednak...
1: Czas antenowy niestety.
2: Podporządkowałem się warunkom. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

0: Jeże, drodzy Państwo, szykują się do zimowego snu. Te kolczaste zwierzęta intensywnie jeszcze żerują i nabierają niezbędnej masy, ale już rozglądają się za miejscem, gdzie przejdą hibernację. Jeże zasną już niedługo, mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród.
1: Jeżeli robi się chłodniej, temperatura spada już znacząco, jest naprawdę grubo kilka dób niższych temperatur, to wtedy jeże faktycznie zapadają w sen zimowy, jednak nie jest do końca to tak, ponieważ one wcześniej, już teraz o tej porze, bardzo dużo kręcą się i po prostu szukają sobie już miejsca.
0: A jeżom w ogrodzie można pomóc w prosty sposób.
1: Z pogojniejszej części ogrodu, jeżeli mamy możliwość zostawienia trochę krzaków, trochę gałęzi, to będzie dla niego super. Możemy postawić również i budkę dla takich jeży. Ona jest naprawdę dość dobrze dostępna w różnych miejscach, ale naprawdę wystarczą po prostu gałęzie, te, które będziemy robić przycinkę jesienną z drzew, zostawić gdzieś w miejscu i tak do wiosny dać spokój temu jeżowi.
0: Ważne jest, aby uważać przy sprzątaniu gałęzi. Do ośrodków rehabilitacji często trafiają jeże zranione, na przykład widłami, czy nawet poparzone w wyniku spalania opadłych liści.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Jest 11. Zapraszam na wiadomości. Przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Od dziś w łomżeńskich szkołach obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Zatrzymano mężczyznę grożącego premierowi. Za oknem coraz chłodniej. Jeże szykują się do zimowego snu. Dostęp do szkół ma być szczelniejszy, a patrole policji częstsze niż do tej pory. Od dziś w łomżeńskich szkołach obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski mówił, że rozwiązania przyjęto na piątkowym spotkaniu z szefami służb, a także z dyrektorami miejskich szkół.
2: Rozwiązania, które są potrzebne, żeby wprowadzić całkowite bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży, którzy uczęszczają do naszych szkół, są to względy, na które możemy sobie pozwolić z uwagi na przepisy prawa i obostrzenia. Więc tutaj mogę na pewno zapewnić, że nasze szkoły i przedszkola są bezpieczne.
1: Jak w praktyce będzie wyglądać nowa rzeczywistość w łomżeńskich szkołach?
2: Chcemy, żeby ruch do szkoły odbyło się jednym głównym wejściem. Wejście będzie tylko i wyłącznie dla osób związanych ze szkołą. Na teren szkoły nie będą mogły wejść osoby postronne. Jak również jeśli chodzi o odbiór dzieci, będzie przygotowana strefa, gdzie taki odbiór będzie możliwy, gdzie rodzice będą mogli spokojnie poczekać na swoje pociechy, które będą znajdowały się w szkole. Oczywiście również mamy zapewnienie pana komendanta, za co bardzo dziękuję. Że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście będą dodatkowe patrole policji przy szkołach.
1: Dyrektorzy szkół zostali też zobowiązani do przekazywania cotygodniowych raportów dotyczących przypadków hejtu, przemocy i innych niepokojących incydentów.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ponad 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska został zatrzymany w związku z groźbami wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. O potrzebie informowania opinii publicznej o takich zagrożeniach mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Zwraca uwagę, że dochodzi do wielu zdarzeń o charakterze hybrydowym.
4: W ostatnich dniach mamy do czynienia z dużą liczbą informacji o przedsięwzięciach hybrydowych, prowadzonych również z inspiracji służb rosyjskich. Narasta takie poczucie chęci wywrócenia, można powiedzieć, porządku konstytucyjnego i wywrócenia sytuacji politycznej w Polsce i należy o tym mówić, należy to komunikować, tak, żebyśmy wszyscy byli świadomi, w jakich czasach, w jakim momencie historycznym żyjemy.
1: Mężczyznę zatrzymano wczoraj po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail z groźbami pod adresem premiera i wicepremiera. Informacje przekazano policji, a następnie zorganizowano pilną naradę służb.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Prezydent elekt zapowiada ciężką pracę nad poprawą sytuacji w mieście. Co na to mieszkańcy? Sprawdźmy.
5: Zobaczymy. Dajmy szansę. Myślę, że powinno się troszkę więcej zmienić dla mieszkańców, nie dla turystów. No, było dużo takich właśnie wypowiedzi, że zmieni coś w tym kierunku, więc myślę, że stąd też takie poparcie. Trzymam kciuki, tak. Kto by to nie był, ale żeby było lepiej.
6: Już ten Kraków to już jest tak rozkopany i tyle różnych rzeczy jest do zrobienia. Współczuję, tak bo nie ma prądu, żeby z tego wyjść.
7: Oczekiwania ogromne?
6: Tak, no a tu niestety ktoś to jeszcze musi zrobić.
7: Znaczy się cóż zmieni, no na pewno problemy zostaną, długi zostaną, miasto jest zadłużone bardzo. Pytanie, czy nowemu prezydentowi uda się zbudować większość w Radzie Miasta, no bo to jest chyba kwestia kluczowa dla jakiegoś efektywnego rządzenia. Na 2,5 roku kadencji,

0: Co jest naprawdę grubo kilka dób niższych temperatur, to wtedy jeże faktycznie zapadają w sen zimowy. Jednak nie jest do końca to tak, ponieważ one wcześniej, już teraz o tej porze, bardzo dużo kręcą się i po prostu szukają sobie już miejsca.
1: Jeżom w ogrodzie można pomóc w bardzo prosty sposób.
0: Z pogojniejszej części ogrodu, jeżeli mamy możliwość zostawienia trochę krzaków, trochę gałęzi, to będzie dla niego super. Możemy postawić również i budkę dla takich jeży. Ona jest naprawdę dość dobrze dostępna w różnych miejscach, ale naprawdę wystarczą po prostu gałęzie, te, które będziemy robić przycinkę jesienną z drzew, zostawić gdzieś w miejscu i tak do wiosny dać spokój temu jeżowi.
1: Ważne jest, aby uważać na nie przy sprzątaniu gałęzi bądź grabieniu liści. Jeże przygotowują się do snu, ale my absolutnie nie śpimy i zapraszamy na kolejne wiadomości punktualnie o 13.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: Na termometrach w regionie 9 stopni teraz, a 11 to temperatura maksymalna. W drugiej części dnia ma być więcej przejaśnień. W nocy 6 stopni. Jutro bardzo podobnie jak dziś, zachmurzenie umiarkowane i do 11 stopni na termometrach.
2: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Zapraszamy na reklamy.
2: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miasta Ostrołęki.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej na początku listopada ponownie odbędzie się w Białymstoku. To miejsce debaty dotyczącej odporności i rozwoju regionów przygranicznych. Porozmawiamy o tym wydarzeniu z Michałem Szczepurą z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

0: Jak budować odporność regionu w niespokojnych czasach? Co oznacza dla województwa podlaskiego położenie przy wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej? Czy może być atutem i szansą rozwojową? Jak wzmocnić głos regionów przygranicznych w Europie? Zapraszamy na cykl audycji radiowych poświęconych Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej.
1: A naszym gościem jest pan Michał Szczepura, dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej i Programów Interreg Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Państwu.
1: Przed nami drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. 4 listopada Białystok stanie się centrum dyskusji rozwoju wschodnich regionów Unii Europejskiej w tych trudnych geopolitycznie czasach.
2: Tak, po raz drugi organizujemy Forum Spójności Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej w Białymstoku, stolicy województwa podlaskiego. Zależy nam na tym, żeby województwo po raz kolejny stało się takim centrum rozmów o sytuacji wschodnich regionów granicznych.
1: A jakie będą najważniejsze tematy tego spotkania?
2: Tak naprawdę tematyka będzie obracać się wokół szeroko rozumianej odporności. Będziemy mówić o tej odporności geopolitycznej, czyli sytuacji związanej z trwającą na Ukrainie wojną. Będziemy mówić o odporności, jeśli chodzi o infrastrukturę, odporności energetycznej, odporności zdrowotnej, społecznej, ale też będziemy mówić o tym, jak tą odporność sfinansować, czyli skąd pozyskać pieniądze, jak ma wyglądać przyszłość. Perspektywa Unii Europejskiej w tym zakresie, jakie są nasze oczekiwania.
1: Czyli ta odporność będzie odmieniana przez wszystkie przypadki. Prelegentami będą osoby odpowiadające za kształtowanie polskiej i europejskiej polityki i wobec regionów wschodnich, ale też bezpieczeństwa państwa.
2: Będziemy mieli prelegentów chociażby z Komisji Europejskiej, z DG Regio, czyli tej instytucji, która odpowiada za przyszłą perspektywę finansową i środki, które staramy się zabezpieczyć. Będziemy mieli też osoby z Europejskiej Agencji do Praw Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontex, ale też będą ministrowie i wiceministrowie z takich krajów jak Litwa, Łotwa, Finlandia, Estonia.
1: Kiedy przypomnę sobie ubiegłoroczne forum, to pojawił się premier. Ministrowie się odpowiadający za bardzo ważne obszary działalności państwa też będą na forum.
2: Wystosowaliśmy oczywiście zaproszenie do ministra spraw zagranicznych. Chcemy, żeby był on naszym głównym gościem, ale oczywiście tak jak w roku poprzednim. Pochodzący z naszego województwa minister rolnictwa na pewno będzie na forum. Staramy się też o to, aby pani minister Pełczyńska-Nałęcz, odpowiadająca za fundusze europejskie, była obecna, ale także minister finansów, skoro będziemy rozmawiać o pieniądzach.
1: Albo minister infrastruktury, wiem, że też jest zaproszony, bo infrastruktura w temacie odporności jest bardzo ważna.
2: Tak, oczywiście z ministrami i potwierdzeniem ich osobistego udziału jest jak zwykle bardzo trudno. Te decyzje są podejmowane w ostatnich tygodniach, tuż przed forum, co rodzi dla nas problemy oczywiście logistyczne. Jest to wyzwaniem, ale liczymy na to, że odpowiednia ranga rządowa będzie zapewniona.
1: Nie chodzi tylko o definiowanie problemów, ale też o to, aby wyjść z inicjatywą, nie tylko odpowiadać na różne zagrożenia, kryzysy, ale też inicjować działania.
2: Tak, generalnie idea tego powołania, tego forum właśnie polega na tym, że nie chcieliśmy, aby nasze województwo było postrzegane jako ten region położony tuż przy granicy, czyli niebezpieczny, ale chcemy pokazać, że u nas mogą odbywać się duże wydarzenia, że mogą goście do nas przyjechać, mogą się czuć tu bezpiecznie, ale chcemy też pokazać, że można tu prowadzić działalność gospodarczą i wcale nie jest ona obarczona większym ryzykiem niż to w innych obszarach Polski czy Europy, czego chyba wszyscy jesteśmy teraz świadkami, bo jak wiemy, jest dużo ataków na różną infrastrukturę, która jest położona wiele tysięcy kilometrów od granicy wschodniej Unii Europejskiej.
1: A to położenie naszego województwa może być atutem, bo ja sobie myślę o tym, że takie trudności, wyzwania geopolityczne mogą tworzyć różne kreatywne rozwiązania i mogą tworzyć tę odporność, umiejętność reagowania na nie.
2: Właśnie to jest taka szansa tak naprawdę w tym takiej, no powiedzmy sobie szczerze, nieciekawej sytuacji. My możemy przejąć to na sukces. Tak? Nasze województwo wydaje się być takim doskonałym miejscem na pewnego rodzaju poligon doświadczalny na wdrażanie innowacyjnych projektów, na przyciąganie projektów związanych z obronnością. Gdyby pojawiły się tu jakieś wojska czy stacjonowały, to one też będą przyciągać specyficzny rodzaj usług, których tutaj jeszcze na dzień dzisiejszy nie ma. Więc jest to taka możliwość poszerzenia portfolio województwa podlaskiego, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy.
1: A te postulaty podnoszone podczas ubiegłorocznego Forum Spójności, one są słyszane w Brukseli? One zostały usłyszane w Brukseli?
2: Tak, tak naprawdę to pierwsze forum w zeszłym roku i te nasze apele zaowocowały w tym, że w lutym bieżącego roku Komisja Europejska wydała taki polityczny komunikat, w którym jasno sprecyzowała i zauważyła problem związany nie tylko z naszym województwem, ale z wszystkimi regionami, które mają granice, czy to z Białorusią, Ukrainą, czy Rosją. Zarząd województwa, szczególnie marszałek województwa, bardzo często jest w Brukseli i bierze udział w spotkaniach wysokiego szczebla i tak naprawdę non-stop podkreślamy w Brukseli, ale też w Warszawie, podkreślamy to, jak ważne są dla nas środki na to, żeby wyrównywać szanse i dysproporcje, jeśli chodzi o inne regiony i kraje.
1: Do których grup, czy społecznych, zawodowych, gałęzi, może gospodarki skierowane jest to forum? Mam na myśli uczestnictwo, bo my mówimy oczywiście o politykach, o urzędnikach, ale to jest tylko ta jedna część uczestników, a ta druga to będzie kto?
2: Bardzo się cieszę, że pani zadaje to pytanie, ponieważ wiem, że oczekiwania były takie, że to forum będzie taką kontynuacją forum gospodarczego czy ekonomicznego, które się w latach ubiegłych w województwie odbywały. I to forum na dzień dzisiejszy odpowiada na zapotrzebowanie dnia dzisiejszego. To forum jest trochę polityczne, jest trochę społeczne, jest trochę gospodarcze, ale tak naprawdę ta sytuacja związana z odpornością, sytuacją geopolityczną wymusza, że to forum musi być wielowymiarowe. Ja liczę na to, że jak już te decyzje w Brukseli, w Warszawie dotyczące przyszłej perspektywy unijnej zapadną, gdy już te pieniądze będą, to będziemy zmierzać ku temu, żeby to forum miało biznesowy bardziej charakter niż polityczny.
1: Ale już teraz przedsiębiorcy mogą skorzystać na udziale w forum, chociażby wsłuchiwać się w głos ekspertów.
2: Nie tylko wsłuchiwać się. Partnerami forum są nasze dwa klastry, czyli klaster przemysłowy Evoluma i polski klaster budowlany. Też tak zwana Dolina Rolnicza jest partnerem forum. I każdy z tych partnerów odpowiada za przygotowanie jednego panelu, doprasza prelegentów i daje tą narrację merytoryczną, czyli głos biznesu jest tutaj na tym forum też słyszalny.
1: I widziałam bardzo silny głos podlaskich uczelni i przedsiębiorców.
2: Tak, wszystkie uczelnie są też partnerami forum. Też ten głos uczelni i naukowców jest słyszalny. I to jest bardzo ważne, bo jednak i nauka, i biznes wspólnie tworzą tą wartość dodaną i możliwość rozwoju województwa.
1: Efektem tego spotkania ma być deklaracja regionów trudnosąsiedzkich. Wiem, że już można ją podpisać. Co to jest za dokument?
2: To jest dokument, który definiuje to, na czym nam wszystkim tutaj najbardziej zależy. On jest bardzo długi i dość skomplikowany, dlatego mamy świadomość tego, że nie każdy jest w stanie przebrnąć przez jego treść, ale to jest to, co będzie efektem tego forum. Ten dokument będzie wysłany i do Warszawy, i do instytucji unijnych w Brukseli. Będzie on jasno deklarował to, na czym nam zależy. Na przykład przede wszystkim chcemy, aby w przyszłej perspektywie finansowej w rozporządzeniach unijnych pojawił się zdefiniowany obszar regionów, wschodnich regionów granicznych. Na przykład zdefiniowane w legislacji unijnej regiony peryferyjne nadmorskie, czy regiony górskie. I one mają wywalczyły swoje, że tak powiem, ulgi, mogą łatwiej wydawać pieniądze. Jest im po prostu łatwiej, więc my też zwracamy uwagę, że jesteśmy w specyficznym miejscu, w specyficznej sytuacji i domagamy się specyficznego, ulgowego traktowania.
1: I tam są bardzo konkretne postulaty gospodarcze, infrastrukturalne, demograficzne. Może kogoś to zdziwi, ale to marszałek Prokorem często mówi o tym prawie do pozostania. Chodzi o to, aby te regiony wschodnie ze względu na tę sytuację się nie wyludniały, tylko żeby młodzi ludzie też mieli tutaj szansę rozwoju i zakładania rodzin. Więc ja zachęcam, żeby zapoznać się z treścią tej deklaracji. Te regiony trudnosąsiedzkie to nie są tylko regiony polskie.
2: Nie, te regiony to są, tak jak już wspominałem, wszystkie regiony, które graniczą z Rosją, Białorusią, Ukrainą, czyli nie tylko z Polski, czyli jest to Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia i idąc niżej Rumunia, Węgry, Słowacja, więc tych regionów jest bardzo dużo i zachęcamy tak naprawdę wszystkich do tego, żeby się pod tą deklaracją podpisać. Taka kampania lada dzień w internecie będzie uruchomiona i zachęcamy wszystkich, bo Komisji Europejskiej czy naszemu rządowi w Warszawie trudno będzie zignorować głosy tysięcy osób.
1: I ci przedstawiciele tych innych państw z trudnym sąsiedztwem też będą obecni na forum?
2: Tak, będziemy mieli przedstawicieli z Litwy, Estonii, Finlandii, Rumunii i Węgier.
1: I na koniec już, to jest duże wydarzenie, jeśli chodzi o logistykę i przygotowanie?
2: Tak, jest to duże wydarzenie i skomplikowane. Bardzo dużo uczestników. W zeszłym roku ponad 1000 osób się zarejestrowało, co wymaga od nas naprawdę bardzo dobrego planowania kontaktu z policją, żeby zapewnić też bezpieczeństwo tym uczestnikom. Więc jest to naprawdę duże wyzwanie logistyczne, ale myślę, że warto takie w województwie podlaskim organizować.
1: A naszym gościem był pan Michał Szczepura, dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej i Programów Interreg Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Rozmawiamy o przyszłości województwa podlaskiego.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Ewa pyta o pisownię nazw marek samochodów. Dużo na ten temat pisano, rozmawiano, bo wprowadzono bodajże w latach 60. zasadę, żeby nie pisać samochód Warszawa, jeszcze z cudzysłowem, tylko pisać Warszawa małą literą. Napotkało to sporo protestów, nie wszyscy byli za, jak to Warszawa, małą literą pisana. Wtedy jednak samochody nie były aż tak częste, pisało się Warszawa, cudzysłów, wielka litera, syrenka, czy syrena, cudzysłów, wielka litera, a potem spospolitowały się nam te nazwy samochodów. Zaczęło być ich coraz więcej. Ludzie jeżdżą Mercedesami, nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby postawić cudzysłów, pisać wielką literą Mercedes. Jeździł Mercedesami, niektórzy Mercami jeżdżą nawet. BMW, czy wstawiać? Tam jakieś stosować wielkie litery? Po co? I to samo z Citroenem, o Citroena pani tutaj chodzi. Nazwy własne marek, owszem, jeżeli mówimy o firmie, powinny być tak właśnie pisane wielkimi literami. Ale jeśli chodzi o samochód, który jeździ, który jest spospolitował się, można by powiedzieć, piszemy go małą literą właśnie. Piszemy, Warszawy już nie jeżdżą po naszych ulicach. Niektórzy nawet żałują trochę. Ale piszemy o Polonezie, który na przykład zatrzymał się pod blokiem, małe P. I tak samo piszemy o obcych samochodach, o Toyocie, o Citroenie także. Dlaczego Citroen miałby być tutaj czymś innym? Nawet jeśli to jest Mercedes, to przecież imię kobiece. Ale tutaj małą literę dostaje Citroen też.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Lata 90. to był bardzo dobry czas dla polskiej muzyki. Kasia Kowalska, jak rzecz, świetna piosenka z 94 roku, pochodząca z płyty Gemini wcześniej. Edyta Bartosiewicz i Sen, także z roku 94 piosenki. Dwie świetne i dwie bardzo dobre wokalistki. A już za 3 minuty w samo południe modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Jeżeli razem z Nim kształtujemy w sobie cierpliwie i wytrwale nowego człowieka, nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zmartwisz, nawet czasem nie zaszkodzi, jak się na siebie zgniewasz, to lepsze, niż gdybyś miał lekomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś Ty sam, każdy i każdy. Tego nas uczy Chrystus. Tego nas uczy Chrystus o każdym z nas. I dlatego wam, młodym, nie wolno stracić z Nim kontaktu. Nie wolno zgubić Jego wejrzenia. Bo jeśli by to się stało, przestaniecie wiedzieć, kim jesteście. Przestaniecie odczuwać, jakim skarbem jest każdy z was. Życie każdego z was, osobowość każdego z was, jedyna i niepowtarzalna.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Oscar, ulica Trogutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Zdrowa Rodzina. Ja nazywam się Paweł Majewski. Moim gościem dzisiaj ponownie jest pani Maja Wiśniewska z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Rozmawialiśmy poprzednio o problemie alkoholu w rodzinach, o tym, jak on destrukcyjnie wpływa na nasze rodziny. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na najmłodszych, na dzieciach, na młodzieży, na tych, którzy dopiero wchodzą w dorosłość i na nich czyha alkohol, ale czyhają też inne używki. Chciałem zapytać najpierw o to, czy młodzież dzisiaj często chętnie sięga po alkohol, czy też może jakieś inne używki preferuje? Jak to jest dzisiaj?
2: Często sięga po alkohol w towarzystwie innych używek. Tak bym to nazwała. Że w dzisiejszych czasach młodzież nie koncentruje się tylko na jednym uzależnieniu, ale są często to uzależnienia krzyżowe. Czyli jest alkohol, do tego jakaś trawka, a co najbardziej chyba niebezpieczne, to te nowe rodzaje narkotyków lub substancji psychoaktywnych, różnych też leków, więc tu jest taki miks przez młodzież nadużywającą często robiony.
1: Porozmawiajmy właśnie o tym, co możemy zrobić, jeśli jesteśmy rodzicami i widzimy, że nasze dziecko ma problemy z alkoholem, bo to często jest tak, że młodzi ludzie, kiedy jeszcze mieszkają z rodzicami, próbują ukrywać to, że byli gdzieś na jakiejś imprezie, trochę za dużo wypili. Czy rodzice w ogóle dzisiaj zwracają na to uwagę? Czy współcześni rodzice są w stanie zobaczyć, że jego syn, jego córka ma problem z alkoholem, że pije za dużo?
2: Są w stanie zobaczyć, ale wszystko jest zależne od osobistych preferencji, w jakim domu, z jaką kulturą picia, powiem w cudzysłowie, ci rodzice zostali wychowani. Bo jeżeli rodzic zauważy, że ten syn lub córka coraz częściej z różnych spotkań towarzyskich przychodzi, będąc pod wpływem alkoholu, no to już powinni działać. I o ile mamy do czynienia z osobą nieletnią, jest to naprawdę, można powiedzieć, proste, bo rodzic posiada pełnię władzy rodzicielskiej i ma możliwości prawem przewidziane. Czyli bez zgody tego młodego człowieka, niepełnoletniego, małoletniego, może podjąć działania tutaj, wyciągnięcia z nałogu, łącznie z zamknięciem takiej osoby w ośrodku uzależnień. Natomiast jeżeli jest to syn, córka, którzy wspólnie zamieszkują, ale są już osobami dorosłymi, no to już ograniczony jest zestaw narzędzi. Tak jak w tej wcześniejszej audycji wskazałam, tutaj wniosek do komisji można złożyć. Jeżeli jest to natomiast sytuacja beznadziejna, gdzie już teraz można też próbować ubezwłasnowolnić częściowo w zakresie leczenia taką młodą osobę, swoje dziecko. I wtedy, proszę pamiętać, trzeba odróżnić ubezwłasnowolnienie całkowite od ubezwłasnowolnienia częściowego w zakresie leczenia. Czyli częściowo w zakresie leczenia, że tylko ten rodzice będą mieli prawo decydować o jego leczeniu. I to leczeniu, gdzie procedura sądowa wykaże biegli, że jest uzależniony, nie jest w stanie kierować prawidłowy sposób swoim zachowaniem dotyczącym leczenia. I wtedy można taką osobę właśnie, jak jest ubezwłasnowolniona częściowo, w tym zakładzie zamknąć na terapii. Ale to już są takie ekstremalne, ostateczne przypadki. Natomiast kiedy zobaczymy, że ten nastolatek nasz, gdzieś tam albo byłem na 18, albo wszyscy pili, to ja też, ja tylko jedno piwo. Od jednego piwa się zaczyna. Naprawdę już trzeba działać. Można najpierw działać profilaktycznie. Zaprowadzić, zabrać gdzieś to dziecko do jakiegoś psychologa lub do jakiegoś terapeuty na spotkanie, żeby porozmawiał z tym młodym człowiekiem. Żeby porozmawiał sam na sam z tym młodym człowiekiem, bo proszę pamiętać, że inaczej ta młoda osoba będzie zachowywała się przy rodzicu, co innego mówiła, a co innego będzie mówiła w zetknięciu takim i osobistym, indywidualnym z terapeutą. Więc tutaj takie działania już powinien rodzic wprowadzić. No i co najważniejsze, z czegoś to wynika. Jeżeli dziecko od najmłodszych lat widzi wszechobecny alkohol, każdą rodzinną imprezę, bez znaczenia, czy jest to impreza typu imieniny, urodziny, czy impreza religijna typu, nie wiem, chrzest, komunia, ślub, gdzie zawsze jest alkohol, no to dla niego, dla tej młodej osoby, kiedy wchodzi w okres dojrzewania, jest to naprawdę naturalne. Niepokojące są badania, które stwierdzają, że już ten wiek inicjacji alkoholowej niestety coraz niższy jest. Już 9-letnie dzieci mają pierwsze zetknięcie osobiste z alkoholem.
1: A czy tutaj instytucje takie jak na przykład szkoła też mogą zareagować? Mogą w jakiś sposób pomagać rodzicom albo wywierać presję na rodzicach, jeśli to nauczyciel, jeśli to wychowawca zauważy problem, którego na przykład rodzic nie dostrzega?
2: Jak najbardziej szkoła ma taką możliwość, ma takie prawo, ba nawet obowiązek. Jeżeli rodzic nie współpracuje i nic nie robi w tej materii, szkoła to widzi, są rozmowy, są ponaglenia, no to szkoła ma wręcz obowiązek zgłosić, złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, o wgląd w sytuację małoletniego.
1: To są częste sprawy, jeśli chodzi o najmłodszych, którzy trafiają chociażby na leczenie przymusowe, a może sami się zgłaszają, że mają problem. Mówię tutaj o młodzieży nastoletniej albo o młodzieży tuż po 20 roku życia. Z pani tego wieloletniego doświadczenia, jak to wynika? Jeśli chodzi może o proporcje takie, oczywiście niedokładne, ale tak jak to wygląda. Czy ci młodzi ludzie w ogóle są w stanie przyznać przed sobą, że mają problem z alkoholem? Czy może właśnie tak jak pani mówiła, tłumaczą, że wszyscy piją, że pije tak naprawdę niewiele, że raz na jakiś czas?
2: To zależy od jakiego spustoszenia ten alkohol w ich życiu już doprowadził. Bo jeżeli przez alkohol, przez częste imprezowanie zawalili maturę lub egzaminy, sesje na studiach, no to już to zaczynają dostrzegać. Jeżeli zawalili swoją pierwszą pracę, przepraszam, że tak kolokwialnie, ale to jest język też młodzieży, no to też zaczynają to dostrzegać. Chociaż szczerze powiedziawszy, bardzo niewiele młodych osób chce widzieć ten problem u siebie. Zazwyczaj to rodzina się zgłasza do nas.
1: I na koniec ostatnie pytanie, właśnie w kontekście młodych. Czy może dostęp do alkoholu dla młodzieży jest dzisiaj za duży? Czy może te, wiadomo, że są teoretyczne zakazy sprzedaży nieletnim, ale czy my jako społeczeństwo mamy z tym problem, że te zakazy często są jednak w jakiś sposób łamane? No i ten alkohol trafia do młodzieży, mimo że 18 roku życia jeszcze nie skończyli.
2: Znaczy na terenie miasta Ostrołęki na pewno nasze miasto, nasz samorząd działa. Mamy zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano. Do tego my jako komisja też działamy. Kontrole są prowadzone, są to kontrole na zgłoszenie. Jeżeli wiemy, że gdzieś taka sytuacja miała miejsce, no to jak najbardziej działamy. Policja oczywiście również. Ale ja chciałabym tutaj zwrócić na inny problem. W mojej ocenie dużym problemem są alkohole niskoprocentowe i ta kultura picia, kultura w cudzysłowie, picia piwa. Zauważmy, że masa reklam związanych z piwem to są imprezy, młodzi, zadbani, umalowani, radośni, szczęśliwi, młodzi ludzie. I taki jest przekaz dla tych młodych osób, że spożywając to piwo, no to jest fajnie, ma się towarzystwo, ma się przyjaciół, bywa się. Mało tego, proszę zauważyć, że najlepsze, największe imprezy wśród sponsorów to mają kogo?
1: Koncerny.
2: Koncerny właśnie browarskie, browarnicze, tak? Więc festiwale, w których uczestniczą młodzież, młodzi ludzie, też głównymi sponsorami są browary.
1: No i tutaj stawiamy kropkę. Dzisiaj rozmawialiśmy o zagrożeniach, jakie alkohol i inne używki stanowią dla młodych ludzi. Moim gościem była pani Maja Wiśniewska z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich.
0: Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.

0: Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach wymaga przewidywania zagrożeń i zapobiegania im, tak mówi ekspert do spraw sytuacji kryzysowych Krzysztof Kubiciel. Jak podkreśla, szkolenia z reagowania w sytuacjach kryzysowych powinny obejmować wszystkich.
1: Przede wszystkim dzieci powinny być zaznajomione z różnymi, może nie technikami, ale reagowaniem w takich sytuacjach. Po pierwsze, nauczyć ich, żeby oddalić się od takiego miejsca, gdzie może dojść do jakiejś sytuacji kryzysowej, nie reagować, niepotrzebnie rozpalać emocje drugiej strony, a jeżeli dojdzie do sytuacji takiej kryzysowej, już typowej, no to trzeba się umieć bronić, wykorzystując wszystko to, co się wokół znajduje. Przede wszystkim trzeba też dotrzeć do tych młodych umysłów, że za takie działania ponosi się odpowiedzialność, i to karną odpowiedzialność.
0: Mówił ekspert do spraw sytuacji kryzysowych Krzysztof Kubiciel. Już za 18 minut, 13.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: 13. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Mężczyzna podejrzany o groźby wobec premiera być może jeszcze dziś trafi do prokuratury. Województwo podlaskie gościło przedstawicieli z ponad 30 państw. Po ostatnich zdarzeniach sytuacja w szkołach wraca do normy. Mężczyzna zatrzymany w związku z groźbami zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza jest właśnie transportowany z Dolnego Śląska do Warszawy. W Komendzie Stołecznej Policji mają zostać z nim przeprowadzone kolejne czynności. Po południu albo jutro rano 60-letni mężczyzna ma trafić do prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: Sprawa zaczęła się wczoraj. Do Służby Ochrony Państwa wpłynęła informacja o możliwym ataku na premiera i wicepremiera. W Centrum Antyterrorystycznym ABW zwołano pilne spotkanie przedstawicieli służb jeszcze tego samego dnia. Podejrzany został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jak w TVP Info mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, 60-latek udzielał się na grupach, w których głoszone były skrajne poglądy.
3: Wydaje się, że jest to człowiek z bardzo radykalnych grup, nawiązujący bardzo radykalne kontakty poprzez internet, z różnymi osobami. Na pewno jest to osoba, która była bardzo, bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy i która miała, tak jak powiedziałem, rozliczne kontakty.
2: Po zakończeniu czynności policji decyzje dotyczące dalszego postępowania podejmie prokuratura.
1: O szczegółach mówił Mateusz Czmiel.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Podlaskie zaprezentowało swój potencjał na arenie międzynarodowej. Przedstawiciele 31 państw odwiedzili region, aby poznać jego możliwości gospodarcze, bogactwo kulturowe, a także znaczenie dla bezpieczeństwa Europy. Jedynym z głównych tematów spotkania była współpraca gospodarcza i możliwość wprowadzenia podlaskich produktów na kolejne zagraniczne rynki. Na znaczenie takich inicjatyw dla lokalnych producentów zwracał uwagę minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
5: Województwo podlaskie rolnictwem stoi żywnością wysokiej jakości, a moim celem jako ministra rolnictwa jest zdobywanie, otwieranie nowych rynków i każdą sposobność ku temu wykorzystujemy. To udział w wielu misjach handlowych, targach, ale też zaproszenie dyplomatów do województwa podlaskiego właśnie po to, by pokazać, jak wygląda nasze rolnictwo, jak wygląda nasza kultura, jak wygląda nasz region, jakie są nasze możliwości, jaki jest nasz potencjał. Wspólnie działamy po to, by otworzyć się jeszcze bardziej na Europę, na świat.
1: Wizyta była również okazją do promocji województwa podlaskiego i nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, mówił marszałek województwa Łukasz Prokorem.
6: Niezwykle ważne wydarzenie dla rozwoju naszego województwa. Jestem przekonany, że po tych spotkaniach powstanie wiele mostów współpracy pomiędzy naszymi przedsiębiorcami, samorządami, uczelniami. Wszystko po to, aby nasze województwo mogło się jeszcze lepiej rozwijać, by było więcej nowych pomysłów, nowych możliwości współpracy. To, co dla mnie jest niezwykle ważne w tej wizycie, że mamy dwóch bardzo ważnych ambasadorów. Mamy ambasadora Irlandii i ambasadora Litwy. Przypominam Państwu, że to są dwa kraje, które obecnie Irlandia przewodniczy Unii Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, a od stycznia do czerwca będzie państwo nasz sąsiad z Litwy.
1: Podczas pobytu dyplomaci odwiedzili m.in. Białystok oraz Kruszyniany, gdzie poznali wielokulturowe dziedzictwo regionu i tradycje polskich Tatarów. W programie znalazła się także prezentacja podlaskich przedsiębiorstw.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Jest więcej patroli policji, są wzmożone procedury bezpieczeństwa, a na lekcjach rozmowy. Tak placówki oświatowe reagują na wzmożone akty agresji w ostatnich dniach. W piątek frekwencja w szkołach była zdecydowanie mniejsza niż zwykle. Wielu rodziców zdecydowało się zostawić dzieci w domach. Dzisiaj sytuacja wraca już do normy. Młodszych uczniów przyprowadzają rodzice.
7: Zawsze mogę się obawiać, ale myślę, że nie możemy się dać zwariować.
8: Zauważam wzmożone środki i ostrożności.
9: W naszej szkole udało się jakieś uniknąć paniki.
10: Dzisiaj zdecydowałam się, że odprowadzę dzieci do szkoły.
1: Na lekcjach nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy rozmawiają z uczniami o bezpieczeństwie, także tym w sieci, oraz o unikaniu paniki i sprawdzaniu informacji.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie w drugiej części dnia więcej przejaśnień. Na termometrach od 10 do 11 stopni. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Jutro maksymalnie 11 i zachmurzenie umiarkowane.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy. Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy? Musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości?

0: wiejące świergot ptaków o poranku.
1: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
0: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: 2 miliony Polaków, drodzy Państwo, żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że ich miesięczny budżet wynosi mniej niż 1037 zł na osobę. W Polsce próg dochodowy, od którego państwo powinno pomóc, jest określony prawnie. Przypomina doktor socjologii Marta Cobel-Tokarska.
1: Różnica jest praktycznie minimalna z ubóstwem skrajnym, ponieważ 1010 zł dla osoby samotnej, 823 zł dla osoby w rodzinie i na szczęście ten próg został podniesiony w ubiegłym roku. Dlatego na przykład można było jeszcze niedawno czytać takie alarmujące artykuły, jak bardzo wzrosło ubóstwo w Polsce. Skoczyło, no bo nagle się okazało, że więcej

0: więcej ludzi się łapie.
1: Problem ubóstwa dotyka nie tylko dorosłych, jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności w Polsce. Głoduje ponad 360 tysięcy dzieci. Chodzi przede wszystkim o niedożywienie jakościowe, czyli o brak dostępu do pełnowartościowych posiłków.

0: Rak piersi, drogie panie, to jest najczęściej diagnozowany nowotwór. Co rok stwierdza się go u około 20 tysięcy Polek. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Specjalistka ginekologii Ewa Kurowska mówi, że podstawowy kalendarz profilaktyki będzie się różnił w zależności od wieku pacjentki.
1: Po 20 roku życia wykonujemy test HPV. Must have to są badania z krwi, też przynajmniej raz w roku, jak chociażby morfologia, ferrytyna. Po 30 roku życia absolutnie to, co było do tej pory, plus kontrola tarczycy. Można przeprowadzić różne badania diagnostyczne, chociażby chorób infekcyjnych, które w ciąży mogą być groźne, takie jak różyczka, toksoplazma, cytomegalia. Po 45 roku życia mamy mammografię, co 2 lata wykonywaną na NFZ, a w tym roku przerwy zrobienie USG piersi.
0: Dla kobiet po 45 roku życia do wykonania mammografii nie jest potrzebne skierowanie. NFZ refunduje także bezpłatne testy na obecność wirusa HPV, który może z kolei prowadzić do raka szyjki macicy.

0: policja będzie patrolowała w pobliżu szkół i przedszkoli. Do odwołania działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami, które się pojawiały. Podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji mówi, że policjanci będą pilnowali szkół i edukowali uczniów.
1: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pedagogów, wszystkich pracowników placówek oświatowych będą kontynuowane patrole policyjne dotąd, dopóki będzie to konieczne. Policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
0: Mówiła Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji. Dziś już po weekendzie w szkołach jest znacznie spokojniej, znacznie też jest wyższa frekwencja. Minęła 13:30.

0: Dostęp do szkół ma być szczelniejszy, patrole policji częstsze niż do tej pory. Od dziś w łomżyńskich szkołach obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, które są odpowiedzią samorządu i służb na ostatnie ataki nożowników. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski mówił, że rozwiązania przyjęto na piątkowym spotkaniu z szefami służb i dyrektorami miejskich szkół.
1: Rozwiązania, które są potrzebne, żeby wprowadzić całkowite bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży, którzy przyjeżdżają do naszych szkół. Są to względy, na które możemy sobie pozwolić z uwagi na przepisy prawa i obostrzenia, więc tutaj mogę na pewno zapewnić, że nasze szkoły i przedszkola są bezpieczne.
0: Jak w praktyce będzie wyglądała nowa rzeczywistość w łomżyńskich szkołach?
1: Chcemy, żeby ruch do szkoły odbyło się jednym głównym wejściem. Wejście będzie tylko i wyłącznie dla osób związanych ze szkołą. Na teren szkoły nie będą mogły wejść osoby postronne. Jak również jeśli chodzi o odbiór dzieci, będzie przygotowana strefa, gdzie taki odbiór będzie możliwy, gdzie rodzice będą mogli spokojnie poczekać na swoje pociechy, które będą znajdowały się w szkole. Oczywiście również mamy zapewnienie pana komendanta, za co bardzo dziękuję, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście będą dodatkowe patrole policji przy szkołach.
0: Dyrektorzy szkół zostali też zobowiązani do przekazywania cotygodniowych raportów dotyczących przypadków hejtu, przemocy i innych niepokojących incydentów.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Tak zwane katolickie Noble zostały rozdane w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie. Wręczono tam tegoroczne nagrody Totus Tuus. Wyróżnienia trafiają do osób i instytucji, które promują wartości chrześcijańskie i nauczanie Jana Pawła II. Uroczysta gala była też okazją do wsparcia stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II nagrodzono Jacka i Jadwigę Pulikowskich. Małżeństwo od lat angażuje się w duszpasterstwo rodzin, poradnictwo małżeńskie oraz działalność edukacyjną. Odbierając wyróżnienie, Jadwiga i Jacek Pulikowscy nie kryli radości, ale też zaskoczenia. Posłuchajmy.
1: Czujemy się naprawdę zaskoczeni, onieśmieleni. Dla nas nauczanie Jana Pawła II, które staramy się wprowadzać w życie, jest w dziedzinie małżeństwa i rodziny czymś tak oczywistym jak oddychanie.
2: My korzystamy z tej nauki i próbujemy do prawdy, którą Jan Paweł II głosił, pięknej prawdy, prawda jest jedna, nie wolno jej relatywizować, do tej pięknej prawdy pociągać, żeby ludzie tą prawdę brali jako swoją.
0: W kategorii promocja godności człowieka uhonorowana została psychiatra, pionier Polskiej Szkoły Psychoonkologii Krystyna de Walden-Gałuszko. Współtworzyła pomorską linię onkologiczną, prowadzi gabinet, w którym leczy dorosłych i młodzież w zakresie depresji, stanów lękowych, nerwic, chorób psychicznych. W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej nagrodę dostał Paweł Bębenek, dyrygent, kompozytor, wokalista, członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, komponuje muzykę liturgiczną i sceniczną.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Mieszkańcy powiatu łomżyńskiego będą mieli szansę na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Osadzeni z zakładu karnego w Czerwonym Borze rozpoczynają studia. Rośnie liczba połączeń z telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. To szansa na podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla ponad 4000 osób. Wystartował projekt Bony na szkolenie w subregionie łomżyńskim, dzięki któremu chętni z subregionu łomżyńskiego, ale nie tylko, będą mogli otrzymać nawet 5000 zł dofinansowania na kursy czy szkolenia zwiększające ich umiejętności zawodowe. O celach, jakie przyświecają partnerom projektu, mówi prezes Polskiej Fundacji Filary Rozwoju Dariusz Budrowski.
2: Ponad 4000 osób zostanie przekwalifikowanych, dokwalifikowanych w ramach szkoleń i studiów podyplomowych w okresie 30 miesięcy. Rozpoczynamy projekt bardzo duży, dotyczący podniesienia kwalifikacji kadr i to w ramach kryzysu jest zawsze najważniejsze. Wszystkie kryzysy, które są dookoła, mówią o tym, żebyśmy mieli jak najbardziej przygotowane kadry. Przygotowane kadry to między innymi właśnie to, co realizujemy w ramach tego projektu. To są szkolenia i studia podyplomowe dla osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje i być coraz bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek wyjaśnił, jakie są źródła finansowania projektu.
3: Po raz drugi rozpoczynamy edycję bony szkoleniowe dla osób dorosłych w subregionie łomżyńskim. Subregion łomżyński jest trochę powiększony w ramach tego projektu o powiat hajnowski, siemiatycki i bielski. Oczywiście środki finansowe pochodzą z funduszy europejskich w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego, a więc tych pieniędzy europejskich, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
1: Nabór zgłoszeń ruszy na przełomie października i listopada.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To historyczny dzień dla zakładu karnego w Czerwonym Borze. 20 osadzonych z jednostki oficjalnie zainaugurowało rok akademicki, rozpoczynając tym samym studia na kierunku administracja w Akademii Łomżyńskiej. Dyrektor zakładu, pułkownik Zbigniew Jankowski, zaznacza, że edukacja jest bardzo ważnym elementem resocjalizacji.
5: Bo oprócz samej wiedzy i potem ewentualnego znalezienia się na wolności na rynku pracy, same studiowanie też wyrabia pewne nawyki, zachowanie, to też jest odporność na stres, na trudne sytuacje, na ewentualne niepowodzenia. No to jest życie, bo w ten sposób chcemy ich przygotować, chcemy naszych podopiecznych przygotować do życia na wolności. Zgłosiło się około 30 osób, ale założyliśmy, że pierwszy rok otworzymy dla 20. Następni są, że tak powiem, na liście rezerwowej, ewentualnie w przyszłym roku będą zakwalifikowani.
1: Powodzenia nowym studentom życzyła Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
6: Każdy projekt, który daje nadzieję na lepsze życie, rozwój człowieka w różnych okolicznościach, w których się znalazł w życiu, każdy taki projekt będę nazywała dobrym projektem. W przyszłości najczęściej nie da się zmienić, ale można zmienić przyszłość. Myślę, że ten projekt jest takim elementem pracy nad tym, bo nawet w trudnych okolicznościach zrobić wszystko, bo ta przyszłość była lepsza.
1: Dwaj osadzeni, panowie Mariusz i Darek, nie ukrywali zadowolenia z otrzymanej szansy.
7: Jest to olbrzymia szansa, którą otrzymaliśmy. Tutaj w tych ciężkich czasach dla nas jest to taka możliwość ożywienia tego naszego życia, możliwość zdobycia pewnych umiejętności, pewnych szans, szans na przyszłość.
8: No, rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy. Ja od wielu lat czekałem na taką możliwość, żeby mieć taką możliwość. Skończyłem maturę tu w warunkach więziennych, więc jak tylko się pojawiła taka możliwość, to szybko z niej korzystałem, nawet się nie wahałem nawet sekundy.
1: Zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne będą odbywały się na terenie jednostki w Czerwonym Borze.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: O weryfikowanie i nierozpowszechnianie wywołujących panikę informacji apeluje policja. W ostatnich dniach lotem błyskawicy rozeszły się wiadomości o niepokojących rzekomych zdarzeniach w szkołach. To była dezinformacja mająca na celu spotęgowanie strachu, podkreśla policja i apeluje, by nie podawać podejrzanych wiadomości dalej.
9: W ostatnich dniach w wiadomościach rozsyłanych SMS-em i przez komunikatory internetowe zaroiło się od dramatycznych opisów sytuacji w szkołach. Pojawiały się w nich relacje rzekomych świadków, apele o podanie dalej i ostrzeżenie innych. To dotyczyło szkół, ale może dotyczyć dowolnej innej sytuacji. Dlatego Paweł Pankał ze szczecińskiej policji przypomina, nie podawajmy treści w ciemno, sprawdźmy, czy są wiarygodne.
10: Sprawdźmy oficjalne komunikaty, poszukajmy informacji na stronach internetowych i zweryfikowanych profilach policji, właściwych instytucji publicznych oraz szkoły, której dotyczy wiadomość. Po drugie, skontaktujmy się bezpośrednio z placówką. Po trzecie, sprawdźmy datę i kontekst. Ustalmy, czy materiał nie dotyczy wcześniejszego zdarzenia albo innego miasta, albo nawet kraju. Po czwarte, nie ufajmy samemu zrzutowi ekranu.
9: W dobie AI podrobioną grafikę można przecież stworzyć w minutę. Główna zasada jest prosta.
10: Jeśli nie możemy zweryfikować informacji, nie przesyłajmy jej dalej.
9: Podejrzane wiadomości można zgłosić do Instytutu NASK. Jego eksperci zajmują się ich weryfikacją.
1: O szczegółach mówiła Aneta Łuczkowska. W ostatnim czasie wzrosła liczba kontaktów z telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. We wrześniu odebrano 1500 połączeń i przeprowadzono ponad 2000 czatów internetowych. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zauważa, że sytuacja w szkołach wzbudziła niepokój wśród wielu dzieci, dlatego działanie telefonu zaufania jest bardzo potrzebne.
11: Dla nas jest bardzo ważne to,

0: Wszystkim będziemy promować empatię, życzliwość i to, że warto zwracać się o pomoc, kiedy czujemy, że w naszym życiu dzieje się coś, co wymaga rozmowy, wymaga po prostu pomocy.
1: Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka dostępny jest pod numerem 800 12 12 12.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: Na termometrach w regionie 11 stopni, to już jest temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 6, jutro podobnie jak dziś, maksymalnie 11 stopni, zachmurzenie ma być umiarkowane.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Zapraszamy na reklamy.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
5: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
4: Po reklamie.

0: W związku z ostatnimi niebezpiecznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu policja zwiększyła liczbę patroli w rejonach placówek oświatowych. Większą uwagę funkcjonariusze poświęcają także bezpieczeństwu studentów i pracowników uczelni. Takie działania prowadzone są m.in. na terenie Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Jak podkreślał na antenie Radia Nadzieja rektor uczelni dr Ireneusz Żuchowski, działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa podjęto już wcześniej. Uczelnia podpisała porozumienie z Komendą Miejską Policji w Łomży.
1: Oczywiście wzmożyliśmy czujność, także my też podpisaliśmy już chyba 1,5 roku temu porozumienie z policją, które to postanowienia zezwalają policji w każdej chwili do nas wejść na obiekt i sprawdzić bezpieczeństwo. W związku z tym i wszyscy nasi uczniowie i studenci o tym wiedzą już od dawna, że takie porozumienie jest i ta policja u nas pojawiała się, bo teraz oczywiście jest akcja, ale myśmy to już realizowali od 1,5 roku, gdzie od czasu do czasu patrol policji się pojawiał, przychodził i uczniowie widzieli to, że ta policja jest.
0: Porozumienie obejmuje również organizację wspólnych szkoleń, prelekcji oraz wymianę informacji, która ma pozwolić na szybsze reagowanie na potencjalne zagrożenia.

0: Robert Hall i Michael Woodford, laureatami ekonomicznej Nagrody Nobla, amerykańscy ekonomiści, zostali nagrodzeni za badania nad mikroekonomicznymi podstawami makroekonomicznej stabilizacji. W swoich pracach skupiali się na obniżaniu inflacji i bezrobocia. Jak tłumaczy profesor Łukasz Goczek z Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nobliści tłumaczą, jak zarządzać oczekiwaniami konsumentów.
1: Jeśli teraz trwa kryzys, to bank centralny, rządzący powinni tak zarządzać oczekiwaniami, żeby nasze oczekiwania dotyczące przyszłości były pozytywne. Natomiast jeżeli jest sytuacja dobra, gospodarka jest stabilna, to po prostu banki centralne, ci sami rządzący, nie powinni wykonywać ruchów, które załamią tą naszą pewność co do przyszłości.
0: Hall i Woodford łączą tradycyjny model ekonomiczny, zgodnie z którym o wielkości produkcji i poziomie zatrudnienia decyduje popyt globalny, z nowoczesnymi narzędziami mikroekonomicznymi. Obaj nobliści robili bardzo szczegółowe analizy, wyjaśnia profesor Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Na przykład frykcje na rynku pracy, tego jak niedoskonale działa rynek pracy, jak długo się szuka pracy i czy znajdziemy idealną pracę. Popatrzmy na ten jeden element i włóżmy go w ten model całej gospodarki i zobaczmy, czy jakaś polityka działa lepiej czy gorzej w zależności od tego, jak dobrze zrozumiemy tą niedoskonałość rynku pracy.
0: Zdobywcy Nagrody Banku Szwecji badają te same zagadnienia, ale nigdy nie napisali wspólnie żadnego artykułu. 83-letni Robert Hall to profesor Uniwersytetu Stanforda. Michael Woodford ma 71 lat i jest profesorem Uniwersytetu Columbia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Przedstawiciele 31 państw odwiedzili region, aby poznać jego możliwości gospodarcze, bogactwo kulturowe i znaczenie dla bezpieczeństwa Europy. W czwartej już wizycie szefów dyplomatycznych misji w regionie uczestniczyło łącznie 47 osób. Jednym z głównych tematów spotkania była współpraca gospodarcza i możliwość wprowadzenia podlaskich produktów na kolejne zagraniczne rynki. Na znaczenie takich inicjatyw dla lokalnych producentów zwracał uwagę minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
1: Województwo podlaskie rolnictwem stoi żywnością wysokiej jakości, a moim celem jako ministra rolnictwa jest zdobywanie, otwieranie nowych rynków i każdą sposobność ku temu wykorzystujemy. To udział w wielu misjach handlowych, targach, ale też zaproszenie dyplomatów do województwa podlaskiego właśnie po to, by pokazać, jak wygląda nasze rolnictwo, jak wygląda nasza kultura, jak wygląda nasz region, jakie są nasze możliwości, jaki jest nasz potencjał. Wspólnie działamy po to, by otworzyć się jeszcze bardziej na Europę, na świat.
0: Wizyta była również okazją do promocji województwa podlaskiego i nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, tak mówił marszałek województwa Łukasz Prokorem.
2: Niezwykle ważne wydarzenie dla rozwoju naszego województwa. Jestem przekonany, że po tych spotkaniach powstanie wiele mostów współpracy pomiędzy naszymi przedsiębiorcami, samorządami, uczelniami. Wszystko po to, aby nasze województwo mogło się jeszcze lepiej rozwijać, by było więcej nowych pomysłów, nowych możliwości współpracy. To, co dla mnie jest niezwykle ważne w tej wizycie, że mamy dwóch bardzo ważnych ambasadorów. Mamy ambasadora Irlandii i ambasadora Litwy. Przypominam Państwu, że to są dwa kraje, które obecnie Irlandia przewodniczy Unii Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, a od stycznia do czerwca będzie państwo nasz sąsiad z Litwy.
0: Podczas pobytu w regionie dyplomaci odwiedzili m.in. Białystok, a także Kruszyniany.

Wyrazy wsparcia i zapewnienia o modlitwie napływają z całego świata do papieża. W najbliższych dniach Leon XIV ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Zabieg ma się odbyć w klinice Gemelli. Watykan zapowiada, że pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia. O zdrowie Leona XIV modlą się biskupi ze Stanów Zjednoczonych, Malty, Urugwaju. Przewodniczący włoskiego episkopatu zapewnił papieża, że nie jest sam w tym trudnym momencie. Arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do rodaków o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu papieża do zdrowia. Słowa wsparcia przekazali również prezydent i premier Włoch. Włoskie media zwracają uwagę na otwartość Leona XIV, który sam poinformował wiernych o chorobie podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Piszą też o zaskoczeniu. Papież podkreślił, że zmianę wykryto na wczesnym etapie i poprosił o modlitwę. Zapowiedziana na listopad podróż apostolska do Ameryki Południowej pozostaje w planach, ale jej realizacja będzie zależała od przebiegu leczenia i od rekonwalescencji.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trobuta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

Za 9 minut godzina 15, za 5 minut fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy na antenie Radia Nadzieja koronką do Bożego Miłosierdzia.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Ustawiczne cierpienia fizyczne. Jestem na krzyżu z Jezusem. Kiedy mi raz powiedziała matka przełożona, że to też jest u siostry brak miłości bliźniego, że siostra coś już zje, a później dopiero cierpi i innym przeszkadza w spoczynku nocnym. Choć wiem na pewno, że te cierpienia, które się pojawiają w moich wnętrznościach, wcale nie są spowodowane jedzeniem, tak samo stwierdził lekarz, ale są to cierpienia z organizmu, a raczej z dopustu Bożego. Jednak po tej uwadze postanowiłam więcej cierpieć w ukryciu i nie prosić o pomoc, bo i tak ona jest bezskuteczna, bo przyjęte zabiegi zrzucam w torsjach i udało mi się parę przecierpieć ataków, o których wie tylko Jezus. Cierpienia te są tak gwałtowne i silne, że aż odbierają mi przytomność. W ten czas, kiedy zemdleję pod ich naporem i obleje mnie zimny pot, w ten czas zaczynają mnie opuszczać stopniowo. Trwają nieraz do 3 i więcej godzin. O mój Jezu, niech się dzieje święta wola Twoja. Przyjmuję wszystko z Twojej ręki. Jeżeli przyjmuję zachwyty i uniesienia miłości aż do zapomnienia, co się wokoło mnie dzieje, to też słuszne jest, abym z miłością przyjęła te cierpienia, które mi aż przytomność umysłu odbierają.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Łukasz i bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj jest wspomnienie świętego Carlosa Acutisa. W sposób szczególny módlmy się za młodzież, ale tak najszczególniej módlmy się dzisiaj za kleryków, którzy rozpoczynają oficjalnie swój rok formacyjny. Dzisiaj odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym inauguracja roku akademickiego. Trzech nowych alumnów rozpoczęło swoją drogę do kapłaństwa, więc zawierzmy ich miłosierdziu Bożemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy pierwszą osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy do modlitwy.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całe miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego

0: najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Bóg zapłać.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie w audycji z Biblią przez życie. Kroczymy z Biblią przez życie, bo Biblia jest Słowem Bożym, jest Słowem natchnionym, Słowem pełnym miłości, Słowem, które zostało nam przekazane przez samego Boga dla naszego zbawienia. Jest to, jak powiedziałem, Słowo natchnione, bo to Bóg, Duch Święty jest Jego autorem, ale Duch Święty posłużył się człowiekiem, aby sporządzić to Boże Słowo, które w taki sposób dociera do nas w takiej formie, że możemy je zrozumieć, przyjąć i tym Słowem żyć. Moi drodzy, to list Pana Boga do człowieka, a zatem jest to Słowo, które domaga się naszej odpowiedzi i taką naszą pierwszą, najważniejszą odpowiedzią na Boże Słowo jest czytanie tego Słowa, zasłuchanie się w to Słowo i później proste pytanie, co mogę z tym Słowem zrobić, jak mogę tym Słowem żyć. Drodzy Państwo, dlaczego trzeba poznać, kochać Pismo Święte? Dlaczego należy je bardzo poważnie potraktować? Dlaczego człowiek wierzący nie może nie czytać Słowa Bożego? Nie może tego Słowa nie słuchać? Z dwóch powodów, takich najważniejszych, o których chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, dlatego, że Pismo Święte ukazuje nam, kim jest Bóg. Jeżeli ja chcę poznać Pana Boga, jeżeli ja chcę poznać Jezusa, jeżeli mnie zależy na tym, aby wejść w głęboką zażyłość, osobistą, głęboką relację z Bogiem, to muszę Go poznać, muszę się z Nim zaprzyjaźnić. Święty Hieronim, wielki miłośnik Pisma Świętego, to ten, który przetłumaczył Biblię z języka hebrajskiego i greckiego na język łaciński, dając nam słynną Wulgatę. Ogromna zasługa tego człowieka dla wiary wszystkich pokoleń chrześcijan. Tenże święty Hieronim powiedział takie słynne słowa, często są przytaczane, powtarzane, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Drodzy Państwo, byłoby to niedorzeczne, gdybym powiedział, że kocham Pana Boga, kocham Jezusa, ale nie chcę Go poznać, nie zależy mi na tym. Ja tylko Go kocham. Co to znaczy kocham? Kocham to znaczy rozmawiam, słucham, wchodzę w dialog, staram się odpowiedzieć. Święty Hieronim dokonał wspaniałego dzieła. Zależało mu na tym, aby ludzie mogli w tę zażyłość z Panem Bogiem wejść. I dlatego, aby tę znajomość Pana Boga ułatwić, ten święty tytan pracy, bo tak można powiedzieć, przetłumaczył Biblię z języków oryginalnych, jak wspomnieliśmy, na łacinę i z czasem pojawiły się tłumaczenia w językach narodowych. A więc mamy dostęp do Biblii, a potrzebna jest nam lektura tej świętej księgi, żeby poznać i pokochać Pana Boga. Ten motyw jest bardzo ważny. Ale jest też drugi motyw. Pismo Święte ukazuje nam, drodzy Państwo, kim jest człowiek. Ukazuje nam człowieka w swojej najgłębszej tożsamości. Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, która rozpoczyna się od opisu stworzenia całego świata, mówi nam też o stworzeniu człowieka, który jest koroną stworzenia Pana Boga i jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I kiedy czytamy Pismo Święte, widzimy, jak bardzo Bóg kocha tego człowieka, jak bardzo mu na nim zależy. Człowiek, który czasem idzie swoimi drogami, który czasem popełnia głupstwa, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, który grzeszy, ten Bóg ciągle będzie go szukał. Historie proroków, historie opisane w poszczególnych księgach Pisma Świętego, również księgi mądrościowe, które zawierają niezwykle mądre sentencje mądrościowe, ukazują nam tę Bożą troskę. I ta Boża troska o człowieka, ona osiąga swoje apogeum w tym wszystkim, czego dokonał dla nas Jezus Chrystus. W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 3 czytamy: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Ale drodzy Państwo, mówić o człowieku, o poznaniu człowieka na kartach Biblii, to nie tylko poznać go od tej strony Pana Boga, a więc jako istotę stworzoną, kochaną, odkupioną przez Boga. Ale my również możemy się w tej Biblii niejako przejrzeć, tak jak w lustrze. Można tak powiedzieć, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu to słowo, które jest zaludnione przez wielu ludzi. Historie ludzkie, które na kartach Pisma Świętego spotykamy. Postaci takie jak Abraham, Mojżesz, Jozue, Eliasz, prorocy i wielu, wielu, wielu innych, to również są nasze historie. Ci ludzie, podobnie jak my, przeżywali momenty wiary, ale też zwątpienia, przeżywali momenty wielkości, ale też małości. Ludzie, którzy śpiewali Panu Bogu hymny, a potem grzeszyli, tak chociażby jak Dawid. A cóż powiemy chociażby o historii świętego Piotra i apostołów, prostych rybaków powołanych przez Jezusa do tego, aby podjęli się wielkiego dzieła. Tak po ludzku rzecz biorąc, szaleńców, którzy porywali się na coś, co po ludzku było niemożliwe. Często myślę o słowach, które Jezus skierował do Piotra: ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół. Drodzy Państwo, Piotr, który staje się opoką, na której Jezus chce zbudować swój Kościół, a przecież jest to tylko kruchy człowiek, grzeszny człowiek, kruchy, mały człowiek, który czasem miał również swoje momenty kryzysu. A jednak on stał się fundamentem Kościoła. Piotr musiał dojrzeć, Piotr musiał również doświadczyć własnej słabości, musiał się zmierzyć ze swoimi ograniczeniami, ale jednak w jego życiu widzimy, jak wspaniałe dzieło Bóg dokonał i jakich wspaniałych dzieł Bóg może dokonać również w naszym życiu. Dlatego też, moi drodzy, warto jest czytać Pismo Święte chociażby z tych dwóch powodów najważniejszych, o których wspomnieliśmy sobie. Bo to jest klucz do zrozumienia Pana Boga, ale też do zrozumienia nas samych, ludzi. Pismo Święte w bardzo wielu miejscach niejako próbuje nas samo przekonać, abyśmy do niego sięgali. Przytoczę dwa teksty. Święty Paweł w liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, wersety 16-17, napisał takie piękne słowa: wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Moi drodzy, te słowa święty Paweł kieruje do Tymoteusza, swojego umiłowanego ucznia, który również został biskupem. Niejako poucza go, aby miał świadomość tego, czym jest to Boże Słowo. I mówi mu: drogi Tymoteuszu, pamiętaj, że to, co masz dać ludziom, to, co jest najważniejsze, to natchnione Słowo Boga. Tutaj, kiedy sięgamy do tekstu greckiego, do tekstu oryginalnego, czytamy takie sformułowanie: passa graphe theopneustos. Drodzy Państwo, theopneustos, theos to Bóg, pneuo to tchnąć, pneuma to duch. A więc to słowo jest natchnione, to słowo jest tchnięte, tak możemy powiedzieć, Duchem Świętym. Bardzo piękne słowa. I również podobną pochwałę Słowa Bożego znajdujemy w liście do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12. Żywe jest bowiem Słowo Boże i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca. Tutaj zwracam uwagę na dwa szczegóły bardzo ważne. Po pierwsze, czytamy, że to Słowo Boże jest żywe. W tekście greckim użyty jest czasownik w formie participium zon, czyli dosłownie tłumacząc, żyjące jest Słowo Boże. Tak jak my, kiedy dotykamy naszego ciała, czujemy ciepło, czujemy, że krew krąży, oddychamy, po prostu żyjemy, w tym momencie żyjemy. Oddycham, krew krąży, jestem świadomy tego, co mówię, jestem świadomy tego, co robię, jestem istotą żyjącą. A więc Słowo Boże, tak jak mówi list do Hebrajczyków, nie jest jakąś rzeczą, ale jest niejako żywym organizmem. Ono też oddycha, w nim też bije serce. Ono też chce w nas, drodzy Państwo, żyć. Słowo Boże jest żyjące. Zon garchologos tuteu, mówi list do Hebrajczyków. I potem przepiękne jest to porównanie Słowa Bożego do miecza obosiecznego. Obosieczny miecz jest bardzo ostry i może zranić. Miecz ma to do siebie, że powoduje rany. I to Słowo Boże czasem też rani nas, bo to Słowo czasem wzywa nas do nawrócenia, czasem jest Słowem oskarżenia dla nas, czasem jest Słowem upomnienia, ale zawsze jest to Słowo miłości. My doskonale wiemy, że w miłości jest również miejsce na upomnienie, jest miejsce na nawrócenie, jest miejsce na trud po to, żeby wzrastać. A zatem, drodzy Państwo, Słowo Boże jest nam potrzebne. Chciałbym jeszcze odwołać się do bardzo pięknego świadectwa, które zostawił nam święty Augustyn. Święty Augustyn, jeden z największych świętych Kościoła, wielki filozof, teolog, który pozostawił nam wspaniałe dzieła, żył w latach 354-430. Augustyn przeżył bardzo głębokie nawrócenie i przyjął chrzest w Mediolanie z rąk świętego Ambrożego, mając 33 lata. I w swoich wyznaniach wspomina również o tym wydarzeniu. Augustyn, pogrążony w swoich dręczących refleksjach, poszedł kiedyś do ogrodu i, jak sam mówi, nagle usłyszał dziecięcy głos, powtarzający śpiewkę, której wcześniej nigdy nie słyszał. Dwa słowa po łacinie. Tolle lege, tolle lege. To znaczy, weź, czytaj, weź, czytaj. Augustyn sięgnął wtedy do Pisma Świętego, wziął do ręki Nowy Testament i jego wzrok padł na Pisma Pawłowe. Miał te pisma w ręku i kiedy otworzył, trafił na fragment z listu do Rzymian, rozdział 13, wersety 13-14, a to jest tekst, w którym apostoł Paweł wzywa do odrzucenia uczynków ciała i do przyobleczenia się w Chrystusa. Paweł zrozumiał to wcześniej i pisze to w tym liście do Rzymian, aby się przyoblec w Chrystusa. I drodzy Państwo, to słowo właśnie, to słowo stało się słowem kluczowym w życiu świętego Augustyna. Święty Augustyn, kiedy przeczytał Pawłowe słowo o tym, że należy odrzucić uczynki ciała i przeobleć się w Chrystusa, nagle zapragnął tej głębokiej wiary w swoim życiu. Zrozumiał, że słowo to w tym momencie było skierowane właśnie do niego za pośrednictwem apostoła Pawła, że to słowo pochodziło od Boga i wskazywało, co ma zrobić. Augustyn pisze bardzo pięknie o tym, że poczuł, że rozpraszają się mroki zwątpienia, że wreszcie jest wolny i może oddać się całkowicie Chrystusowi. Napisał później: nawróciłeś mnie ku Tobie. Drodzy radiosłuchacze, zwróćmy uwagę na to sformułowanie. Nawróciłeś mnie ku Tobie. Święty Augustyn podkreślał, że to jego nawrócenie to dzieło samego Boga. To było jego pierwsze i decydujące nawrócenie. W innym miejscu święty Augustyn odkrywa największy lęk swojego życia i mówi: boję się, że Jezus przejdzie. Czego się boisz? Że Go nie rozpoznam, że Go nie dostrzegę, że to jest Pan. To, drodzy słuchacze, przyznam się szczerze, że ciary mnie przechodzą po plecach, jak czytam ten tekst. Augustyn, który mówi: boję się, że nie dostrzegę Pana, że nie dostrzegę, że to jest Pan. Drodzy radiosłuchacze, to jest właśnie to, co mamy zrobić. Czasem pytają mnie ludzie też, wiele razy się z tym pytaniem spotkałem: proszę księdza, co robić, żeby czytać Pismo Święte? Ja odpowiadam tymi dwoma słowami, które zostawił nam święty Augustyn. Tolle lege, weź i czytaj. Po prostu weź i czytaj. Nie możemy czytać Słowa Bożego, nie możemy Go poznać, jeżeli po prostu nie weźmiemy Pisma Świętego do ręki. To jest pierwszy krok. Za tym pierwszym krokiem będą inne. Drodzy radiosłuchacze, kto bierze do ręki Pismo Święte, doświadcza ogromnej czułości Boga, doświadcza mądrości, otwiera się na światło. Chciałbym zakończyć tę refleksję jeszcze raz odwołując się do świętego Hieronima, którego już raz dzisiaj wspominaliśmy. Święty Hieronim w liście 130 napisał takie słowa: kochaj Pismo Święte, a mądrość cię ukocha. Kochaj je serdecznie, a ono będzie cię strzec. Szanuj je, a zaznasz od niego czułości. Kochaj Pismo Święte, a mądrość cię ukocha. Kochaj je serdecznie, a ono będzie cię strzec. Drodzy Państwo, tego Wam z całego serca życzę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Szczęść Boże.
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Godzina wiary. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Był młody, kochał Boga i potrafił wykorzystywać internet do dzielenia się swoją wiarą. Dziś Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie świętego Carlo Acutisa. Już jako nastolatek angażował się w ewangelizację, wykorzystując do tego nowoczesne technologie. Szczególne miejsce w jego życiu zajmowała Eucharystia, której poświęcił stworzoną przez siebie stronę internetową. Carlo Acutis zmarł na białaczkę w 2006 roku, mając zaledwie 15 lat. 7 września ubiegłego roku papież Leon XIV ogłosił go świętym. Jego liturgiczne wspomnienie przypada w rocznicę śmierci.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Uroczystą inauguracją rozpoczęto dzisiaj nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. W murach uczelni do kapłaństwa przygotowuje się obecnie 17 kleryków. Jak mówił rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ksiądz Robert Bączek, tegoroczna inauguracja jest szczególna.
2: Tegoroczna inauguracja przeżywana jest w radości jubileuszu stulecia istnienia diecezji łomżyńskiej. Wdzięczność za wszelkie doświadczone dobro, przebłaganie za niewykorzystane i odrzucone łaski, prośba o kolejne dary, tak potrzebne w realizacji zleconej misji i niezachwiana nadzieja złożona w sercu naszego Pana nieustannie przenikają nasze umysły i serca. Zbliża się powoli dzień 16 października. Dla nas Polaków, ale również dla wielu ludzi wierzących w Boga to wyjątkowy dzień, który upamiętnia tę jakże radosną i podniosłą chwilę sprzed 48 lat. Właśnie wtedy nad kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Kardynał Karol Wojtyła, nasz rodak, został wybrany następcą świętego Piotra.
1: Inauguracja nowego roku akademickiego to nie tylko początek nauki, ale przede wszystkim kolejny etap duchowego przygotowania do kapłaństwa.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Wyrazy wsparcia i zapewnienia o modlitwie napływają z całego świata do papieża. W najbliższych dniach Leon XIV ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Watykan zapowiada, że pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia.
3: O zdrowie Leona XIV modlą się biskupi ze Stanów Zjednoczonych, Malty i Urugwaju. Przewodniczący włoskiego episkopatu, kardynał Matteo Zuppi, zapewnił papieża, że nie jest sam w tym trudnym momencie. A arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do rodaków o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu papieża do zdrowia. Słowa wsparcia przekazali również prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Włoskie media zwracają uwagę na otwartość Leona XIV, który sam poinformował wiernych o chorobie podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Piszą też o zaskoczeniu. Papież podkreślił, że zmianę wykryto na wczesnym etapie i poprosił o modlitwę. Na razie nie podano dokładnej daty operacji.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel. Zapowiedziana na listopad podróż apostolska papieża do Ameryki Południowej pozostaje w planach, ale jej realizacja będzie zależała od przebiegu leczenia.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda również zaapelował o modlitwę w intencji papieża Leona XIV.
4: Gorąco zachęcam wszystkich naszych rodaków, aby otoczyli papieża modlitwą, aby modlili się o dobrą operację, o szybką operację, o szybki powrót papieża do zdrowia, by mógł wrócić i dalej przewodzić Kościołowi, by mógł dalej umacniać wszystkich w wierze. Módlmy się za papieża, aby wszystko ułożyło się dobrze.
1: W intencji zdrowia papieża Leona XIV modlili się również wierni zgromadzeni wczoraj podczas apelu jasnogórskiego na Jasnej Górze.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy gromadziły się, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
2: Żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jezus mówi, że nie będą mogli zobaczyć żadnego znaku jego rozmówcy, ale odwołuje się do wydarzeń opisanych w jednej z ksiąg Starego Testamentu, a mianowicie w księdze proroka Jonasza. Tam mamy opis tego, jak mieszkańcy Niniwy, wielkiego miasta, przyjęli słowo przyniesione im przez Boga, przez proroka Jonasza od Pana Boga. Słowo mówiące o bliskim zniszczeniu miasta. Jak czytamy, mieszkańcy Niniwy uwierzyli, że grozi im prawdziwe niebezpieczeństwo i nawrócili się ze swego postępowania złego. Przyjęli orędzie, które im przekazał prorok Jonasz. Dlaczego więc słuchacze Jezusa mieliby nie przyjąć tego, co mówi im Jezus? On przecież jest kimś większym niż Jonasz. Dlatego, kiedy Syn Boży mówi do nich, powinno to słowo być przyjęte z wiarą. Powinno być punktem wyjścia do przemiany życia. Tak powinno było być dla współczesnych Jezusowi w czasie Jego publicznej działalności. Ale podobnie powinno być to i dla nas, żyjących współcześnie, żyjących w XXI wieku. Zauważmy, wciąż aktualne pozostaje słowo Jezusowe. Wciąż aktualne pozostaje słowo zapisane w Księdze Psalmów: nie zatwardzajcie dziś serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Czy jednak naprawdę mamy serca otwarte dla Jezusa? Czy otwieramy serca dla Jego słowa? Spróbujmy zastanowić się, spróbujmy dać odpowiedź na to pytanie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. Dostęp do szkół ma być szczelniejszy, a patrole policji częstsze niż do tej pory. Od dziś w łomżeńskich szkołach obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, które są odpowiedzią samorządu i służb na ostatnie zdarzenia, do których doszło w szkołach na Mazowszu. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski mówi, że rozwiązania przyjęto na piątkowym spotkaniu z szefami służb, a także z dyrektorami miejskich szkół.
2: Rozwiązania, które są potrzebne, żeby prowadzić całkowite bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży, którzy przyjeżdżają do naszych szkół. Są to względy, na które możemy sobie pozwolić z uwagi na przepisy prawa i obostrzenia, więc tutaj mogę na pewno zapewnić, że nasze szkoły i przedszkola są bezpieczne.
1: Wiceprezydent wyjaśnia, jak w praktyce będzie wyglądać nowa rzeczywistość w łomżeńskich szkołach.
2: Chcemy, żeby ruch do szkoły odbyło się jednym głównym wejściem. Wejście będzie tylko i wyłącznie dla osób związanych ze szkołą. Na teren szkoły nie będą mogły wejść osoby postronne, jak również jeśli chodzi o odbiór dzieci, będzie przygotowana strefa, gdzie taki odbiór będzie możliwy, gdzie rodzice będą mogli spokojnie poczekać na swoje pociechy, które będą znajdowały się w szkole. Oczywiście również mamy zapewnienie pana komendanta, za co bardzo dziękuję, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście będą dodatkowe patrole policji przy szkołach.
1: Dyrektorzy szkół zostali też zobowiązani do przekazywania cotygodniowych raportów dotyczących przypadków hejtu, przemocy i innych niepokojących incydentów. Podobne zaostrzone środki bezpieczeństwa obowiązują także w szkołach w Ostrołęce. W piątek frekwencja w szkołach była zdecydowanie mniejsza niż zwykle. Wielu rodziców zdecydowało się zostawić dzieci w domach. Dzisiaj sytuacja wraca już do normy. Młodszych uczniów przyprowadzają rodzice.
3: Zawsze mogę się obawiać, ale myślę, że nie możemy się dać zwariować.
4: Zauważam wzmożone środki ostrożności.
5: W naszej szkole udało się jakieś uniknąć paniki.
6: Dzisiaj zdecydowałam się, że odprowadzę dzieci do szkoły.
1: Na lekcjach nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy rozmawiają z uczniami o bezpieczeństwie, także tym w sieci, a także o unikaniu paniki i sprawdzaniu informacji. To historyczny dzień dla zakładu karnego w Czerwonym Borze. 20 osadzonych z jednostki oficjalnie zainaugurowało dziś rok akademicki, rozpoczynając tym samym studia na kierunku administracja w Akademii Łomżeńskiej. Dyrektor zakładu, pułkownik Zbigniew Jankowski, zaznacza, że edukacja jest bardzo ważnym elementem resocjalizacji.
7: Bo oprócz samej wiedzy i potem ewentualnego znalezienia się na wolności na rynku pracy, same studiowanie też wyrabia pewne nawyki, zachowanie, to też jest odporność na stres, na trudne sytuacje, na ewentualne niepowodzenia. No to jest życie. No w ten sposób chcemy ich przygotować, chcemy naszych podopiecznych przygotować do życia na wolności. Zgłosiło się około 30 osób, ale założyliśmy, że pierwszy rok otworzymy dla 20. Następni są, że tak powiem, na liście rezerwowej, ewentualnie w przyszłym roku będą zakwalifikowani.
1: Powodzenia nowym studentom życzyła Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
8: Każdy projekt, który daje nadzieję na lepsze życie, rozwój człowieka w różnych okolicznościach, które się znalazł w życiu, każdy taki projekt będę nazywała dobrym projektem. W przeszłości najczęściej nie da się zmienić, ale można zmienić przyszłość. Myślę, że ten projekt jest takim elementem pracy nad tym, bo nawet w trudnych okolicznościach zrobić wszystko, bo ta przyszłość była lepsza.
1: Dwaj osadzeni, panowie Mariusz i Darek, nie ukrywali zadowolenia z otrzymanej szansy.
9: Jest to olbrzymia szansa, którą otrzymaliśmy tutaj w tych ciężkich czasach dla nas. Jest to taka możliwość ożywienia tego naszego życia, możliwość zdobycia pewnych umiejętności, pewnych szans, szans na przyszłość.
10: No, rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy. Ja od wielu lat czekałem na taką możliwość, żeby mieć taką możliwość. Skończyłem maturę do warunków więziennych, więc jak tylko się pojawiła taka możliwość, to szybko z niej skorzystałem, nawet się nie wahałem, nawet sekundy.
1: Zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne będą odbywały się na terenie jednostki w Czerwonym Borze. To szansa na podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla ponad 4000 osób. Wystartował projekt Bony na szkolenie w subregionie łomżeńskim, dzięki któremu zainteresowani będą mogli otrzymać nawet 5000 zł dofinansowania na kursy czy szkolenia zwiększające ich umiejętności zawodowe. O celach, jakie przyświecają partnerom projektu, mówi prezes Polskiej Fundacji Filary Rozwoju Dariusz Budrowski.
11: Ponad 4000 osób zostanie przekwalifikowanych, dokwalifikowanych w ramach szkoleń i studiów podyplomowych.
0: W okresie 30 miesięcy rozpoczynamy projekt bardzo duży, dotyczący podniesienia kwalifikacji kadr i to w ramach kryzysu jest zawsze najważniejsze. Wszystkie kryzysy, które są dookoła, mówią o tym, żebyśmy mieli jak najbardziej przygotowane kadry. Przygotowane kadry to między innymi właśnie to, co realizujemy w ramach tego projektu. To są szkolenia i studia podyplomowe dla osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje i być coraz bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek wyjaśnił, jakie są źródła finansowania projektu.
11: Po raz drugi rozpoczynamy edycję bony szkoleniowe dla osób dorosłych w subregionie łomżyńskim. Subregion łomżyński jest trochę powiększony w ramach tego projektu o powiat hajnowski, siemiatycki i bielski. Oczywiście środki finansowe pochodzą z funduszy europejskich, w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego, a więc tych pieniędzy europejskich, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
1: Nabór zgłoszeń ruszy na przełomie października i listopada. Więcej o tym temacie piszemy na radionadzieja.pl.
12: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier.

0: wchodzących do mleczarni.
1: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
4: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, dr Ireneusz Żuchowski. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy. I się cieszę, że poprzedzała nas taka piękna piosenka Anawa i Marek Rechuta, zawsze wprowadza w dobry nastrój.
1: Dokładnie tak właśnie jest. Panie rektorze, ostatnie wydarzenia, którymi żyje cała Polska, budzą niepokój. Mowa oczywiście o atakach nożowników, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu, między innymi w Ostrołęce czy w Leszczy-Dolenowinach. Te sytuacje wywołują dyskusję o bezpieczeństwie w placówkach. Panie rektorze, czy pana zdaniem szkoły i uczelnie są właśnie odpowiednio przygotowane na tego rodzaju zagrożenia?
2: Na pewno jest to problem, na pewno to budzi niepokój. Niestety trzeba do tego podchodzić na chłodno, ze względu na to, apele policji to pokazywały, żeby nie nakręcać tej spirali strachu, bo pojawiało się wiele fejków w przestrzeni i internetowej, ale także na grupach uczniów, którzy mają. I to jest bardzo złe, bo to są jednak, proszę zauważyć, incydentalne przypadki. Jeżeli policzymy, czy weźmiemy statystyki, ilu mamy uczniów, a ile mamy takich zdarzeń, to nie jest nawet jeden promil uczniów, ale to bardzo mocno widać. Czy szkoły są przygotowane? Szkoły w pewnym zakresie są przygotowane, ale pytanie jest, czy my wszyscy jesteśmy przygotowani na nieprzewidywalne zdarzenia. Nie da się w stu procentach przygotować na wszystkie zagrożenia, które mogą się zdarzyć, a których nie znamy. Nie wiemy, co młodym ludziom siedzi w głowie, mówiąc kolokwialnie. No mają różne ci młodzi ludzie zajęcia. Jedni mają pasję, drudzy siedzą w ciemnej stronie internetu i poszukują dla siebie miejsca, bo mają określone problemy. Później dopiero spostrzegają, że niestety to, co zrobili, jest tak złe i oni nawet sami nie wierzą, że mogli coś takiego zrobić. To jest problem bardzo duży. Oczywiście bezpieczeństwo przy takich wydarzeniach, przy takich sytuacjach, o tym bezpieczeństwie mówi się i będzie mówiło się bardzo dużo, ale musimy do tego podchodzić na chłodno. Musimy doskonalić po prostu pewne procesy, ale nie możemy też przesadzać w tym wszystkim.
1: Musimy tutaj zachować też przede wszystkim właśnie ten zdrowy rozsądek.
2: Dokładnie.
1: Bo zalewa nas fala tych wszystkich informacji.
2: Dokładnie, zdrowy rozsądek w pierwszym miejscu, bo to, że coś się wydarzyło w jednym miejscu, to nie oznacza, że nagle będziemy mieli falę w każdej szkole, w każdym mieście, w każdej miejscowości, jakieś zdarzenie tego typu.
1: Tak. Czy właśnie w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami MANS wprowadził być może jakieś dodatkowe środki bezpieczeństwa?
2: My jesteśmy jak gdyby zawsze trochę do przodu, ponieważ my wprowadziliśmy procedury, które wynikają z tych stanów alarmowych ogłoszonych przez nasz rząd. Brawo, brawo 1, brawo 2. I my wprowadziliśmy procedury, które są częściowo odpowiedzią, bo one przewidują między innymi właśnie większą kontrolę dostępu do uczelni. Przewidują także co tygodniowe analizy i tak dalej. I my to robimy, więc myślę, że tutaj w tym sensie jesteśmy przygotowani. To już wcześniej te procedury wprowadziliśmy. Oczywiście dopóki nie będzie zgody na i też możliwości organizacyjnych, nie oszukujmy się, bo przecież znamy przypadki. No, w Madrycie po zamachu bombowym na stacji kolejowej wprowadzono i do dziś to jest, że każdy, kto wchodzi na peron, jego bagaż jest prześwietlany tak samo jak na lotnisku. W związku z tym można sobie wyobrazić, że może kiedyś do tego dojdzie, że w każdej szkole będzie ochrona, która będzie przed wpuszczeniem kogokolwiek sprawdzała torebki, bagaże i tak dalej, i tak dalej. Na razie na to nie ma zgody i nie ma jak gdyby możliwości organizacyjnych, więc zobaczymy. No, oczywiście wzmożyliśmy czujność, także my też podpisaliśmy już chyba półtorej roku temu porozumienie z policją, z Komendą Powiatową Policji, tutaj Komendą Miejską, przepraszam, Policji w Łomży, które to postanowienia zezwalają policji w każdej chwili do nas wejść na obiekt i sprawdzić bezpieczeństwo. W związku z tym I wszyscy nasi uczniowie i studenci o tym wiedzą już od dawna, że takie porozumienie jest i ta policja u nas pojawiała się, bo teraz oczywiście jest akcja i dzisiaj od rana też patrol policji na uczelni
1: już
2: jest.
1: Ale
2: myśmy to już realizowali od półtorej roku, gdzie od czasu do czasu patrol policji się pojawiał, przychodził i uczniowie widzieli to, że ta policja jest i w każdej chwili może się pojawić, nie wiedzą kiedy.
1: Więc te środki bezpieczeństwa są zachowane, ale oczywiście bezpieczeństwo to jedno. Być może też jest potrzebna większa profilaktyka i zakres edukacyjny w tym zakresie właśnie.
2: No prawdopodobnie tak. Natomiast znowu nadmiar, bo trzeba pamiętać, że to wszystko musi być wypośrodkowane. Jeżeli będziemy teraz tylko mówili uczniom o bezpieczeństwie, prowadzali ich tylko do psychologów, aby oni byli przygotowani z jednej strony, a z drugiej strony, żeby wyeliminować te potencjalne zagrożenia, no to co będziemy realizowali obok? Przecież musi iść normalny plan nauczania i przygotowanie do życia, tak? To wszystko musi być wypośrodkowane, bo z mojej praktyki, ja mam jeszcze córkę w liceum i ja wiem, że jak za dużo jest czegoś, szczególnie tego obok, tak, to, bo w tych szkołach już odbywały się i odbywają się cały czas różnego rodzaju spotkania, prelekcje, to oddźwięk młodzieży jest taki, a nie inny, tak? Co z tego, że oni siedzą na tej sali? No, tylko siedzą, a myślami są zupełnie gdzie indziej. To musi być wypośrodkowane w odpowiedniej dawce i jeszcze atrakcyjnie przekazane, bo z całym szacunkiem do wszystkich, a ja na swoim przykładzie powiem, nie zawsze ta moja siwa głowa będzie autorytetem dla młodych ludzi. Ja mogę dużo mówić, a nic z tego oni nie wyniosą.
1: I to też jest bardzo ważne, ale panie rektorze, przejdźmy może do przyjemniejszych już tematów. 17 października inauguracja roku akademickiego, tegoroczna z pewnością dla was bardziej uroczysta.
2: Tak jest, bo to jest tak, że obchodzimy 30 urodziny. To już 31 inauguracja, no ale 30 urodziny kończymy, więc to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Chcemy tą oprawę tego wydarzenia tak szczególnie uroczyście przygotowujemy, żeby zaznaczyć to 30-lecie, bo to jednak szmat czasu już. To jest przecież najstarsza nasza uczelnia, to jest najstarsza uczelnia świecka w Łomży. To od nas się zaczęło szkolnictwo niepubliczne w Łomży i tutaj trzeba powiedzieć, że pan profesor Roman Engler, który wyszedł z taką inicjatywą, żeby uruchomić tą uczelnię, zrobił to skutecznie i zrobił to bardzo efektywnie. I proszę zobaczyć, tyle lat funkcjonujemy, uczelnia się zmienia, przechodzi te zmiany wraz ze zmianami otoczenia i to jest bardzo ważne. Cieszymy się też, bo to jest, wiadomo, inauguracja, 30-lecie, to jest czas takich podsumowań, prawda? Patrzenia wstecz trochę, co zrobiliśmy, jak co można zrobić teraz lepiej, ale też to jest moment, gdzie część osób w uczelni jest doceniana za to i tutaj się cieszymy bardzo.
1: I tym razem również będziecie wyróżniać takie osoby?
2: Po pierwsze nasi pracownicy i współpracownicy, którzy nas wspierają, zostaną wyróżnieni. Tutaj mamy 4 wyróżnienia aż od Zarządu Województwa Podlaskiego. Zostaną wręczone, zasłużone dla Województwa Podlaskiego odznaczenia 4 naszym pracownikom. 4 pracownikom zostaną wręczone odznaczenia ministra zdrowia, zasłużony dla ochrony zdrowia, co bardzo się cieszymy. Chyba najbardziej cieszy, że medal zasłużony dla nauki polskiej Sapiensa Vitae otrzyma złoty medal, otrzyma pan profesor Engler za wkład w rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, ale tych medali będą 1 złoty i 3 brązowe, więc to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. No i minister rolnictwa, także 3 odznaczenia zasłużone dla rolnictwa przyznał. Także no jest tych wydarzeń. My jako uczelnia także oczywiście przygotowaliśmy i też będziemy wręczali tym naszym współpracownikom i pracownikom medale zasłużone dla MANS, tej okolicznościowy medal z tej okazji, więc myślę, że ta uroczystość ma taki wymiar szczególny, ale tak jak mówię, to, że jesteśmy dostrzegani nie tylko tutaj w naszym środowisku lokalnym, co jest bardzo ważne i przecież przede wszystkim pracujemy w środowisku lokalnym i regionalnym, ale także cieszy nas to, że jesteśmy, nasza rola, nasze działania, nasza praca jest doceniana przez zarówno Zarząd Województwa Podlaskiego, także jest doceniana przez Ministerstwa. Ministerstwa, w których prowadzimy, Ministerstwo Nauki jest takim naturalnym, prawda, bo my jesteśmy w systemie szkolnictwa wyższego, no ale prowadzimy studia na kierunku medycznym, czyli pielęgniarstwo, no i Ministerstwo Zdrowia, 4 odznaczenia. Prowadzimy studia na kierunku rolnictwo, minister rolnictwa także przyznał odznaczenia. To cieszy, to wszystko cieszy.
1: Jest co świętować, na początku inauguracja, a później przyjdzie też pora na bal uroczysty.
2: Tak, no jeżeli mówimy o 30-leciu, to nie wyobrażaliśmy sobie, żeby także nie zaprosić na bal, bo to jest taki moment do świętowania. No trzeba to sobie jasno powiedzieć. Ten bal ma być taką uroczystością, która pozwoli tym naszym gościom także z nami pocieszyć się, no bo wiadomo, sama inauguracja, ona jest taką chwilą bardzo ważną, ale to nie jest ten moment, gdzie można tak swobodnie się pocieszyć tym wszystkim, więc na ten bal zaprosiliśmy wielu gości i będziemy go i też taki bardzo uroczysty ten bal, ma on wymiar charytatywny, ponieważ chcemy także, żeby i poprosiliśmy tutaj uczestników o takie drobne cegiełki na rzecz Fundacji Uniwersytet Złotego Wieku, gdzie wspieramy, ta fundacja wspiera seniorów z Łomży i nie tylko z Łomży, więc to jest istotne, żeby też coś dobrego na tym balu, ten bal miał ten wymiar także taki czegoś dobrego, pomocy, bo wtedy fundacja może realizować więcej ciekawych rzeczy dla seniorów i to jest bardzo ważne. Powiem jeszcze, że będziemy mieli też trochę można powiedzieć gości z zagranicy na inauguracji. Będą profesorowie między innymi na pewno będzie z Hiszpanii profesor z Uniwersytetu z Murcji, na pewno będzie profesor nasz honorowy z Niemiec, na pewno będzie nasz profesor honorowy ze Słowacji. Także mamy przynajmniej z 3 uniwersytetów z Ukrainy będą profesorowie, w tym prorektorzy i rektorzy uniwersytetów. Będzie nasz profesor honorowy z Grecji, więc ta reprezentacja zagranicznych naszych partnerów, z którymi na co dzień współpracujemy, też będzie solidna.
1: A ilu właśnie studentów rozpocznie ten nowy rok akademicki?
2: Jeżeli mówimy o studentach pierwszego roku, to mówimy o około 600 osobach, które rozpoczynają pierwszy rok w naszej uczelni. Łącznie ponad 1650 osób rozpoczyna rok akademicki. Trzeba dodać do tego jeszcze uczniów, których mamy, bo jesteśmy organem prowadzącym, więc nasza cała społeczność to jest łącznie z wykładowcami, to jest około 2500 osób, więc myślę, że to jest duży organizm, duża społeczność akademicka, która ma swoją historię, która ma swoje osiągnięcia, które warto zauważyć i docenić.
1: Panie rektorze, ostatnio przedstawiciele MANS uczestniczyli w konferencji w Rzymie. Czego dotyczyło to spotkanie?
2: Tak, my jesteśmy, akurat byliśmy na konferencji podsumowującej projekt Cohesion, projekt, który dotyczy pomocy studentom z autyzmem w wejściu na rynek pracy. I to jest bardzo innowacyjny projekt, ponieważ on pokazuje i przygotowaliśmy tam w ramach, nasi eksperci przygotowali w ramach prac narzędzia, które mają pomagać nie tylko studentom, bo tu nie chodzi o to, żeby student był przygotowany, ale także musi pracodawca być przygotowany na takiego człowieka, który jest neuroróżnorodny, jak to mówimy w tym języku, ale jednocześnie ma swoje bardzo wiele pozytywnych cech, które mogą być przydatne pracodawcy. I tu musi być z jednej i z drugiej strony przygotowanie i zrozumienie. Projekt Cohesion to projekt finansowany z programu Erasmus+, w ramach partnerstw współpracy, gdzie my, Uniwersytet Luiss, największy uniwersytet biznesowy we Włoszech, w Rzymie, plus jeszcze Uniwersytet Wang z Finlandii, plus firma V-System, stworzyliśmy konsorcjum, które realizowało te prace. I to był ten czas podsumowań. Sam osobiście miałem przyjemność być na tej konferencji tutaj ze strony Uniwersytetu Louis. Profesor Nuncio Casalino był odpowiedzialny za ten projekt, więc współpracujemy już od kilku lat i ten efekty tego są nie tylko projektowe, ale także naukowe. Szereg publikacji wspólnych mamy. W związku z tym to pokazuje, proszę zauważyć, znowu tą naszą uczelnię, która jest z Łomży, ona jest dostrzegana i zapraszana do partnerstwa, w którym są potężne uniwersytety i my jesteśmy tam równorzędnym partnerem i realizujemy wspólnie zadania.
1: Więc to też taki sukces właśnie
2: tak,
1: dla uczelni.
2: Tak, to jest ogromny sukces i uważam, że to pokazuje naszą rozpoznawalność już na arenie międzynarodowej.
1: I tymi dobrymi informacjami dzisiaj, panie rektorze, tutaj stawiamy kropkę, ale może raz jeszcze przypomnijmy, że uroczysta inauguracja roku akademickiego 17 października o godzinie...
2: 10.
1: O godzinie 10.
2: Serdecznie zapraszamy. I znowu ten czas tak szybko minął,
1: tak,
2: że nie
1: niestety.
2: Wiem kiedy.
1: Tak nieubłagalnie zawsze nam ten czas mija. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie i życzę miłego dnia.
0: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. Dostęp do szkół ma być szczelniejszy, a patrole policji częstsze niż do tej pory. Od dziś w łomżyńskich szkołach obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, które są odpowiedzią samorządu i służb na ostatnie zdarzenia, do których doszło w szkołach na Mazowszu. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski mówi, że rozwiązania przyjęto na piątkowym spotkaniu z szefami służb, a także z dyrektorami miejskich szkół.
2: Rozwiązania, które są potrzebne, żeby prowadzić całkowite bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży, którzy przemieszczają do naszych szkół. Są to względy, na które możemy sobie pozwolić z uwagi na przepisy prawa i obostrzenia, więc tutaj mogę na pewno zapewnić, że nasze szkoły i przedszkola są bezpieczne.
1: Wiceprezydent wyjaśnia, jak w praktyce będzie wyglądać nowa rzeczywistość w łomżyńskich szkołach.
2: Chcemy, żeby ruch do szkoły odbyło się jednym głównym wejściem. Wejście będzie tylko i wyłącznie dla osób związanych ze szkołą. Na teren szkoły nie będą mogły wejść osoby postronne. Jak również, jeśli chodzi o odbiór dzieci, będzie przygotowana strefa, gdzie taki odbiór będzie możliwy, gdzie rodzice będą mogli spokojnie poczekać na swoje pociechy, które będą znajdowały się w szkole. Oczywiście również mamy zapewnienie pana komendanta, za co bardzo dziękuję, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście będą dodatkowe patrole policji przy szkołach.
1: Dyrektorzy szkół zostali też zobowiązani do przekazywania cotygodniowych raportów dotyczących przypadków hejtu, przemocy i innych niepokojących incydentów. Podobne zaostrzone środki bezpieczeństwa obowiązują także w szkołach w Ostrołęce. W piątek frekwencja w szkołach była zdecydowanie mniejsza niż zwykle. Wielu rodziców zdecydowało się zostawić dzieci w domach. Dzisiaj sytuacja wraca już do normy. Młodszych uczniów przyprowadzają rodzice.
3: Zawsze mogę się obawiać, ale myślę, że nie możemy się dać zwariować.
4: Zauważam wzmożone środki ostrożności.
5: W naszej szkole udało się jakieś uniknąć paniki.
6: Dzisiaj zdecydowałam się, że odprowadzę dzieci do szkoły.
1: Na lekcjach nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy rozmawiają z uczniami o bezpieczeństwie, także tym w sieci, a także o unikaniu paniki i sprawdzaniu informacji. To historyczny dzień dla zakładu karnego w Czerwonym Borze. 20 osadzonych z jednostki oficjalnie zainaugurowało dziś rok akademicki, rozpoczynając tym samym studia na kierunku administracja w Akademii Łomżyńskiej. Dyrektor zakładu, pułkownik Zbigniew Jankowski, zaznacza, że edukacja jest bardzo ważnym elementem resocjalizacji.
7: Bo oprócz samej wiedzy i potem ewentualnego znalezienia się na wolności na rynku pracy, same studiowanie też wyrabia pewne nawyki, zachowanie, to też jest odporność na stres, na trudne sytuacje, na ewentualne niepowodzenia. No to jest życie. No w ten sposób chcemy ich przygotować, chcemy naszych podopiecznych przygotować do życia na wolności. Zgłosiło się około 30 osób, ale założyliśmy, że pierwszy rok otworzymy dla 20. Następni są, że tak powiem, na liście rezerwowej, ewentualnie w przyszłym roku będą zakwalifikowani.
1: Powodzenia nowym studentom życzyła Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
8: Każdy projekt, który daje nadzieję na lepsze życie, rozwój człowieka w różnych okolicznościach, które się znalazł w życiu, każdy taki projekt będę nazywała dobrym projektem. W przeszłości najczęściej nie da się zmienić, ale można zmienić przyszłość. Myślę, że ten projekt jest takim elementem pracy nad tym, bo nawet w trudnych okolicznościach zrobić wszystko, bo ta przyszłość była lepsza.
1: Dwaj osadzeni, panowie Mariusz i Darek, nie ukrywali zadowolenia z otrzymanej szansy.
9: Jest to olbrzymia szansa, którą otrzymaliśmy. Tutaj w tych ciężkich czasach dla nas jest to taka możliwość ożywienia tego naszego życia, możliwość zdobycia pewnych umiejętności, pewnych szans, szans na przyszłość.
10: No, rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy. Ja od wielu lat czekałem na tego, na taką możliwość, żeby mieć taką możliwość. Skończyłem maturę do banku więziennego, więc jak tylko się pojawiła taka możliwość, to szybko z niej skorzystałem, nawet się nie wahałem, nawet sekundy.
1: Zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne będą odbywały się na terenie jednostki w Czerwonym Borze. To szansa na podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla ponad 4000 osób. Wystartował projekt Bony na szkolenie w subregionie łomżyńskim, dzięki któremu zainteresowani będą mogli otrzymać nawet 5000 zł dofinansowania na kursy czy szkolenia zwiększające ich umiejętności zawodowe. O celach, jakie przyświecają partnerom projektu, mówi prezes Polskiej Fundacji Filary Rozwoju Dariusz Budrowski.
11: Ponad 4000 osób zostanie przekwalifikowanych, dokwalifikowanych w ramach szkoleń i studiów podyplomowych.
0: W okresie 30 miesięcy. Rozpoczynamy projekt bardzo duży, dotyczący podniesienia kwalifikacji kadr i to w ramach kryzysu jest zawsze najważniejsze. Wszystkie kryzysy, które są dookoła, mówią o tym, żebyśmy mieli jak najbardziej przygotowane kadry. Przygotowane kadry to między innymi właśnie to, co realizujemy w ramach tego projektu. To są szkolenia i studia podyplomowe dla osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje i być coraz bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek wyjaśnił, jakie są źródła finansowania projektu.
11: Po raz drugi rozpoczynamy edycję bony szkoleniowe dla osób dorosłych w subregionie łomżyńskim. Subregion łomżyński jest trochę powiększony w ramach tego projektu o powiat hajnowski, siemiatycki i bielski. Oczywiście środki finansowe pochodzą z funduszy europejskich, w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego, a więc tych pieniędzy europejskich, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
1: Nabór zgłoszeń ruszy na przełomie października i listopada. Więcej o tym temacie piszemy na radionadzieja.pl.
12: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

0: 9:05. Gość poranka.
1: A naszym kolejnym gościem w poranku 7:09 jest Filip Kaczyński, poseł PiS z Małopolski. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry państwu, witam serdecznie, kłaniam się nisko.
1: Jak ocenia pan skalę zwycięstwa Łukasza Gibały w Krakowie?
2: No dość znaczną skalę, jak pokazały to przynajmniej, znaczy dzisiaj już mamy oficjalne wybory. Rzeczywiście no ta wygrana, można powiedzieć, jest zdecydowana. Tak to trzeba powiedzieć.
1: A co miało największy wpływ, że udało się podtrzymać mobilizację wyborców nastawionych na zmianę w drugiej turze?
2: No, panie redaktorze, bez wątpienia to, że wyborcy odwołali poprzedniego kandydata, który reprezentował to samo środowisko polityczne, czyli koalicję obywatelską. Wiele osób, wielu komentatorów mówi, że jakby to nie jest zaskoczenie, że Monika Piątkowska no tak sromotną klęskę, tak to trzeba nazwać, właśnie tutaj osiągnęła. No na kanwie właśnie tego, że poprzedni włodarz miasta był z tego samego obozu, ale moim zdaniem jednak pokazuje to pewną tendencję ogólnopolską, czyli że osoba wysłana tutaj na ten odcinek, no, złośliwi mówią, że z Warszawy. Pamiętamy przecież, że jakby pierwsza, czy jedna z pierwszych oficjalnych konferencji właśnie kandydatki pani Moniki Piątkowskiej odbyła się, szanowni państwo, w Warszawie i była właśnie prezentowana przez Donalda Tuska w ogrodach kancelarii prezesa Rady Ministrów, a sama kandydatka, no, też jakby na co dzień jest z Warszawy, a nie z Krakowa.
1: A według pana to znak, że z Koalicją Obywatelską można wygrać jako taki właśnie ruch antypartyjny?
2: Wydaje mi się, że nie tylko jako ruch antypartyjny, panie redaktorze. Generalnie to się już widzi, że Polacy mają dość rządów koalicji 13 grudnia. Ja głęboko liczę na to, że właśnie za rok podobny rezultat będzie dotyczył całej Polski.
1: A może mają dość w ogóle PiS-u i KO i dlatego wybrali kandydata samorządowego?
2: Myślę, że tak, też taką retorykę chciał poniekąd przedstawiać właśnie Łukasz Gibała, przedstawiając się jako kandydat ponadpartyjny. Słyszeliśmy to bardzo często, choćby 2 tygodnie temu też miałem okazję komentować wyniki wyborów pierwszej tury i właśnie jakby słyszeć i wsłuchiwać się w tą retorykę Łukasza Gibały, ale nie sądzę, żeby to

0: do końca była prawda. Według mnie i też z wykształcenia jestem politologiem, więc tutaj teraz jakby mówię bardziej ekspercko, a nie jako czynny polityk, że tutaj głównie zagrała kwestia tego, że Monika Piątkowska reprezentowała Koalicję Obywatelską.
1: To panie pośle, jeszcze jako politolog. Według Ipsos 97,3% wyborców PiS i Konfederacji z wyborów parlamentarnych z 2023 roku wybrało Łukasza Gibałę. Z czego wynika to prawie całkowite poparcie dla Łukasza Gibały wśród wyborców PiS?
0: Akurat w tym wypadku myślę, że z kontry, właśnie po raz kolejny to powiem, do kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Tutaj programowo, i to nie jest żadna tajemnica, wiele nas różni jako środowisko prawicowe, środowisko konserwatywne z Łukaszem Gibałą, ale jestem przekonany, że wiele się zmieni w Krakowie, wiele zmieni się na lepsze, chociaż pod kątem pewnej otwartości na dialog, której bardzo brakowało, szczególnie w rządach pana prezydenta Miszalskiego.
1: A uważa pan, że Łukasz Gibała będzie się starał jakoś odwdzięczyć tym wyborcom prawicy swoimi decyzjami podczas tej dwuletniej kadencji?
0: Myślę, że powinien, a to co zrobi, to jest oczywiście rzecz druga i będziemy też jako nasza reprezentacja w Radzie Miasta Krakowa i sam lider Michał Drewnicki, nasz kandydat na prezydenta, pewnie starali się szukać pewnego porozumienia w kwestiach pewnie nie światopoglądowych, chociaż w samorządzie trzeba sobie powiedzieć, że takich kwestii pewnie nie ma aż tak wiele, ale w kwestiach szukania porozumienia czy wspólnego języka, choćby właśnie stricte w zarządzaniu czy w rozwoju miasta Krakowa.
1: A może na przykład Łukasz Gibała nie pójdzie na czele marszu LGBT, że to by był taki, można powiedzieć, symboliczny trochę dla wyborców prawicy?
0: Ciężko mi jest powiedzieć, czy to się zmieni, bo to jednak, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest kwestia światopoglądowa i tutaj co do tego nie możemy mieć pewności, że z dnia na dzień Łukasz Gibała tylko dlatego, że był poparty, jak pan redaktor słusznie zauważył, w dużej mierze przez wyborcę konserwatywnego, nagle zmieni poglądy. Ale ciężko się dzisiaj rozmawia jednak w pierwszym dniu po wyborach. Musimy poczekać na to, jak ten rezultat wyborczy przełoży się stricte na rządzenie miastem.
1: A jeśli chodzi o marketing polityczny, jakieś nowe sposoby pozyskiwania wyborców sprawdziły się w tej właśnie krakowskiej kampanii?
0: Czy nowe sposoby? Nie jestem pewny. Generalnie wydaje mi się, że ta kampania jeszcze póki co była dość klasyczna. Wiemy, że jesteśmy w dobie wielkiej rewolucji, w dobie choćby sztucznej inteligencji, która co jak co będzie też, myślę, tutaj brała udział w sposób zaawansowany w przyszłości wyborach. Tutaj jednak wydaje mi się, że ta kampania była taka właśnie tradycyjna, czyli były ulotki, były wiece, była aktywność, też wrócę tutaj znowu bardzo duża do Michała Drewnickiego. I były też, panie redaktorze, pozwy wyborcze, też byliśmy przecież świadkiem, można powiedzieć, tutaj pewnego ping-ponga, jeśli chodzi o kandydatów w drugiej turze, jeśli chodzi o kwestie wyroków sądu w trybie wyborczym, więc tutaj akurat żadnych innowacji jakoś specjalnych się nie doszukuje.
1: A co według pana będzie kluczowym zadaniem dla Łukasza Gibały przez te najbliższe 2 lata?
0: Kluczowym, przepraszam, czym?
1: Co będzie kluczowym zadaniem dla Łukasza Gibały przez najbliższe 2 lata?
0: Kluczowym wydaniem, tak?
1: Zadaniem.
0: Zadaniem.
1: Tak.
0: Wydaje mi się, że pewne zadania już, o pewnych zadaniach już pewnie mówi. Ja tylko powołuję się na to, co słyszałem wczoraj, jako, można powiedzieć, pierwszy komentarz do wyniku wyborów, czyli przywrócenie choćby słynnego biletu 20-minutowego w komunikacji i też zablokowanie patodeweloperki, czy ogólnie dużych inwestycji w Krakowie na terenach zielonych. Łukasz Gibała tutaj będzie kładł nacisk z tego, co, tak jak mówię, deklarował wczoraj.
1: A wszyscy, panie pośle, jesteśmy wstrząśnięci też tymi atakami nożowników w szkołach. I czy według pana wolność słowa w internecie trzeba ograniczyć ze względu na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa?
0: No, jeśli chodzi o te dramatyczne wydarzenia, panie redaktorze, bez wątpienia i tutaj myślę, że akurat cała klasa polityczna mówi jednym głosem, że tutaj internet nie pomaga. To jest dzisiaj duże zagrożenie dla młodego człowieka i tak jak często to mówię, internet dał nam bardzo dużo dobrego, sporo dobrodziejstw, jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji, ale zagrożeń jest co najmniej tyle samo, ile dobrodziejstw. Także tutaj pewnie będzie trzeba się zastanowić na temat tego, jak przeciwdziałać właśnie w przyszłości złym zachowaniom w internecie dla młodych ludzi, ale też bardzo uważać na to, aby nie starać się na kanwie tych argumentów doprowadzać do cenzury w internecie. To też jest bardzo ważne.
1: Ale pan mówił, że cała klasa polityczna mówi jednym głosem, ale wydaje mi się, że nie do końca, bo Rozwój Plus zarzuca wam, PiS-owi, że większość posłów PiS wstrzymało się w sprawie ustawy dotyczącej treści w internecie. Jak odpowiedziałby pan na argument Rozwoju Plus, że uciekacie od odpowiedzialności?
0: Tak, jeśli chodzi akurat o tą ustawę, to tak jak powiedziałem, tutaj trzeba bardzo wyważyć i rozważyć kwestię tego, jakie były intencje rządzących odnośnie tej ustawy, czyli czy naprawdę chodzi tutaj o ochronę młodego człowieka, czy chodzi raczej o pewną cenzurę, która generalnie nie jest niczym dobrym, bo żyjemy w państwie wolnym, w państwie demokratycznym, tutaj jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a dzisiaj rządzący przyzwyczaili nas niestety do tego, że lubią wykorzystywać pewne ustawy, pewne zmiany w Polsce na swoją korzyść, choćby polityczną. To jest bardzo niebezpieczne.
1: No właśnie, bo część komentatorów też politycznych mówi, że rząd, PiS oraz zaprzyjaźnionymi mediami obydwu stron grają politycznie tragedią w szkołach. Jakby się pan odniósł do tego typu tez?
0: Bez wątpienia i też te zarzuty właśnie padały choćby z mównicy sejmowej. Koalicja 13 grudnia chciała zagrać tymi tragicznymi wydarzeniami w szkołach. No jest to skandaliczne i niedopuszczalne. Tutaj trzeba przede wszystkim stawiać na kwestie ochrony psychologicznej młodego człowieka. Też o tym mówimy bardzo głośno. Tutaj bez wątpienia jest problem, jeśli mamy do czynienia z bardzo młodymi, czy z młodymi, czy bardzo młodymi ludźmi, w jednym wypadku 15-latka, w drugim 19-latka. No, to są bez wątpienia ludzie, którzy gdzieś potrzebowali na pewnym etapie pomocy, a ta pomoc, panie redaktorze, normalnie w świecie niestety nie przyszła, bo skoro by przyszła, nie dochodziłoby do tych tragedii, o których rozmawiamy.
1: A prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać, gdy trafi na jego biurko, ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci?
0: No to oczywiście będzie decyzja pana prezydenta. Tak jak powiedziałem, jest tam wiele uwag, jeśli chodzi o tą ustawę. Musi być bez wątpienia pewność, że ta ustawa ma za zadanie ochronić młodego człowieka, a nie wprowadzić, tak jak po raz kolejny to powiem, jakiejś cenzury, która by nie do końca miała właśnie uderzać w bezpieczeństwo. My wielokrotnie o tym mówimy, że ten obóz władzy lubi stosować taką metodę, że przedstawia ustawę, mówi populistyczne słowa, które nie są prawdziwe po tym, jak się okazuje, czyli generalnie intencja jest inna niż to, co koalicja próbuje przekazać społeczeństwu, a właśnie ma swoją ukrytą, można powiedzieć, tutaj misję, jeśli chodzi o poszczególne akty prawne.
1: Jakie zmiany w bezpieczeństwie polskich szkół należy jak najszybciej wprowadzić?
0: Tutaj myślę, dyskusja jest szeroka, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy zaproponowali tak zwaną, już sekundkę, muszę sobie tutaj to odświeżyć, 5 filarów bezpiecznej szkoły, czyli pełny, efektywny monitoring, choćby stała współpraca szkoły z policją i tworzenie przycisku alarmowego, brak otwartego dostępu na terenie szkoły. To wiemy, że w niektórych placówkach już jest, choćby na terenie Warszawy. Zdrowie psychiczne, czyli to, o czym mówiłem, zwiększenie finansowania i szkolenia w zakresie procedur bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. To są te propozycje, które my już kładziemy na biurko, bo tutaj w tej sprawie bez wątpienia trzeba działać szybko. Jest oczywiście też kwestia rozważania, a teraz tutaj jako swój taki pomysł wrzucam, żeby nie było, że to jest propozycja, która padła, ale choćby bramek, takie jak są w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście na szczęście pewnie nam jeszcze daleko do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale jednak te bramki wykrywające metale, no byłyby tutaj gwarantem tego, że do szkoły nie wnosi się żadnego niepożądanego narzędzia. No ale z drugiej strony oczywiście mamy kwestie organizacyjne, kwestie finansowe, to bez wątpienia ta zmiana by bardzo dużo kosztowała, no i też wpłynęła na, można powiedzieć, taką płynność funkcjonowania, jeśli chodzi o uczniów i pracowników placówek oświatowych w Polsce.
1: No właśnie, bo pan też wspomniał o tych kwestiach finansowych i czy to wszystko nie rozbije się także o pieniądze. Czy państwo powinno wesprzeć samorządy finansowo w zmianach zapewniających większe bezpieczeństwo w szkołach?
0: To bez wątpienia i akurat my też wiele i długo mówimy o wsparciu państwa, jeśli chodzi o kwestie finansowe w szkołach. Samorządy, też warto o tym tutaj powiedzieć podczas tej dyskusji, może nie wszyscy z naszych słuchaczy o tym wiedzą, że to właśnie szkoły są największym obciążeniem finansowym dla samorządów. Ja też byłem samorządowcem, radnym sejmiku województwa małopolskiego, ale wcześniej też przez 8 lat pracowałem w urzędzie miejskim i urzędzie powiatowym, dlatego znam tą skalę, a jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, które są kosztowne, jestem przekonany, że samorządy nie byłyby w stanie ich udźwignąć. Jak mówimy już tutaj oczywiście o tak bardzo zaawansowanych zabezpieczeniach jak bramki na metale.
1: A do tej pory elita polityczna nie zdawała sobie według pana wystarczająco sprawy z tego, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mogą mieć właśnie młodzi ludzie.
0: Myślę, że tak, bo nie mieliśmy do czynienia akurat aż z taką skalą do tej pory, jeśli chodzi o zagrożenia, o niebezpieczeństwo w naszych placówkach oświatowych na terenie Polski. I też tutaj należy też zadać pytanie, skąd ten challenge przyszedł, bo jest szereg teorii, że był to element pewnej wojny hybrydowej, że ta akcja mogła tutaj być prowadzona właśnie ze wschodu. No to też jest zadanie dla służb, aby odpowiedzieć na to pytanie, aby zbadać początki zaistnienia w Polsce tej strasznej, przerażającej akcji.
1: To jak pan właśnie wspomniał też o tych służbach specjalnych, które mogą ingerować, to co może jeszcze zrobić państwo, aby przeciwdziałać manipulowaniu młodymi przez osoby trzecie w internecie?
0: No to już są kwestie oczywiście pewne operacyjne. Ja też nie jestem ekspertem, żebym wiedział, jak to się dokładnie odbywa. No to
1: Ale według pana na przykład należy ustalić wyższy wiek, od jakiego dzieci mogą w ogóle korzystać z mediów społecznościowych?
0: No takie postulaty, powiem szczerze, pojawiały się bardzo często w komentarzach i też choćby na moich social mediach, że dostęp właśnie do social mediów powinien być od 18 roku życia. No to jest bardzo pewnie dla, jak tutaj nas słuchają teraz młodzi ludzie, bardzo radykalne rozwiązanie, ale wydaje mi się, że to jest też ten moment na dyskusję. Nie możemy podejmować takiej decyzji dzisiaj ad hoc, ale bez wątpienia musimy stwierdzić, że jest problem i że ten problem właśnie rozpoczął się w internecie, też z tego, co się słyszy na dość popularnych, no też social mediach, tylko takich bardziej specjalistycznych dla graczy. I tutaj należy też się przyjrzeć temu, jak właśnie funkcjonują te konkretne social media, na których prawdopodobnie dochodziło do przekazywania sobie tego strasznego challenge'u.
1: Ale też pan właśnie wspomniał, że może się pan też narazić młodym ludziom, że gdyby na przykład chciano wprowadzić takie regulacje, i czy też jeśli chodzi o taki no, kalkulację polityczną, czy w ogóle politycy się na to zdecydują, no bo jednak to będą przyszli wyborcy państwa.
0: Panie redaktorze, tak, ale też tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj bardzo kwestią jest cenzura, no bo to jest bardzo ciężko wyważyć właśnie, bo z jednej strony mamy rzecz nadrzędną, czyli zdrowie, życie i bezpieczeństwo, a na drugiej szali mamy właśnie kwestię cenzury, kwestii wolności słowa i co najważniejsze, nie można doprowadzić do tego, aby tego typu zapisy, aby tego typu zmiany były wykorzystywane politycznie, bo potem proszę zauważyć, jeśli dzisiaj rządzący wprowadzają pewien mechanizm, to mogą potem ten mechanizm wykorzystywać dla siebie w walce politycznej. No i to jest największe zagrożenie, dlatego też stąd nasza decyzja. To jest tak delikatna, bym powiedział, i ważna i trudna sprawa, że tutaj by musieli też wypowiedzieć się eksperci, jak ten system w social mediach uszczelnić, aby z jednej strony zachować wolność słowa dla wszystkich użytkowników, a z drugiej strony właśnie zabezpieczyć przed zagrożeniami tego młodego człowieka.
1: Gościem poranka 7:09 był Filip Kaczyński, poseł PiS Małopolski. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie państwa.
2: 7:09. Gość poranka.

0: co mnie tni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: Do 14 października trwa w Watykanie zwołane przez papieża Leona XIV spotkanie poświęcone dziesięcioleciu adhortacji Amoris Laetitia i przyszłości duszpasterstwa rodzin. Co wartego odnotowania wydarzyło się do tej pory podczas trwania sesji?
3: No, myślę, że najistotniejsze i najważniejsze to było rozpoczęcie i to wprowadzenie, którego dokonał papież Leon. Postawił kilka kluczowych i ważnych pytań, chociażby to, czego Chrystus nauczył Kościół przez te 10 lat pracy z rodzinami, bo to można na ten dokument patrzeć przez pryzmat różnych sporów, kłótni, różnych interpretacji. A papież jakby pokazuje to od strony chrystologicznej, stawiając Chrystusa w centrum. Więc to jest istotne i ważne. To jest też taki czas, w którym papież Leon przypomniał nam, że rodzina jest kluczowa dla przyszłości Kościoła, bo to w niej kształtują się relacje, wartości, wiara i życiowe wybory. Papież jakby podkreślił, że bez silnych, autentycznych chrześcijańskich rodzin trudno mówić o żywym Kościele przyszłości. Ale też przypomniał to, co było nauką adhortacji Amoris Laetitia, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterstwa, że są podmiotem misji Kościoła i ewangelizują poprzez swoją codzienność, bo to właśnie tam uczymy się miłości, wierności, przebaczenia, wychowania dzieci, przekazywania wiary, troski o starszych, słabych, służby Kościołowi. Tak więc to jest taki czas słuchania, w jaki sposób dzisiaj współczesnej rodzinie i współczesnemu światu głosić Ewangelię. Tak naprawdę niewiele wiemy, jakie są wyniki pracy w tych małych grupach. Każdego dnia poza niedzielą w tych małych grupach spotykają się przewodniczący konferencji episkopatu poszczególnych krajów i debatują, rozmawiają właśnie, ale to jest, kluczem jest to, co ustawił papież Leon. Refleksja nad tym, w jaki sposób dzisiaj w współczesnej rodzinie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa.
2: A schodząc na poziom Polski, jaki jest po 10 latach odbiór Amoris Laetitia w polskim Kościele?
3: On jest bardzo, bardzo różnorodny, natomiast no, pewne akcenty zostały położone i będziemy gdzieś starali się jeszcze mocniej nad nimi pracować.
2: A jakie akcenty zostały położone?
3: Jakiś taki, bym powiedział, to co jest najmocniej gdzieś i chcemy to przyjąć, to jednak słowo towarzyszenie. I to towarzyszenie w Kościele w Polsce dokonuje się w różnych wymiarach. Oczywiście w każdej diecezji trochę inaczej, ale tak jak patrzę przez pryzmat całej Polski, to pojawiają się wspólnoty, które uczą się towarzyszyć chociażby rodzinom, które zmagają się z bezpłodnością. Pojawiają się wspólnoty czy miejsca, gdzie towarzyszy się rodzicom po stracie dziecka. Są takie miejsca, gdzie się wspiera rodziców, których dzieci deklarują się jako osoby homoseksualne czy transseksualne. To słowo towarzyszenie jest takim słowem, które schodzi z duszpasterstwem bardzo blisko danej rodziny. Kolejne wezwanie, które gdzieś tam mocno wypływa z adhortacji Amoris Laetitia, to jest wezwanie o to, aby uczyć się pięknie, mądrze i po Bożemu mówić o życiu małżeńskim, o sakramencie małżeństwa, o rodzinie. Myślę, że mocno to odkrywamy, że trzeba dzisiaj współczesnemu człowiekowi uczyć się o tym pięknie życia mówić. Kolejne wezwanie to jest to, co adhortacja Amoris Laetitia pokazuje, że jest jakiś rozdźwięk między chrześcijańską wizją małżeństwa a sposobem przeżywania seksualności, intymności. Że z jednej strony tak, młodzi nadal pragną miłości, wierności, przynależności, ale coraz trudniej jest im uwierzyć, że trwałe zobowiązanie na całe życie prowadzi do spełnienia tych pragnień i się musimy gdzieś nad tym zastanawiać, w jaki sposób dzisiaj te rzeczy pokazywać i je odkrywać. no, taką trudną rzeczą,
2: która... A na ile potrafimy mówić właśnie dzięki Amoris Laetitia w Kościele o seksualności bez lęku, zawstydzenia, ale jednocześnie w sposób pozytywny?
3: No to bardzo trudne pytanie, bo to bym powiedział, dla naszych słuchaczy Kościół to jest ich parafia i teraz ciężko mi się odnosić jak w poszczególnych parafiach. Myślę, że te 10 lat spowodowało, że jest coraz lepiej. Pewnie jest wiele rzeczy do poprawienia. Pojawiają się różne inicjatywy, chociażby myślę tutaj w tym momencie o mojej diecezji warszawsko-praskiej, gdzie żeśmy się zebrali w kilkanaście osób świeckich i oni przygotowali takie warsztaty do rodziców, w jaki sposób mądrze i pięknie o seksualności mówić. I takie rzeczy też się w Kościele pojawiają. Tak jak mówię, ten jubileusz dziesięciolecia, czy ta rocznica, dziesiąta rocznica Amoris Laetitia, to jest coś nowego w Kościele dla mnie, bo jakby Kościół chce pokazać, że to nie jest jeden z wielu tematów, które mamy w Kościele, ale że ten temat rodziny jest naprawdę bardzo istotny i ważny. Takie mocne pytanie papieża Leona na początku, które on postawił, gdzie jakby kazał nam się zastanowić i przyjrzeć, gdzie nasze duszpasterstwo nie dociera do ludzi, gdzie nasz język i praktyki duszpasterskie otwierają drogę, gdzie jesteśmy skuteczni, a gdzie nie dotykają ludzkich serc. I liczę na to, że właśnie ta debata, ten tydzień w Rzymie, ta refleksja, która się wokół tego dokona, i to spojrzenie nie tylko przez pryzmat jednego kraju, ale przez pryzmat całego świata, też nam coś pokaże i da konkretne wskazania dla duszpasterstwa rodzin.
2: A czy po adhortacji też umiemy w Kościele być bardziej z ludźmi, kiedy na przykład małżeństwo zaczyna się rozpadać?
3: Myślę, że się tego uczymy i się coraz mniej boimy, bo wydaje mi się, że tutaj do tej pory było dosyć dużo lęku, że takie wspólnoty się pojawiają i rodzą, powstają konkretne duszpasterstwa, które to też jest taka ciekawostka, że one też się nie cieszą jakimś bardzo dużym zainteresowaniem, że wiem, że w wielu diecezjach próbuje się tego typu miejsca wsparcia tworzyć. Wcale wielkiego to odzewu nie ma.
2: A dlaczego? No tutaj, według księdza, doktora?
3: Nie umiem powiedzieć, szczerze mówiąc. To pewnie bardziej do słuchaczy niż do mnie. Na pewno w Polsce mamy dosyć niezłą sieć poradni specjalistycznych czy tych parafialnych poradni, gdzie można skorzystać ze wsparcia, z rozmowy. Tak więc to jest, myślę, takie jedno z takich istotnych, ważnych miejsc. Dlaczego? Dlatego, że z kolei znowu papież Leon, mówiąc o adhortacji, wydobył słowo kruchość, że kruchość człowieka musi stać się szczególnym miejscem obecności Kościoła. Nie? Jaki Kościół spotykają ludzie właśnie wtedy, gdy są najbardziej krusi? Czy odkrywają wtedy, że nadal mają swoje miejsce w Kościele, odpowiedzialność i dary. I myślę, że coraz mocniej się gdzieś tego uczymy. Zmierzenie się z taką prawdą właśnie, to jest antropologia chrześcijańska, ale ona musi się przebijać na język naszej codzienności. Ta prawda o naszej kruchości, prawda, że potrzebujemy Bożej łaski. W tym momencie właśnie najmocniej człowiek odkrywa sakrament małżeństwa i każdy inny z sakramentów, jak widzi swoją małość, jak widzi swoją słabość.
2: A z jednej strony łatwiej pewnie trzymać się ideałów i norm, bo to tak porządkuje, uspokaja, a z drugiej strony znacznie trudniej chyba usiąść obok człowieka i wysłuchać, jak naprawdę wygląda jego życie małżeńskie czy rodzinne. I na ile przez te 10 lat Kościół nauczył się właśnie takiego towarzyszenia małżonkom, słuchania ich realnych problemów, zanim zacznie im mówić, co powinni zrobić?
3: Do ideałów to nikt z nas nie dorasta i tak naprawdę to ideały są zawsze wezwaniem dla nas wszystkich. To tutaj to jest ta przestrzeń. To też nie jest to, że to wyzwanie w Kościele jest jakąś wielką nowością, no bo umówmy się, że cała przestrzeń sakramentu pokuty i pojednania i kierownictwa duchowego. To jest właśnie to, o co pan redaktor pyta. Tak naprawdę czym innym jest sakrament spowiedzi i kierownictwo duchowe, jak właśnie nie taką próbą pokazywania, w jaki sposób przeżywać swoją słabość, podnosić się, wracać do Jezusa. To, co jest genialne oczywiście w Amoris Laetitia i to wiele małżeństw dziś o tym mówi, że papież o tym bardzo realistycznie, konkretnie mówi. Nie boi się pewnych rzeczy nazywać po imieniu. I z tą prawdą myślę, że się gdzieś wszyscy mierzymy i ona też powoduje, że możemy trochę tak upuścić powietrza i zejść z takiego poziomu górnego C do takiej naszej zwykłej codzienności, aby po prostu porozmawiać, w jaki sposób z wieloma rzeczami sobie radzimy. I tutaj duża wartość, myślę, w Polsce wspólnot małżeńskich, które zazwyczaj w swojej formacji mają coś takiego jak dzielenie się swoją codziennością, właśnie po to, żeby na te swoje zmagania codzienności po prostu realistycznie, ale też z miłością popatrzeć.
2: Ale też tak patrząc realistycznie, to wielu też małżonków nie należy do żadnych wspólnot kościelnych i co zrobić, żeby ta troska duszpasterska o małżeństwa nie kończyła się w momencie zawarcia sakramentu?
3: I muszę powiedzieć, że właśnie to pytanie chcemy sobie w tym roku w duszpasterstwie krajowym postawić. W jaki sposób docierać gdzieś do tych, którzy nie idą do wspólnot, a nie idzie oczywiście przeważająca większość, bo myślę, że jakieś 90% czy 95% nie idzie do wspólnot. No i tutaj oczywiście, tak jak zresztą zawsze w duszpasterstwie, najistotniejsza i najważniejsza rola parafii. Bo tutaj tak naprawdę wokół parafii toczy się nasze życie, nasza codzienność. Dzisiaj szczególnie, gdy doświadczamy zabiegania, gdy doświadczamy pędu życia, wiele osób tak naprawdę jeszcze skorzysta z tego, co jest im najbliższe, czyli ze swojej parafii. I tutaj tak sobie myślę, że też pojawiają się takie propozycje, jak chociażby taka propozycja projektu Mistero Grande.
2: A na czym on polega?
3: Polega ona na tym, że jest przygotowany taki kurs dla 5-6 małżeństw, które się spotyka razem, dostaje przygotowane materiały po to, żeby sobie o pewnych rzeczach porozmawiać. Z tego nie wyrasta ani żadna wspólnota, ani żadne zobowiązania, ale żeby po prostu zebrać się w kilka małżeństw i na wskazane tematy ze sobą porozmawiać. Nieraz nie mamy, myślę, takiej odwagi, albo nie mamy takiego pomysłu, albo takiego sposobu, żeby to było w jakiś sposób uporządkowane. Stąd właśnie takie pomysły, jak projekt Mistero Grande, do którego zainteresowanie bardzo serdecznie zapraszam, bo oni mają różne takie pomoce duszpasterskie, czy mają takie kursy pudełkowe, które właśnie też mają przygotowany program właśnie nie dla ludzi, którzy idą do wspólnot, tylko dla tych, którzy w swoich parafiach, w swojej codzienności chcieliby o pewnych rzeczach porozmawiać.
2: A mówił też ksiądz w rozmowie z Kaje, że potrzebujemy duszpasterstwa powołaniowego do małżeństwa. Jak takie duszpasterstwo miałoby w praktyce wyglądać?
3: Myślę sobie, że jest to oczywiście kwestia do przemyślenia, ale coraz bardziej potrzebujemy takiego instytucjonalnego świadectwa małżeństw. Żebyśmy po prostu dopuścili do głosu tych, którzy sakramentem małżeństwa żyją na co dzień. Żebyśmy po prostu pokazywali realne rodziny, nie te z obrazka, nie te idealne, tylko żebyśmy pokazywali, z czym dzisiaj się rodzina mierzy i w jaki sposób się tym mierzy. Powołanie pokazywać bardzo realistycznie, tak jak ono wygląda. I trochę tak jak mamy czwartą niedzielę wielkanocną i to jest niedziela dobrego pasterza, gdy modlimy się o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego. Tak myślę sobie, że warto by mieć taką niedzielę w życiu Kościoła, która by była niedzielą, w której sposób szczególny modlimy się o powołania do życia małżeńskiego.
2: I czy to też jest odpowiedź na to, w jaki sposób opowiadać o wartości małżeństwa młodym ludziom?
3: Myślę, że tego się też musimy uczyć się zastanawiać, ale tutaj myślę, że jest nieodzowna rola małżeństw, szczególnie młodych małżeństw, bo Maurice Letizia mocno podkreśla, że bardzo ważną grupą są młode małżeństwa, czyli takie do 5 roku stażu małżeńskiego. I być może od nich moglibyśmy się nauczyć, z czym dzisiaj ich równolatkowie się mierzą, jakie mają wątpliwości, co byłoby skuteczne w docieraniu i uczeniu się. Czyli tak naprawdę ciągle wracamy do tych sugestii, zresztą nie tylko Maurice Letizia, ale też i Familia z konsorcją, żeby rodzinę uczynić nie tylko przedmiotem duszpasterstwa, tylko tych, których my ewangelizujemy, ale także tych, którzy nam w tej ewangelizacji i docieraniu do małżeństw pomagają.
2: A w najnowszym też przewodniku katolickim jest cały numer właśnie poświęcony dziesięcioleciu Amoris Laetitia i tutaj zacytuję: dyrektor Domu Formacji Duchowej w Kaliszu, ojciec Roman Groszewski, mówi: trzeba też oddać głos małżeństwom, czekam na dokument napisany przez małżonków albo przynajmniej na ich realny wpływ na dokumenty i programy duszpasterskie. My, księża i biskupi, coś o małżeństwie wiemy, ale specjalistami są sami małżonkowie. Ciekawym rozwiązaniem byłyby komisje złożone głównie z małżonków oraz ekspertów, seksuologów, psychologów, teologów, których dochodziłoby do realnej wymiany myśli. Co ksiądz dyrektor uważa o takim pomyśle?
3: Ale to już jest realizowane. Odkąd ja jestem dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, to chociażby projekt listu na Niedzielę Świętej Rodziny przygotowywany jest z małżeństwami. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, gdy w tym roku wybierał się na spotkanie, które teraz trwa, do Rzymu, zaprosił mnie na rozmowę i mówi: chciałbym jechać z głosem Polski na to spotkanie z papieżem Leonem, ale żeby to nie był tylko mój głos. W związku z tym usiadłem i ten głos przygotowałem razem z innymi małżeństwami. Kolejna rzecz. Przed tym spotkaniem dykasteria do spraw rodziny, świeckich i życia przygotowała ankietę taką przed tym spotkaniem o najważniejszych tematach i ja poprosiłem o uzupełnienie tej ankiety prawie 250 małżeństw Polski i ten głos Polski poszedł bardzo mocny. Pewnie to się nie przebiło, ale gdy było zapowiadane to spotkanie, to ten dokument Polski był kilka razy w Watykanie cytowany, konkretne nasze dane. Więc to już się dokonuje, to jest bardzo dobry kierunek, ale już się dokonuje. No, jak popatrzymy sobie na skład Rady i Komisji Konferencji Episkopatu Polski, to tych świeckich jest naprawdę, w naszej Radzie do spraw rodziny jest pół na pół. I z wielu sugestii, zresztą ja powiem tak, to jest absolutnie kluczowe i w ogóle nawet nad tym nie ma dyskusji. To jest kierunek do pracy i do realizacji przyjęty i jak najbardziej dobrze widziany. Myślę sobie, że znowu, tak jak powiedziałem, moim zdaniem kluczowa i tak jest parafia, i tego powinniśmy się uczyć na poziomie parafii. Czyli żeby na przykład rady duszpasterskie, które w większości parafii mamy, żeby one naprawdę mocno dały przestrzeń do ekspresji, do pomysłów rodzinom, małżeństwom.
2: Gościem poranka 7:09 był ksiądz dr Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam radiosłuchaczy.
1: 7:09. Twój początek dnia.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trobuta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Nawrócenie wynosi Jonasza do stanu większej wolności. Zawsze wierzy w Boga, ale na początku wydarzeń buntuje się przeciwko Stwórcy. Później rozumie jednak zamiar Pana i zwraca się ku Niemu całą swoją duszą. Jezus w Ewangelii stawia proroka jako znak dla wierzących. Prośmy Boga podczas tej Eucharystii o osobiste nawrócenie, a wówczas i my staniemy się znakiem dla współczesnego człowieka. Ta Eucharystia jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza, za świętej pamięci Jadwigę Mariannę Szczęsną w ramach kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Druga, o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Maji z okazji 18 urodzin. Trzecia, za świętej pamięci Henrykę Modzelewską w 5. rocznicę śmierci. Czwarta, za świętej pamięci Anastazję Stanisława i Jadwigę Orzechowskich. I piąta intencja odprawiana poza parafią jest to intencja wynagradzająca niepokalanemu sercu Maryi za grzechy aborcji. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Panie, który jesteś chlebem żywym, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością świata, zmiłuj się nad nami. Panie, który jesteś dobrym pasterzem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: wesel się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia. Bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto słowo Boże.

od wschodu aż do zachodu słońca. Niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosami.

0: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam sytuację, w której Pan Jezus mówi o faryzeuszach. Stwierdza, że jest to plemię przewrotne, które żąda znaku, ale że nie dostaną innego znaku prócz tego znaku Jonasza. Bo zobaczmy, że w przeszłości Jonasz udał się do mieszkańców Niniwy i powiedział im, że jeżeli nie zmienią swojego postępowania, że jeżeli się nie nawrócą, to czeka ich zagłada. I faktycznie mieszkańcy Niniwy wzięli sobie te słowa proroka Jonasza do serca. Zaczęli pokutować, zaczęli pościć. Faktycznie zrozumieli tę wiadomość od Pana Boga. Zmienili swoje postępowanie i faktycznie udało im się ocalić od zagłady. I właśnie tak jak Jonasz był dla nich znakiem, tak właśnie Pan Jezus miał być znakiem dla faryzeuszy. I zobaczmy, że przecież Pan Jezus za swego życia na ich oczach, też często przy nich, czynił wiele znaków. No bo przecież Pan Jezus uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, ratował ludzi w niebezpiecznych sytuacjach, karmił głodnych, dokonywał cudów, na przykład cudu rozmnożenia chleba. Jednak faryzeusze, widząc to wszystko, widząc jak działa Jezus, uznawali, że to dalej za mało, że te wyraźne znaki dalej ich nie przekonują i że chcieli jeszcze więcej znaków. I gdyby się tak nad tym zastanowić, to nieważne, co Pan Jezus by uczynił, nieważne, jaki znak by ukazał, to tak naprawdę faryzeusze by w kompletnie nic Panu Jezusowi nie uwierzyli. I to dzisiejsze słowo skłania nas do takiego przemyślenia, jaka jest nasza postawa wobec znaków, które otrzymujemy. Czy my, Pana Boga, co chwila, co rusz prosimy o kolejne znaki, czy wykorzystujemy te, które każdego dnia tak naprawdę otrzymujemy? Bo zobaczmy, że jesteśmy na Eucharystii, jesteśmy na mszy świętej, podczas której chleb i wino przyjmą postać Chrystusa, czyli każda przyjęta komunia święta jest takim pięknym spotkaniem z Chrystusem w głębi naszego serca. Mamy możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to kolejny znak żywej i bezpośredniej obecności Pana Boga. Wystarczy tylko przyjść do kościoła na adorację, klęknąć twarzą w twarz przed Panem Bogiem i

Mamy tę cudowną możliwość, aby to wszystko, co nas trapi, to wszystko, co czujemy, myślimy i przeżywamy, powierzać Panu Bogu. Mamy kolejny znak, znak miłości, jakim jest konfesjonał, sakrament pokuty i pojednania, kiedy w każdej chwili, w każdym tak naprawdę momencie możemy przyjść z tym, co dla nas jest trudne, co bolesne, z każdym naszym grzechem, z każdym błędem czy słabością. I za każdym razem przecież, jak pójdziemy do spowiedzi, to Pan Bóg w takim widocznym znaku udziela nam przebaczenia i za każdym razem otrzymujemy rozgrzeszenie, dostajemy kolejną szansę na poprawę od Pana Boga. Mamy też Słowo Boże, Pismo Święte w domu. Wystarczy je każdego dnia otworzyć i przeczytać fragment z dzisiejszej Ewangelii i zobaczyć, że Pan Bóg chce nas przez te słowo prowadzić. Chce nam podpowiedzieć, w jakim kierunku prowadzić nasze życie. Chce nam dać zawsze każdą jakąś wskazówkę na każdy kolejny dzień życia. Mamy też wewnętrzny głos sumienia, który w sytuacjach życiowych przeróżnego rodzaju podpowiada nam, co jest dobre, co jest złe, co należy zrobić, a czego należy unikać. Też zobaczmy, że Pan Jezus objawia się w drugim człowieku i podsyła nam różnych ludzi, tych dobrych z naszej rodziny, naszych przyjaciół czy znajomych i przecież od innych ludzi też dzięki Panu Bogu doznajemy różnych aktów dobra, pomocy i wsparcia, ale też wszystkie wydarzenia życiowe, które nas spotykają, nawet te trudne czy nieoczywiste, dobrze przeżywane, z zaufaniem wobec Pana Boga, są taką szansą, aby jeszcze bardziej do Pana Boga się zbliżyć i dostrzec w tym wszystkim Bożą mądrość. I to dzisiejsze słowo stawia nas przed takim pytaniem, czy my dalej potrzebujemy kolejnych znaków, czy nie przyjmujemy tych, których otrzymujemy. I właśnie niech ta dzisiejsza Ewangelia będzie dla nas taką szansą, żeby korzystać z tych wszystkich znaków, które mamy. I przecież mamy jeszcze jeden znak, najważniejszy. Wystarczy spojrzeć na krzyż. Widzimy na nim Pana Jezusa, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, poświęcił się, aby każdy z nas miał szansę na niebo. I ten krzyż, na którym jest Pan Jezus, jest żywym i pięknym dowodem miłości do nas. Jest znakiem zwycięstwa, miłości nad grzechem, jest znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią. A nawet gdybyśmy zapomnieli o tym, że Pan Bóg nas kocha, darzy nas miłością, to gdy jesteśmy w swoich domach, wystarczy wyjść na zewnątrz, wystarczy wyjść na spacer i zobaczyć ten krzyż, który jest przy naszym kościele, który jest wysoko, który jest rozświetlony. I ten znak krzyża za każdym razem nam może przypominać, że Pan Bóg nas kocha i pragnie tylko naszego dobra. Zatem korzystajmy z tych wszystkich znaków, które Pan Bóg nam daje i dawajmy Mu się prowadzić, abyśmy każdego dnia zmierzali we właściwą stronę, czyli w kierunku naszego zbawienia. Amen.

0: ufając jak święci i prorocy, że Pan może dać więcej niż człowiek oczekuje, przedstawmy dobremu Bogu wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty i Jego pasterzy, aby kierowany światłem z wysoka cieszył się proroczym duchem na trudne czasy. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Módlmy się za narody świata, szczególnie za narody cierpiące z powodu wojen, konfliktów lub ucisku dyktatury, aby zaznały upragnionego pokoju. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Módlmy się za mieszkańców wielkich metropolii współczesnego świata, aby mieli możliwość zachowania wolności osobistej i godności życia. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wynagradzającej niepokalanemu sercu Maryi za grzechy aborcji. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Maji z okazji 18 urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za polecanych w tej Eucharystii świętej pamięci Jadwigę Mariannę, Henrykę, Anastazję, Stanisława i Jadwigę, aby osiągnęli całkowitą wolność i radość życia wiecznego w Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dobrze odczytywali znaki, jakie Bóg nam daje i bezpiecznie dążyli do progów wieczności. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który wyzwoliłeś człowieka przez misterium śmierci i zmartwychwstania Twojego jednorodzonego Syna, Tobie powierzamy nasze ludzkie potrzeby, bo Ty je znasz i sam potrafisz im zaradzić. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.

niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Miejemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem, błogosławionym Janem Bejzymem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
3: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
4: Ojcze nasz.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michale Archaniele, naprzeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. A tego Bóg pokoni cieczy, pokornie o to prosimy. A tej wodzu niebieskich zastępów, duchy złe, wszystkich po tym świecie krążą. Składamy najlepsze życzenia dla Maji. Życzymy Bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego na każdy dzień, a także, żebyś wzrastała nieustannie w wierze, nadziei i miłości. Życzymy wszelkiego dobra. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokój.

0: poniedziałkowy, październikowy, jesienny wieczór. Towarzyszy Państwu Radio Nadzieja. Za 17 minut będzie godzina 19. Za nami tego wieczoru transmisja mszy świętej. Byliśmy w Łomżyńskim Kościele pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu. Jutro planujemy o tej samej porze, więc o 18:00 tradycyjnie już Eucharystię transmitować z Kolna, z tamtejszej parafii, pod wezwaniem świętej Anny. No ale póki co jesteśmy w poniedziałkowym wieczorze, uroczystą inauguracją. Właśnie dziś nowy rok akademicki rozpoczął się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, w murach uczelni. Do kapłaństwa przygotowuje się obecnie 17 kleryków, jak mówił rektor WSD, ksiądz Robert Bączek. Tegoroczna inauguracja jest szczególna.
1: Tegoroczna inauguracja przeżywana jest w radości jubileuszu stulecia istnienia diecezji łomżyńskiej. Wdzięczność za wszelkie doświadczone dobro, przebłaganie za niewykorzystane i odrzucone łaski, prośba o kolejne dary tak potrzebne w realizacji zleconej misji i niezachwiana nadzieja złożona w sercu naszego Pana nieustannie przenikają nasze umysły i serca. Zbliża się powoli dzień 16 października. Dla nas Polaków, ale również dla wielu ludzi wierzących w Boga to wyjątkowy dzień, który upamiętnia tę jakże radosną i podniosłą chwilę sprzed 48 laty. Właśnie wtedy nad kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Kardynał Karol Wojtyła, nasz rodak, został wybrany następcą świętego Piotra.
0: Inauguracja nowego roku akademickiego to nie tylko początek nauki, ale przede wszystkim kolejny etap przygotowania, kolejny etap formacji w drodze do kapłaństwa. W Sanach już teraz na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Po reklamie.

0: Jak wygląda życie Kościoła? Jakie są jego wyzwania? Jaka jest droga codzienności duszpasterstwa naszej diecezji i naszych parafii? Zapraszamy na audycję
1: Wypływ na głębie.
0: W każdą pierwszą środę miesiąca o 19.30 na antenie Radia Nadzieja. Zaprasza ksiądz Tomasz Grala.
2: Szczęść Boże, dobry wieczór, wypłyń na głębie. W drugi poniedziałek miesiąca, nie tak jak w latach poprzednich, pierwsza środa miesiąca, zmieniliśmy datę naszej audycji, naszego wspólnego spotkania, ale nie zmieniamy radości z tego, że możemy być razem, rozmawiać o Kościele, rozmawiać o różnych naszych sprawach, troskach, sprawach bieżących. Dzisiaj ze mną w studio Radia Nadzieja przemili goście. Przedstawcie się.
3: Dzień dobry, Jakub Richter.
4: Anna Nawrocka.
2: Jakub i Ania na co dzień pomagają w naszej parafialnej oazie Dzieci Bożych. O niej więcej będzie już za kilka chwil. Kuba należy także do duszpasterstwa akademickiego. Kuba, czym zajmujesz się jeszcze, powiedz?
3: Jestem też drużynowym Związku Harcerstwa Polskiego. Prowadzę swoją drużynę w Piątnicy. Jestem również instruktorem.
2: I pani Ania?
4: Na co dzień jestem nauczycielem religii w katolickiej szkole imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Jestem również nauczycielem współorganizującym proces kształcenia w liceum.
2: Jest też pani Ania szczęśliwą mamą i żoną, prawda?
4: Tak.
2: Tak jest. Pozdrawiamy rodzinę i Jakuba, i pani Ani. Drodzy radiosłuchacze, przed chwileczką słyszeliście po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej nasze hasło, nazwę naszego programu, audycji Wypłyń na głębie. Słowa powiedziane przez świętego Jana Pawła II nawet w naszym tutaj wejściu dżinglu. I właśnie to o tej wyjątkowej postaci chcielibyśmy porozmawiać na początku naszego spotkania, bo wczoraj w niedzielę w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy Dzień Papieski, czyli dzień poświęcony, aby przypomnieć postać naszego wielkiego rodaka, papieża, Polaka Jana Pawła II, aby przypomnieć jego nauczanie, świadectwo wiary i troskę o drugiego człowieka. Te obchody Dnia Papieskiego, jak wiemy z lat poprzednich, jak wiemy z wczorajszej niedzieli, odbywają się w październiku, czyli w pobliżu rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, który 16 października, przypomnijmy, 1978 roku, rozpoczął swój pontyfikat jako Jan Paweł II i on co miesiąc zaprasza między innymi nas, byśmy tego wieczoru wysłuchali Wypłyń na głębie naszej wspólnej audycji. Od tego roku duszpasterskiego, drugi poniedziałek miesiąca, serdecznie zapraszamy. Jakie hasło towarzyszy nam podczas Dnia Papieskiego w 2026 roku i co ono oznacza, Aniu?
4: Tegoroczne hasło brzmi: Święty Jan Paweł II, uczeń i misjonarz. Myślę, że to hasło przypomina nam, że każdy chrześcijanin jest najpierw uczniem Jezusa, czyli takim człowiekiem, który słucha słowa, uczy się żyć Ewangelią, jednocześnie jest też misjonarzem, bo mamy w swojej okolicy osoby, którym powinniśmy nieść również Ewangelię. Nie musimy wyjeżdżać na drugi koniec świata i możemy być misjonarzami we własnej rodzinie, szkole, pracy czy parafii.
2: W jaki sposób święty Jan Paweł II jest dla nas wzorem ucznia i misjonarza?
4: Jan Paweł II całym swoim życiem pokazywał, jak ważna jest relacja z Bogiem. Modlitwa, słuchanie Jego słowa. Jako papież podróżował po świecie, spotykał się z ludźmi różnych kultur i narodów, głosił Ewangelię, przypominał o godności każdego człowieka. Potrafił przecież przemawiać do milionów, ale również dostrzegał pojedynczego człowieka. Jego przykład zachęca nas, byśmy nie tylko mówili o wierze, ale przede wszystkim żyli nią na co dzień.
2: Kuba, jak myślisz, czy przesłanie Dnia Papieskiego, postać świętego Jana Pawła II, jego nauczanie jest aktualne również dzisiaj dla młodego pokolenia, 21 lat po jego śmierci w 2005 roku? Kuba?
3: Zdecydowanie tak. Młodzi ludzie poszukują sensu życia, autorytetów i odpowiedzi na ważne pytania. Jan Paweł II zachęcał ich, by nie bali się marzyć, rozwijać talentów i podejmować odpowiedzialnych decyzji. Pokazywał, że młodość to nie tylko czas zdobywania wiedzy, lecz także czas kształtowania charakteru, sumienia i reakcji i relacji z innymi. Tegoroczne hasło zachęca młodych, by nie bali się świadczyć o swoich wartościach i czynić dobro.
2: Kiedy przypominamy postać świętego Jana Pawła II, mamy przed oczami jego nauczanie, liczne pielgrzymki, spotkania z wiernymi. To w końcu Jan Paweł II jest inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, a przypomnę radiosłuchaczom, za niecały rok wybieramy się z naszymi młodymi diecezjanami do dalekiej Korei, do Seulu. Święty Jan Paweł II jest patronem Dni Młodzieży, Światowych Dni Młodzieży, więc jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za dar jego osoby, dar jego pontyfikatu. Warto też nadmienić, że kiedy przypominamy sobie jego postać, pamiętamy o jego wizycie w Łomży 4 i 5 czerwca w 1991 roku, w czasie swojej czwartej pielgrzymki do ojczyzny. No i nie da się ukryć, że to w historii miasta Łomży, w historii Kościoła Łomżyńskiego chyba jedno z ważniejszych, by nie powiedzieć najważniejsze wydarzenie. Wizyta głowy Kościoła, Ojca Świętego, następcy Świętego Piotra tutaj w naszej Łomży, w naszym mieście. Kiedy tak mówiliśmy o jego modlitwie, o jego zatopieniu się w tej relacji z Bogiem, świadkowie też wspominają, jak to w czasie wizyty w Łomży święty Jan Paweł II zaczął bardzo wcześnie dzień właśnie od modlitwy. Więc dla nas jest wzorem bez wyjątku tej wyjątkowej, głębokiej relacji z Bogiem i tego, że modlitwa była tak dla świętego Jana Pawła II takim powietrzem, pokarmem. Dzień papieski za nami. Wczoraj w całym kościele wspomnienie świętego Jana Pawła II, rozmowy o nim, przypomnienie jego nauki, także zbiórka na fundusze stypendialne dla młodzieży zdolnej, ale z ubogich rodzin. Chcemy nieustannie budować ten pomnik świętego Jana Pawła II, świętemu Janowi Pawłowi II, nie ten pomnik tylko fizyczne, ale właśnie poprzez nasz dar serca, by to jego dzieło, jego osoba, jego postać, nauczanie było ciągle dla nas znane, aktualne, przez nas gdzieś też wykorzystywane w pracy duszpasterskiej, ale w ogóle w codzienności, prawda? W tym naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Święty Jan Paweł II, nasz wielki rodak, już za chwilę kolejna rocznica właśnie jego wyboru na stolicę Piotrową, także to wspomnienie liturgiczne, a co więcej jeszcze dzieje się w miesiącu październiku, dowiemy się już za chwilę po krótkiej przerwie. To jest nasza wspólna audycja Wypłyń na głębie, drugi poniedziałek miesiąca. Zostańcie kochani z nami.
0: Wypłyń na głębie.

0: Wypłyń na głębie.
1: Drugi poniedziałek miesiąca, nasza wspólna audycja Wypłyń na głębie, ze mną w studio Jakub i Ania. Rozmawiamy o październiku, o wczorajszym dniu papieskim. Właśnie październik, miesiąc różańcowy w Kościele katolickim, szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Historia różańca, jak wiemy, sięga wielu wieków wstecz. Jego korzenie wiążą się z dawną tradycją modlitwy chrześcijańskiej, zwłaszcza z odmawianiem modlitw i rozważaniem wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. W średniowieczu wierni, którzy nie potrafili odmawiać wszystkich psalmów, zastępowali je często powtarzaniem modlitwy Ojcze Nasz lub Zdrowaś Mario. Październik jest tradycyjnie miesiącem modlitwy różańcowej. To właśnie w tym czasie w naszych kościołach i kaplicach gromadzą się wierni, aby wspólnie modlić się i rozważać tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. W naszej parafii katedralnej nabożeństwo różańcowe odbywa się o godzinie 17:30 od poniedziałku do soboty, w niedzielę po mszy świętej o godzinie 16:00, a dzieci cały czas gorąco zapraszamy na ich nabożeństwo. Katechezę, dziesiątek różańca do katedry od poniedziałku do piątku na godzinę 16:30. Zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy, by w tym czasie, szczególnie w tym czasie, ale oczywiście przez cały rok najlepiej, z Maryją zbliżać się do Chrystusa, z Maryją poznawać tajemnice z życia jej Syna, Jezusa Chrystusa, Maryi polecać to, co gdzieś dla nas jest trudne, może bolesne, może prowokujące, powodujące jakieś pytania. To jest naturalne. Nasze serca biją, żyją, potrzebują wsparcia, potrzebują nadziei, a gdzie jej nie szukać, jeśli nie u matki, u tej, która przecież te tajemnice bolesne sama przeżywała, doświadczała przy krzyżu swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa. To jej pragniemy w tym miesiącu oddawać nasze sprawy, nasze trudy, naszą codzienność. Czym właściwie jest Różaniec Święty i Aniu, jakie znaczenie ma dla ciebie modlitwa różańcowa?
2: Różaniec to taka nasza duchowa róża, którą możemy zanieść dla Maryi. Jest to przede wszystkim modlitwa rozważania życia Jezusa Chrystusa wraz z Maryją. Maryja zawsze swoim życiem całym wskazuje na swojego Syna. Podczas różańca powtarzamy przecież słowa modlitw, ale nie chodzi o takie same wypowiadanie. Ważne jest, aby nasze myśli, nasze serca kierowały się ku Bogu. Podczas różańca przecież rozważamy

0: wydarzenia z Ewangelii, też te radosne, ale również cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa. Dzięki temu różaniec może pomagać nam lepiej rozumieć Ewangelię, odnajdywać jej przesłanie w codziennym życiu. Różaniec, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest bardzo związany z życiem Maryi. Maryja podczas różnych swoich objawień też wskazuje na taką właśnie formę modlitwy, zachęca do niej. W tej duchowości maryjnej, wspominając Jana Pawła II, wiemy o tym, jak to Maryja ukazała się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w Fatimie w 1917 roku, gdzie zachęcała od 13 maja każdego 13 dnia miesiąca do 13 października dzieci do odmawiania właśnie tej modlitwy. Podczas tych objawień Maryja mówiła o tym, aby dzieci odmawiały różaniec w intencji pokoju na świecie, w intencji nawrócenia grzeszników. Jej przesłanie pozostaje aktualne również dzisiaj, gdy tak wiele osób doświadcza niepokoju, samotności, cierpienia. Jak wiemy również podczas objawień w Gieczwałdzie Maryja wzywała dziewczynki do odmawiania różańca właśnie, więc październik jest taką dobrą okazją, aby na nowo odkrywać modlitwę. I mam nadzieję, że nie będziemy traktować różańca tylko jako tradycji, ale też różańc jest takim czasem spotkania z Bogiem.
1: Wspomniałaś, Aniu, o nabożeństwie fatimskim, o tym, że jutro będziemy przeżywać, prawda, chociażby 13 października, dzień, kiedy te objawienia w Fatimie zakończyły się w 1917 roku, właśnie w wspomnianym 13 października. Myślę, że jakoś jutro na nabożeństwie z dziećmi w katedrze uczcimy dzień, prawda, przypomnimy te postaci, Łucję, Franciszka, Hiacyntę. Kuba, czyli różaniec nie jest tylko modlitwą skierowaną do Maryi, ale pomaga nam zbliżać się do Chrystusa, prawda?
2: Dokładnie tak. Maryja nigdy nie zatrzymuje nas na sobie, lecz wskazuje na swojego Syna. Można powiedzieć, że różaniec jest szkołą Ewangelii. Uczy nas rozważać życie Jezusa, a następnie naśladować Go w codzienności. Dlatego warto znaleźć chociaż kilka minut każdego dnia, aby w ciszy wziąć różaniec do ręki i powierzyć Bogu to, co najbardziej leży nam na sercu.
1: Zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej, nie tylko w miesiącu październiku, ale przez całe nasze życie, bo jak mawiał święty Jan Paweł II, którego wspominaliśmy przed przerwą, różaniec to skarb, który trzeba odkryć. A jeśli skarb, to coś bardzo cennego, pięknego, prowadzącego nas tymi ścieżkami świętości. Krótka przerwa muzyczna i słyszymy się ponownie za chwilę. Nie bój się.
3: Wypłyń na głębie.

0: Wypłyń na głębie.
1: Witamy po krótkiej muzycznej przerwie. Wypłyń na głębie. Drugi poniedziałek miesiąca, nasza wspólna audycja o Kościele, o duszpasterstwie, o sprawach bieżących na antenie Radia Nadzieja. Dla niewtajemniczonych przypomnę, że z nami w studio są Kuba i Ania na co dzień. A właściwie w czwartki, na co dzień chciałby się powiedzieć, jesteście animatorami na Oazie Dzieci Bożych. Spotykamy się w czwartki i już rozpoczynamy nasze spotkania dla dzieci w ramach parafialnej Oazy Dzieci Bożych. Zapraszamy serdecznie dzieci ze szkół podstawowych do domu parafialnego przy katedrze na godzinę 17. Także w ten czwartek, 15 października, rozpoczynamy nasze między wykładami, czyli spotkania dla maturzystów, studentów, młodzieży pracującej w ramach naszego diecezjalnego duszpasterstwa akademickiego. Kuba, jesteś nie tylko drużynowym w harcerstwie, nie tylko animatorem na Oazie Dzieci Bożych, ale także należysz do duszpasterstwa akademickiego. Co zapamiętałeś przed wakacjami z naszych spotkań i dlaczego warto przychodzić na nasze spotkania między wykładami?
2: Okej, okay. Jako maturzysta przychodziłem na spotkania duszpasterstwa akademickiego prowadzone przez księdza Tomasza. Dla mnie jako animatora ozowego i młodego chłopaka, który wchodzi w te życie dorosłe, jest to środowisko ludzi, którzy jak ja poszukują codziennie Pana Boga. Na tych spotkaniach rozmawialiśmy o wielu ciekawych rzeczach. Mieliśmy wyjazdy majówkowe, które zbliżały nas do Pana Boga. Dziś już jako student nadal zamierzam przychodzić na te spotkanie, aby dalej przybliżać się do Pana Boga.
1: Zapraszamy i Jakuba, i oczywiście młodzież studencką, pracującą, maturzystów w najbliższy czwartek na godzinę 20.30 na nasze między wykładami. Wspomniałeś o majówce w Gierszfałdzie. Z racji na egzaminy maturalne nie mogłeś z nami wyjechać, ale była z nami Ania wraz z rodziną. Ania, co zwróciło twoją uwagę, będąc tych kilka dni wśród studentów?
3: No, przebywając z młodszymi, można się troszeczkę młodziej poczuć, ale przede wszystkim wyjazd do Gierszfałdu, tak, samo miejsce, modlitwy, skupienia, ale też integracji. Bardzo dobry czas. Polecam studentom.
1: Więc i nie tylko. I nie tylko. Zapraszamy serdecznie już najbliższy czwartek, 17 godzina, Oaza Dzieci Bożych, 20.30, dom parafialny przy katedrze między wykładami. Rozpoczynamy nasze spotkania. Już po tej wakacyjnej, kilkumiesięcznej przerwie, co jeszcze przed nami, kochani radiosłuchacze, w piątek 16 października i tydzień później 23 października wyruszą nasi kochani maturzyści na swoją pielgrzymkę na Jasną Górę z hasłem "Najpierw Jasna Góra, później matura". Kochani radiosłuchacze, chciałbym nadmienić, że w tym roku mamy zapisanych ponad 2000 maturzystów. Jeśli dobrze policzyłem przed audycją, około 2300 maturzystów wybierze się 16 i 23 października na Jasną Górę, by tam Matce Bożej powierzać nie tylko swoje egzaminy maturalne, ale także wybory życiowe. Powiedz, Kuba, czy ty też modliłeś się przed maturą? Jakoś szczególnie?
2: Oczywiście, że tak. U nas w szkole odbyła się również taka pielgrzymka. My ze znajomymi również wybraliśmy się w drugim też terminie, osobno, aby wspólnie właśnie z gronem takich najbliższych przyjaciół pomodlić się o zdrowie naszych bliskich, no i oczywiście nasze, abyśmy dotarli do tego momentu wyczekiwanego przez maturzystów na naszą maturę.
1: Jeśli maturzyści nas słuchają, to ogarniamy was modlitwą, oczywiście nie tylko w czasie pielgrzymki na Jasną Górę. 16-18 października, kurs Emaus w Ostrowi Mazowieckiej w Centrum Dobrego Pasterza. Za tydzień w sobotę, no w najbliższą sobotę, Łomża w drodze do Seulu. Nasze pierwsze spotkanie formacyjne dla uczestników Światowych Dni Młodzieży w Korei. I zapraszamy na to spotkanie młodzież zapisaną na pielgrzymkę i na Światowe Dni Młodzieży do Korei już od godziny 9.30. 18 października rozpoczynamy tydzień misyjny. A 25 października w naszej łomżyńskiej katedrze uroczyste zakończenie obchodów jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. I koniec października, 28 święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. To dzień imienin księdza biskupa Tadeusza Bronokowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy i będziemy spieszyć oczywiście z darem modlitwy i serdecznych życzeń zdrowia, darów Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa dla księdza biskupa Tadeusza. Kochani radiosłuchacze, droga młodzieży, wypłyń na głębie nasza wspólna audycja. Przypominamy, nastawiamy sobie w przypomnieniach, w telefonach komórkowych. Drugi poniedziałek miesiąca, słyszymy się już na początku listopada. Dziękujemy wam za waszą dzisiejszą obecność, skupienie wspólne, wspólną audycję. Za to, że jesteście z nami tego wieczoru, a przypomnę, że w studiu dzisiaj ze mną byli
2: Jakub Rychter,
3: Anna Nawrocka.
1: Wszystkim życzymy spokojnego i błogosławionego wieczoru. To była nasza audycja Wypłyń na głębie. Ksiądz Tomasz Grala, szczęść Boże, dobrej nocy.
3: Szczęść Boże. Nie bój
0: się. Była to audycja Wypłyń na głębie.

0: Paweł Domagała zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. Za nami audycja pierwsza po przerwie urlopowej, wakacyjnej, letniej przerwie. Audycja z cyklu Wypłyń na Głębie. Audycja już nie w środy, ale od tego sezonu, że tak powiem, audycja o nowej porze, raczej w innym dniu, a więc w poniedziałkowy wieczór. No i czekamy na kolejny program z tego cyklu. Program kolejny zaplanowany jest już za 2 tygodnie. Póki co spójrzmy na mapy pogodowe. Wieczorem zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie i południowym zachodzie. Wieczorem możliwe są także rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszcza. Na północnym wschodzie lokalne burze. Na północy suma opadów może sięgnąć 10 litrów na metr kwadratowy. Wysoko w Karpatach i Sudetach możliwy jest śnieg. Temperatura od 10 do 14 stopni, a w rejonach podgórskich od 8 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. W nocy przeważać będzie duże zachmurzenie, mówi dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. Posłuchajmy.
1: Najbliższa noc z poniedziałku na wtorek będzie dość pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, gdzie spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie kraju pojawią się miejscami rozpogodzenia i głównie tam utworzą się mgły z widzialnością do 200 metrów. Temperatura na przeważającym obszarze wyniesie od 2 do 6 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w rejonie wybrzeża, tam do 9 stopni Celsjusza.
0: Nieco chłodniej będzie w nocy na krańcach północno-zachodnich, około 1 stopnia. W rejonach podgórskich nawet minus 1 stopień.
2: It's not a sunrise over canyons shaped like hearts. It isn't bursting into song in Central Park. It's not the outline of your face drawn in the stars. It's a still there Monday morning kind of love. There's no dramatic declarations in the rain. It's not a love that finds its pleasure after pain. I couldn't train a bunch of doves to spell your name.

0: Tak z kolei śpiewa Teddy Swims, utwór, nowy utwór Perfect Man. Za 16 minut, godzina 20 na antenie Radia Nadzieja. Teraz informacja, która kierowców może zainteresować. Mogą oni korzystać już z fragmentu drogi krajowej numer 64 łączącej, tego fragmentu łączącego Elżbiecin z Marianowem. Do ruchu udostępniono również dwa wloty ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 668. Tak, 668. To ostatni element inwestycji realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku Łomża Zachód, węzeł Kolno. Nowa infrastruktura ma usprawnić komunikację w regionie i poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. O znaczeniu zakończonej inwestycji mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Posłuchajmy.
1: Wspomnienie ważnej inwestycji drogowej, jaką jest Via Baltica, ale właśnie ten ruch musi być wprowadzony na trasę szybkiego ruchu, wyprowadzony z niej i musi się to dziać w sposób komfortowy i bezpieczny, ale to jest myślą o mieszkańcach, tak żeby jak najsprawniej, jak najlepiej ten ruch się tutaj odbywał. To była odpowiedź też na prośby, na potrzeby lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców, żeby tak zaprojektować tę inwestycję, żeby ona się jak najlepiej sprawdzała w przyszłości.
0: Jak podkreślał Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, rozwój infrastruktury drogowej ma istotne znaczenie dla całego regionu.
2: Spinamy już ten obszar drogowy związany z Via Baltico i jej dojazdami. Dojazd z kierunku Elżbiecina, kierunku Marianowa, który można powiedzieć odciąży Piątnicę od wjazdu do Łomży, a więc bezpośrednio tutaj wszystkie pojazdy, które jadą w kierunku Białystok-Wizna, będą mogły spokojnie wpiąć się w Via Baltica. Także duży, potężny, 640-milionowy projekt.
0: Zakończenie inwestycji to kolejny krok w rozwoju sieci drogowej województwa podlaskiego, podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Województwo podlaskie rzeczywiście ma szczęście. W tej chwili budujemy i oddajemy do użytku wiele dróg, które mają ten charakter strategiczny, ale także lokalny. Przypominam o tym bardzo ważnym rządowym instrumencie, jaki jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Za chwilę kolejne nabory, kolejne rozstrzygnięcia i kolejne drogi, które po prostu poprawią jakość życia i funkcjonowania mieszkańców naszego regionu.
0: Oddany odcinek ma około 4 km. Nowa trasa ma odciążyć drogi lokalne i ułatwić dojazd do Via Baltica.

0: wieczór w dobrym nastroju.
1: Dodam, że z radiem Nadzieja 6 minut do 20 brakuje. W związku z ostatnimi niebezpiecznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu policja zwiększyła liczbę patroli w rejonach placówek oświatowych. Większą uwagę funkcjonariusze poświęcają również bezpieczeństwu studentów, pracowników też uczelni. Takie działania prowadzone są m.in. na terenie Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, jak podkreślał na antenie Radia Nadzieja rektor uczelni, dr inżynier Ireneusz Żuchowski. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa podjęto już wcześniej. Uczelnia podpisała bowiem porozumienie z Komendą Miejską Policji w Łomży.
2: Oczywiście wzmożyliśmy czujność, także my też podpisaliśmy już chyba 1,5 roku temu porozumienie z policją, które to postanowienia zezwalają policji w każdej chwili do nas wejść na obiekt i sprawdzić bezpieczeństwo. W związku z tym i wszyscy nasi uczniowie i studenci o tym wiedzą już od dawna, że takie porozumienie jest i ta policja u nas pojawiała się, bo teraz oczywiście jest akcja, ale myśmy to już realizowali od 1,5 roku, gdzie od czasu do czasu patrol policji się pojawiał, przychodził i uczniowie widzieli to, że ta policja jest.
1: Porozumienie obejmuje również organizację wspólnych szkoleń, prelekcji oraz wymianę informacji, która ma pozwolić na szybsze reagowanie na potencjalne zagrożenia. Za chwilę godzina 20. Sylwia Grzeszczak, Mateusz Ziółko, a więc ponownie Sylwia, tym razem w duecie z utwór Bezdroża. Wykona wraz z Mateuszem, no a następnie katolicki serwis informacyjny Radio Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Był młody, kochał Boga i potrafił wykorzystywać internet do dzielenia się swoją wiarą. Dziś Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie świętego Carlo Acutisa. Już jako nastolatek angażował się w ewangelizację, wykorzystując do tego nowoczesne technologie. Szczególne miejsce w jego życiu zajmowała Eucharystia, której poświęcił stworzoną przez siebie stronę internetową. Carlo Acutis zmarł na białaczkę w 2006 roku, mając zaledwie 15 lat. 7 września ubiegłego roku papież Leon XIV ogłosił go świętym. Jego liturgiczne wspomnienie przypada w rocznicę śmierci.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Uroczystą inauguracją rozpoczęto dzisiaj nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. W murach uczelni do kapłaństwa przygotowuje się obecnie 17 kleryków. Jak mówił rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ksiądz Robert Bączek, tegoroczna inauguracja jest szczególna.
2: Tegoroczna inauguracja przeżywana jest w radości jubileuszu stulecia istnienia diecezji łomżyńskiej. Wdzięczność za wszelkie doświadczone dobro, przebłaganie za niewykorzystane i odrzucone łaski, prośba o kolejne dary tak potrzebne w realizacji zleconej misji i niezachwiana nadzieja złożona w sercu naszego Pana nieustannie przenikają nasze umysły i serca. Zbliża się powoli dzień 16 października. Dla nas Polaków, ale również dla wielu ludzi wierzących w Boga to wyjątkowy dzień, który upamiętnia tę jakże radosną i podniosłą chwilę sprzed 48 lat. Właśnie wtedy nad kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Kardynał Karol Wojtyła, nasz rodak, został wybrany następcą świętego Piotra.
1: Inauguracja nowego roku akademickiego to nie tylko początek nauki, ale przede wszystkim kolejny etap duchowego przygotowania do kapłaństwa.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wyrazy wsparcia i zapewnienia o modlitwie napływają z całego świata do papieża. W najbliższych dniach Leon XIV ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Watykan zapowiada, że pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia.
3: O zdrowie Leona XIV modlą się biskupi ze Stanów Zjednoczonych, Malty i Urugwaju. Przewodniczący włoskiego episkopatu, kardynał Matteo Zuppi, zapewnił papieża, że nie jest sam w tym trudnym momencie. A arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do rodaków o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu papieża do zdrowia. Słowa wsparcia przekazali również prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Włoskie media zwracają uwagę na otwartość Leona XIV, który sam poinformował wiernych o chorobie podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Piszą też o zaskoczeniu. Papież podkreślił, że zmianę wykryto na wczesnym etapie i poprosił o modlitwę. Na razie nie podano dokładnej daty operacji.
1: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel. Zapowiedziana na listopad podróż apostolska papieża do Ameryki Południowej pozostaje w planach, ale jej realizacja będzie zależała od przebiegu leczenia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda również zaapelował o modlitwę w intencji papieża Leona XIV.
4: Gorąco zachęcam wszystkich naszych rodaków, aby otoczyli papieża modlitwą, aby modlili się o dobrą operację, o szybką operację, o szybki powrót papieża do zdrowia, by mógł wrócić i dalej przewodzić Kościołowi, by mógł dalej umacniać wszystkich w wierze. Módlmy się za papieża, aby wszystko ułożyło się dobrze.
1: W intencji zdrowia papieża Leona XIV modlili się również wierni zgromadzeni wczoraj podczas apelu jasnogórskiego na Jasnej Górze.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.

0: to historyczna chwila, historyczny dzień dla zakładu karnego w Czerwonym Boże. 20 osadzonych z jednostki oficjalnie zainaugurował rok akademicki, rozpoczynając tym samym studia na kierunku administracja w Akademii Łomżyńskiej. Dyrektor zakładu karnego, pułkownik Zbigniew Jankowski, zaznaczył, że edukacja jest bardzo ważnym elementem resocjalizacji.
1: Bo oprócz samej wiedzy i potem ewentualnego odnalezienia się na wolności na rynku pracy, same studiowanie też wyrabia pewne nawyki, zachowanie, to też jest odporność na stres, na trudne sytuacje, na ewentualne niepowodzenia. No to jest życie, bo w ten sposób chcemy ich przygotować, chcemy naszych podopiecznych przygotować do życia na wolności. Zgłosiło się około 30 osób, ale założyliśmy, że pierwszy rok otworzymy dla 20, następni są, że tak powiem, na liście rezerwowej, ewentualnie w przyszłym roku będą zakwalifikowani.
0: Powodzenia nowym studentom życzyła Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
2: Każdy projekt, który daje nadzieję na lepsze życie, rozwój człowieka w różnych okolicznościach, w których się znalazł w życiu, każdy taki projekt będę nazywała dobrym projektem. W przeszłości najczęściej nie da się zmienić, ale można zmienić przyszłość. Myślę, że ten projekt jest takim elementem pracy nad tym, bo nawet w trudnych okolicznościach zrobić wszystko, bo ta przyszłość była lepsza.
0: Dwaj osadzeni, panowie Mariusz i Dariusz, cieszyli się w rozmowie z Radiem Nadzieja z otrzymanej szansy. Posłuchajmy.
3: Jest to olbrzymia szansa, którą otrzymaliśmy tutaj w tych ciężkich czasach. Tutaj w tych ciężkich czasach dla nas jest to taka możliwość ożywienia tego naszego życia, możliwość zdobycia pewnych

0: Tak śpiewa kapucyński zespół Uwielbienia. Panie, przyjdź. Prawie 20 minut po godzinie 20. To oznacza, że już czas, abyśmy rozpoczęli naszą wieczorną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. I tradycyjnie, jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do modlitwy na antenie, to numery do studia są następujące. 512 123 502 albo 512 123 503. Oczekują już na Państwa siostry benedyktynki, misjonarki, a więc rozpocznijmy naszą wieczorną, różańcową modlitwę.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwę różańcową ofiarujemy dzisiaj w intencji Ojca Świętego, prosząc dla Niego o zdrowie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica chwalebna, pierwsza tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Nie bójcie się, wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, powstał z martwych.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
0: Z Panem Bogiem. Druga tajemnica, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Z Dziejów Apostolskich. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica, zesłanie Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czwarta tajemnica w niebowzięcie Matki Bożej z Apokalipsy świętego Jana. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i siostry benedyktynki misjonarki. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Tajemnica piąta, ukoronowanie Matki Bożej. Z Ewangelii świętego Łukasza. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
6: Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: Po Twoją obronę ucieka mi się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się stała słuchaczka z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Nic miłości nie pokona, zaśpiewała Eleni. 20:54, teraz grupa muzyczna Przystanku Jezus, a następnie na koniec tego poniedziałkowego, jesiennego i październikowego dnia będziemy mogli wyśpiewać w łączności z pielgrzymami w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Dziś poniedziałkowy wieczór, a więc tuż po apelu jasnogórskim audycja z Biblią przez życie. Godzina 22:10 to tradycyjnie czas aktualności Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie w audycji z Biblią przez życie. Kroczymy z Biblią przez życie, bo Biblia jest Słowem Bożym, jest Słowem natchnionym, Słowem pełnym miłości, Słowem, które zostało nam przekazane przez samego Boga dla naszego zbawienia. Jest to, jak powiedziałem, Słowo natchnione, bo to Bóg, Duch Święty jest Jego autorem, ale Duch Święty posłużył się człowiekiem, aby sporządzić to Boże Słowo, które w taki sposób dociera do nas w takiej formie, że możemy je zrozumieć, przyjąć i tym Słowem żyć. Moi drodzy, to list Pana Boga do człowieka, a zatem jest to Słowo, które domaga się naszej odpowiedzi i taką naszą pierwszą, najważniejszą odpowiedzią na Boże Słowo jest czytanie tego Słowa, zasłuchanie się w to Słowo i później proste pytanie, co mogę z tym Słowem zrobić, jak mogę tym Słowem żyć. Drodzy Państwo, dlaczego trzeba poznać, kochać Pismo Święte? Dlaczego należy je bardzo poważnie potraktować? Dlaczego człowiek wierzący nie może nie czytać Słowa Bożego? Nie może tego Słowa nie słuchać? Z dwóch powodów, takich najważniejszych, o których chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, dlatego, że Pismo Święte ukazuje nam, kim jest Bóg. Jeżeli ja chcę poznać Pana Boga, jeżeli ja chcę poznać Jezusa, jeżeli mnie zależy na tym, aby wejść w głęboką zażyłość, osobistą, głęboką relację z Bogiem, to muszę Go poznać. Muszę się z Nim zaprzyjaźnić. Święty Hieronim, wielki miłośnik Pisma Świętego, to ten, który przetłumaczył Biblię z języka hebrajskiego i greckiego na język łaciński, dając nam słynną Wulgatę. Ogromna, ogromna zasługa tego człowieka dla wiary wszystkich pokoleń chrześcijan. Tenże święty Hieronim powiedział takie słynne słowa, często są przytaczane, powtarzane, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Drodzy Państwo, byłoby to niedorzeczne, gdybym powiedział, że kocham Pana Boga, kocham Jezusa, ale nie chcę Go poznać, nie zależy mi na tym. Ja tylko Go kocham. Co to znaczy kocham? Kocham to znaczy rozmawiam, słucham, wchodzę w dialog, staram się odpowiedzieć. Święty Hieronim dokonał wspaniałego dzieła. Zależało mu na tym, aby ludzie mogli w tę zażyłość z Panem Bogiem wejść. I dlatego, aby tę znajomość Pana Boga ułatwić, ten święty tytan pracy, bo tak można powiedzieć, przetłumaczył Biblię z języków oryginalnych, jak wspomnieliśmy, na łacinę i z czasem pojawiły się tłumaczenia w językach narodowych. A więc mamy dostęp do Biblii, a potrzebna jest nam lektura tej świętej księgi, żeby poznać i pokochać Pana Boga. Ten motyw jest bardzo ważny. Ale jest też drugi motyw. Pismo Święte ukazuje nam, drodzy Państwo, kim jest człowiek. Ukazuje nam człowieka w swojej najgłębszej tożsamości. Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, która rozpoczyna się od opisu stworzenia całego świata, mówi nam też o stworzeniu człowieka, który jest

0: koroną stworzenia Pana Boga. Jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I kiedy czytamy Pismo Święte, widzimy, jak bardzo Bóg kocha tego człowieka, jak bardzo mu na nim zależy. Człowiek, który czasem idzie swoimi drogami, który czasem popełnia głupstwa, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, który grzeszy, ten Bóg ciągle będzie go szukał. Historie proroków, historie opisane w poszczególnych księgach Pisma Świętego, również księgi mądrościowe, które zawierają niezwykle mądre sentencje mądrościowe, ukazują nam tę Bożą troskę. I ta Boża troska o człowieka, ona osiąga swoje apogeum w tym wszystkim, czego dokonał dla nas Jezus Chrystus. W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 3 czytamy: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Ale drodzy Państwo, mówić o człowieku, o poznaniu człowieka na kartach Biblii, to nie tylko poznać go od tej strony Pana Boga, a więc jako istotę stworzoną, kochaną, odkupioną przez Boga. Ale my również możemy się w tej Biblii niejako przejrzeć, tak jak w lustrze. Można tak powiedzieć, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu to słowo, które jest zaludnione przez wielu ludzi. Historie ludzkie, które na kartach Pisma Świętego spotykamy. Postaci takie jak Abraham, Mojżesz, Jozue, Eliasz, prorocy i wielu, wielu, wielu innych, to również są nasze historie. Ci ludzie, podobnie jak my, przeżywali momenty wiary, ale też zwątpienia. Przeżywali momenty wielkości, ale też małości. Ludzie, którzy śpiewali Panu Bogu hymny, a potem grzeszyli, tak chociażby jak Dawid. A cóż powiemy chociażby o historii świętego Piotra i apostołów, prostych rybaków powołanych przez Jezusa do tego, aby podjęli się wielkiego dzieła. Tak po ludzku rzecz biorąc, szaleńców, którzy porywali się na coś, co po ludzku było niemożliwe. Często myślę o słowach, które Jezus skierował do Piotra: ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół. Drodzy Państwo, Piotr, który staje się opoką, na której Jezus chce zbudować swój Kościół, a przecież jest to tylko kruchy człowiek, grzeszny człowiek, kruchy, mały człowiek, który czasem miał również swoje momenty kryzysu. A jednak on stał się fundamentem Kościoła. Piotr musiał dojrzeć, Piotr musiał również doświadczyć własnej słabości, musiał się zmierzyć ze swoimi ograniczeniami, ale jednak w jego życiu widzimy, jak wspaniałe dzieło Bóg dokonał i jakich wspaniałych dzieł Bóg może dokonać również w naszym życiu. Dlatego też, moi drodzy, warto jest czytać Pismo Święte chociażby z tych dwóch powodów najważniejszych, o których wspomnieliśmy sobie. Bo to jest klucz do zrozumienia Pana Boga, ale też do zrozumienia nas samych, ludzi. Pismo Święte w bardzo wielu miejscach niejako próbuje nas samo przekonać, abyśmy do niego sięgali. Przytoczę dwa teksty. Święty Paweł w liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, wersety 16-17, napisał takie piękne słowa: wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Moi drodzy, te słowa święty Paweł kieruje do Tymoteusza, swojego umiłowanego ucznia, który również został biskupem. Niejako poucza go, aby miał świadomość tego, czym jest to Boże Słowo. I mówi mu: drogi Tymoteuszu, pamiętaj, że to, co masz dać ludziom, to, co jest najważniejsze, to natchnione Słowo Boga. Tutaj, kiedy sięgamy do tekstu greckiego, do tekstu oryginalnego, czytamy takie sformułowanie: pasa grafe teopneustos. Drodzy Państwo, teopneustos, teos to Bóg, pneuo to tchnąć, pneuma to duch. A więc To słowo jest natchnione, to słowo jest tchnięte, tak możemy powiedzieć, Duchem Świętym. Bardzo piękne słowa. I również podobną pochwałę Słowa Bożego znajdujemy w liście do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12. Żywe jest bowiem Słowo Boże i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca. Tutaj zwracam uwagę na dwa szczegóły, bardzo ważne. Po pierwsze, czytamy, że to Słowo Boże jest żywe. W tekście greckim użyty jest czasownik w formie participium zon, czyli dosłownie tłumacząc, żyjące jest Słowo Boże. Tak jak my, kiedy dotykamy naszego ciała, czujemy ciepło, czujemy, że krew krąży, oddychamy, po prostu żyjemy, w tym momencie żyjemy. Oddycham, krew krąży, jestem świadomy tego, co mówię, jestem świadomy tego, co robię, jestem istotą żyjącą. A więc Słowo Boże, tak jak mówi list do Hebrajczyków, nie jest jakąś rzeczą, ale jest niejako żywym organizmem. Ono też oddycha, w nim też bije serce. Ono też chce w nas, drodzy Państwo, żyć. Słowo Boże jest żyjące. Zon garcho logos tuteu, mówi list do Hebrajczyków. I potem przepiękne jest to porównanie Słowa Bożego do miecza obosiecznego. Obosieczny miecz jest bardzo ostry i może zranić. Miecz ma to do siebie, że powoduje rany. I to Słowo Boże czasem też rani nas, bo to Słowo czasem wzywa nas do nawrócenia, czasem jest Słowem oskarżenia dla nas, czasem jest Słowem upomnienia, ale zawsze jest to Słowo miłości. My doskonale wiemy, że w miłości jest również miejsce na upomnienie, jest miejsce na nawrócenie, jest miejsce na trud po to, żeby wzrastać. A zatem, drodzy Państwo, Słowo Boże jest nam potrzebne. Chciałbym jeszcze odwołać się do bardzo pięknego świadectwa, które zostawił nam święty Augustyn. Święty Augustyn, jeden z największych świętych Kościoła, wielki filozof, teolog, który pozostawił nam wspaniałe dzieła, żył w latach 354-430. Augustyn przeżył bardzo głębokie nawrócenie i przyjął chrzest w Mediolanie z rąk świętego Ambrożego, mając 33 lata. I w swoich wyznaniach wspomina również o tym wydarzeniu. Augustyn, pogrążony w swoich dręczących refleksjach, poszedł kiedyś do ogrodu i, jak sam mówi, nagle usłyszał dziecięcy głos, powtarzający śpiewkę, której wcześniej nigdy nie słyszał. Dwa słowa po łacinie. Tolle lege, tolle lege. To znaczy, weź, czytaj, weź, czytaj. Augustyn sięgnął wtedy do Pisma Świętego, wziął do ręki Nowy Testament i jego wzrok padł na Pisma Pawłowe. Miał te pisma w ręku i kiedy otworzył, trafił na fragment z listu do Rzymian, rozdział 13, wersety 13-14, a to jest tekst, którym apostoł Paweł wzywa do odrzucenia uczynków ciała i do przyobleczenia się w Chrystusa. Paweł zrozumiał to wcześniej i pisze to w tym liście do Rzymian, aby się przyoblec w Chrystusa. I drodzy Państwo, to słowo właśnie, to słowo stało się słowem kluczowym w życiu świętego Augustyna. Święty Augustyn, kiedy przeczytał Pawłowe słowo o tym, że należy odrzucić uczynki ciała i przyobleć się w Chrystusa, nagle zapragnął tej głębokiej wiary w swoim życiu. Zrozumiał, że słowo to w tym momencie było skierowane właśnie do niego za pośrednictwem apostoła Pawła, że to słowo pochodziło od Boga i wskazywało, co ma zrobić. Augustyn pisze bardzo pięknie o tym, że poczuł, że rozpraszają się mroki zwątpienia, że wreszcie jest wolny i może oddać się całkowicie Chrystusowi. Napisał później: nawróciłeś mnie ku Tobie. Drodzy radiosłuchacze, zwróćmy uwagę na to sformułowanie. Nawróciłeś mnie ku Tobie. Święty Augustyn podkreślał, że to jego nawrócenie to dzieło samego Boga. To było jego pierwsze i decydujące nawrócenie. W innym miejscu święty Augustyn odkrywa największy lęk swojego życia i mówi: boję się, że Jezus przejdzie. Czego się boisz? Że Go nie rozpoznam, że Go nie dostrzegę, że to jest Pan. Drodzy słuchacze, przyznam się szczerze, że ciary mnie przechodzą po plecach, jak czytam ten tekst. Augustyn, który mówi: boję się, że nie dostrzegę Pana, że nie dostrzegę, że to jest Pan. Drodzy radiosłuchacze, to jest właśnie to, co mamy zrobić. Czasem pytają mnie ludzie też, wiele razy się z tym pytaniem spotkałem: proszę księdza, co robić, żeby czytać Pismo Święte? Ja odpowiadam tymi dwoma słowami, które zostawił nam święty Augustyn. Tolle lege, weź i czytaj. Po prostu weź i czytaj. Nie możemy czytać Słowa Bożego, nie możemy Go poznać, jeżeli po prostu nie weźmiemy Pisma Świętego do ręki. To jest pierwszy krok. Za tym pierwszym krokiem będą inne. Drodzy radiosłuchacze, kto bierze do ręki Pismo Święte, doświadcza ogromnej czułości Boga, doświadcza mądrości, otwiera się na światło. Chciałbym zakończyć tę refleksję jeszcze raz odwołując się do świętego Hieronima, którego już raz dzisiaj wspominaliśmy. Święty Hieronim w liście 130 napisał takie słowa: kochaj Pismo Święte, a mądrość Cię ukocha. Kochaj je serdecznie, a ono będzie Cię strzec. Szanuj je, a zaznasz od niego czułości. Kochaj Pismo Święte, a mądrość Cię ukocha. Kochaj je serdecznie, a ono będzie Cię strzec. Drodzy Państwo, tego Wam z całego serca życzę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Szczęść Boże.
1: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
0: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Jutro rano papież uda się do szpitala na operację. Dziś zachował zaplanowany wcześniej program audiencji. Leon XIV napisał list do kardynała Re, ustępującego dziekana Kolegium Kardynalskiego. Przypomniał jego bliską współpracę z Janem Pawłem II. Dziś 20. rocznica śmierci świętego Karola Akutisa. Krzysztof

0: Jutro dziś papież zachował program wcześniej przewidzianych audiencji. Przyjął m.in. członków Kręgu Świętego Piotra, stowarzyszenia, które prowadzi działalność charytatywną w Rzymie, a także obsługuje wielkie wydarzenia papieskie.
1: Od 1869 roku wasze stowarzyszenie w imieniu papieża dociera do wielu potrzebujących w naszym ukochanym Rzymie, oferując posiłki, które codziennie rozdajecie, noclegi dla osób bezdomnych, mieszkania dla rodzin w trudnej sytuacji oraz inne formy posługi. Jest to godne pochwały dzieło, które realizuje przykazanie Pana dotyczące miłosierdzia, które w ukryciu oczekuje nagrody wyłącznie od Boga. Przyczyniacie się do kształtowania pięknego oblicza Kościoła, który świadczy o Ewangelii wśród ubogich i najuboższych.
0: Leon XIV napisał list do kardynała Giovanniego Battisty Re. Do ubiegłego czwartku pełnił on funkcję dziekana kolegium kardynalskiego.
2: Ojciec Święty wyraził wdzięczność 92-letniemu kardynałowi za jego służbę Stolicy Apostolskiej. Był on zaufanym współpracownikiem papieży, a w szczególności Jana Pawła II. Pełnił m.in. funkcję prefekta kongregacji do spraw biskupów. Odegrał znaczącą rolę podczas wielkiego jubileuszu roku 2000. Leon XIV wskazał na jego otwartość i serdeczność, a także umiejętność mierzenia się z trudnymi sytuacjami, którą wykazał się w sposób szczególny po śmierci Franciszka. To on przewodniczył jego liturgii pogrzebowej.
0: Przypomnijmy, że nowym dziekanem kolegium kardynalskiego został kardynał Luis Antonio Tagle. Dziś 20. rocznica śmierci i wspomnienie liturgiczne świętego Karola Akutisa. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować, przypomina jego matka Antonia Salzano.
3: Przesłanie, które Carlo skierowałby do wszystkich, młodych i starszych, jest takie, że istnieje życie wieczne, że Bóg czeka na każdego z nas, że nas zapragnął, stworzył i umiłował. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować. Trzeba przeżyć je w pełni z myślą o wieczności. Carlo właśnie tak postępował, stawiając w centrum Chrystusa, który był dla niego wszystkim. Przede wszystkim zawierzył Kościołowi i sakramentom. Codziennie uczestniczył we mszy świętej, adorował Eucharystię i odmawiał różaniec. Matka Boża była dla niego najważniejszą kobietą w jego życiu.
4: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, dr Ireneusz Żuchowski. Dzień dobry, panie rektorze.
3: Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy. I się cieszę, że poprzedzała nas taka piękna piosenka Anawa i Marek Rechuta, zawsze wprowadza w dobry nastrój.
2: Dokładnie tak właśnie jest. Panie rektorze, ostatnie wydarzenia, którymi żyje cała Polska, budzą niepokój. Mowa oczywiście o atakach nożowników, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu, między innymi w Ostrołęce czy w Leszczy-Dolanowinach. Te sytuacje wywołują dyskusję o bezpieczeństwie w placówkach. Panie rektorze, czy pana zdaniem szkoły i uczelnie są właśnie odpowiednio przygotowane na tego rodzaju zagrożenia?
3: Na pewno jest to problem, na pewno to budzi niepokój. Niestety trzeba do tego podchodzić na chłodno, ze względu na to, apele policji to pokazywały, żeby nie nakręcać tej spirali strachu, bo pojawiało się wiele fejków w przestrzeni i internetowej, ale także na grupach uczniów, którzy mają. I to jest bardzo złe, bo to są jednak, proszę zauważyć, incydentalne przypadki. Jeżeli policzymy, czy weźmiemy statystyki, ilu mamy uczniów, a ile mamy takich zdarzeń, to nie jest nawet jeden promil uczniów, ale to bardzo mocno widać. Czy szkoły są przygotowane? Szkoły w pewnym zakresie są przygotowane, ale pytanie jest, czy my wszyscy jesteśmy przygotowani na nieprzewidywalne zdarzenia. Nie da się w stu procentach przygotować na wszystkie zagrożenia, które mogą się zdarzyć, a których nie znamy. Nie wiemy, co młodym ludziom siedzi w głowie, mówiąc kolokwialnie. No mają różne ci młodzi ludzie zajęcia. Jedni mają pasję, drudzy siedzą w ciemnej stronie internetu i poszukują dla siebie miejsca, bo mają określone problemy. Później dopiero spostrzegają, że niestety to, co zrobili, jest tak złe i oni nawet sami nie wierzą, że mogli coś takiego zrobić. To jest problem bardzo duży. Oczywiście bezpieczeństwo przy takich wydarzeniach, przy takich sytuacjach, o tym bezpieczeństwie mówi się i będzie mówiło się bardzo dużo, ale musimy do tego podchodzić na chłodno. Musimy doskonalić po prostu pewne procesy, ale nie możemy też przesadzać w tym wszystkim.
2: Musimy tutaj zachować też przede wszystkim właśnie ten zdrowy rozsądek.
3: Dokładnie.
2: Bo zalewa nas fala tych wszystkich informacji.
3: Dokładnie, zdrowy rozsądek w pierwszym miejscu, bo to, że coś się wydarzyło w jednym miejscu, to nie oznacza, że nagle będziemy mieli falę w każdej szkole, w każdym mieście, w każdej miejscowości jakieś zdarzenie tego typu.
2: Tak. Czy właśnie w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami MANS wprowadził być może jakieś dodatkowe środki bezpieczeństwa?
3: My jesteśmy jak gdyby zawsze trochę do przodu, ponieważ my wprowadziliśmy procedury, które wynikają z tych stanów alarmowych ogłaszanych przez nasz rząd. Brawo, brawo 1, brawo 2. I my wprowadziliśmy procedury, które są częściowo odpowiedzią, bo one przewidują między innymi właśnie większą kontrolę dostępu do uczelni. Przewidują także co tygodniowe analizy i tak dalej. I my to robimy, więc myślę, że tutaj w tym sensie jesteśmy przygotowani. To już wcześniej te procedury wprowadziliśmy. Oczywiście dopóki nie będzie zgody na i też możliwości organizacyjnych, nie oszukujmy się, bo przecież znamy przypadki. No, w Madrycie po zamachu bombowym na stacji kolejowej wprowadzono i do dziś to jest, że każdy, kto wchodzi na peron, jego bagaż jest prześwietlany tak samo jak na lotnisku. W związku z tym można sobie wyobrazić, że może kiedyś do tego dojdzie, że w każdej szkole będzie ochrona, która będzie przed wpuszczeniem kogokolwiek sprawdzała torebki, bagaże i tak dalej, i tak dalej. Na razie na to nie ma zgody i nie ma jak gdyby możliwości organizacyjnych, więc zobaczymy. No, oczywiście wzmożyliśmy czujność, także my też podpisaliśmy już chyba półtorej roku temu porozumienie z policją, z Komendą Powiatową Policji, tutaj Komendą Miejską, przepraszam, Policji w Łomży, które to postanowienia zezwalają policji w każdej chwili do nas wejść na obiekt i sprawdzić bezpieczeństwo. W związku z tym I wszyscy nasi uczniowie i studenci o tym wiedzą już od dawna, że takie porozumienie jest i ta policja u nas pojawiała się, bo teraz oczywiście jest akcja i dzisiaj od rana też patrol policji na uczelni
2: już
3: jest.
2: Ale
3: myśmy to już realizowali od półtorej roku, gdzie od czasu do czasu patrol policji się pojawiał, przychodził i uczniowie widzieli to, że ta policja jest i w każdej chwili może się pojawić, nie wiedzą kiedy.
2: Więc te środki bezpieczeństwa są zachowane, ale oczywiście bezpieczeństwo to jedno. Być może też jest potrzebna większa profilaktyka i zakres edukacyjny w tym zakresie właśnie.
3: No prawdopodobnie tak. Natomiast znowu nadmiar, bo trzeba pamiętać, że to wszystko musi być wypośrodkowane. Jeżeli będziemy teraz tylko mówili uczniom o bezpieczeństwie, prowadzali ich tylko do psychologów, aby oni byli przygotowani z jednej strony, a z drugiej strony, żeby wyeliminować te potencjalne zagrożenia, no to co będziemy realizowali obok? Przecież musi iść normalny plan nauczania i przygotowanie do życia, tak? To wszystko musi być wypośrodkowane, bo z mojej praktyki, ja mam jeszcze córkę w liceum i ja wiem, że jak za dużo jest czegoś, szczególnie tego obok, tak, to, bo w tych szkołach już odbywały się i odbywają się cały czas różnego rodzaju spotkania, prelekcje, to oddźwięk młodzieży jest taki, a nie inny, tak? Co z tego, że oni siedzą na tej sali? No tylko siedzą, a myślami są zupełnie gdzie indziej. To musi być wypośrodkowane w odpowiedniej dawce i jeszcze atrakcyjnie przekazane, bo z całym szacunkiem do wszystkich, a ja na swoim przykładzie powiem, nie zawsze ta moja siwa głowa będzie autorytetem dla młodych ludzi. Ja mogę dużo mówić, a nic z tego oni nie wyniosą.
2: I to też jest bardzo ważne, ale panie rektorze, przejdźmy może do przyjemniejszych już tematów. 17 października inauguracja roku akademickiego, tegoroczna z pewnością dla was bardziej uroczysta.
3: Tak jest, bo to jest tak, że obchodzimy 30 urodziny. To już 31 inauguracja, no ale 30 urodziny kończymy, więc to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Chcemy tą oprawę tego wydarzenia tak szczególnie uroczyście przygotowujemy, żeby zaznaczyć to 30-lecie, bo to jednak szmat czasu już. To jest przecież najstarsza nasza uczelnia, to jest najstarsza uczelnia świecka w Łomży. To od nas się zaczęło szkolnictwo niepubliczne w Łomży i tutaj trzeba powiedzieć, że pan profesor Roman Engler, który wyszedł z taką inicjatywą, żeby uruchomić tą uczelnię, zrobił to skutecznie i zrobił to bardzo efektywnie. I proszę zobaczyć, tyle lat funkcjonujemy, uczelnia się zmienia, przechodzi te zmiany wraz ze zmianami otoczenia i to jest bardzo ważne. Cieszymy się też, bo to jest, wiadomo, inauguracja, 30-lecie, to jest czas takich podsumowań, prawda? Patrzenia wstecz trochę, co zrobiliśmy, jak co można zrobić teraz lepiej, ale też to jest moment, gdzie część osób w uczelni jest doceniana za to i tutaj się cieszymy bardzo.
2: I tym razem również będziecie wyróżniać takie osoby?
3: Po pierwsze nasi pracownicy i współpracownicy, którzy nas wspierają, zostaną wyróżnieni. Tutaj mamy 4 wyróżnienia aż od Zarządu Województwa Podlaskiego. Zostaną wręczone, zasłużone dla Województwa Podlaskiego odznaczenia 4 naszym pracownikom. 4 pracownikom zostaną wręczone odznaczenia ministra zdrowia, zasłużony dla ochrony zdrowia, co bardzo się cieszymy. Chyba najbardziej cieszy, że medal zasłużony dla nauki polskiej Sapiensa Vitae otrzyma złoty medal, otrzyma pan profesor Engler za wkład w rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, ale tych medali będą 1 złoty i 3 brązowe, więc to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. No i minister rolnictwa, także 3 odznaczenia zasłużone dla rolnictwa przyznał. Także no jest tych wydarzeń. My jako uczelnia także oczywiście przygotowaliśmy i też będziemy wręczali tym naszym współpracownikom i pracownikom medale zasłużone dla MANS, tej okolicznościowy medal z tej okazji, więc myślę, że ta uroczystość ma taki wymiar szczególny, ale tak jak mówię, to, że jesteśmy dostrzegani nie tylko tutaj w naszym środowisku lokalnym, co jest bardzo ważne i przecież przede wszystkim pracujemy w środowisku lokalnym i regionalnym, ale także cieszy nas to, że jesteśmy, nasza rola, nasze działania, nasza praca jest doceniana przez zarówno Zarząd Województwa Podlaskiego, także jest doceniana przez zarząd, przepraszam, ministerstwa, w których prowadzimy, Ministerstwo Nauki jest takim naturalnym, prawda, bo my jesteśmy w systemie szkolnictwa wyższego, no ale prowadzimy studia na kierunku medycznym, czyli pielęgniarstwo, no i Ministerstwo Zdrowia, 4 odznaczenia. Prowadzimy studia na kierunku rolnictwo, minister rolnictwa także przyznał odznaczenia. To cieszy, to wszystko cieszy.
2: Jest co świętować, na początku inauguracja, a później przyjdzie też pora na bal uroczysty.
3: Tak, no jeżeli mówimy o 30-leciu, to nie wyobrażaliśmy sobie, żeby także nie zaprosić na bal, bo to jest taki moment do świętowania. No trzeba to sobie jasno powiedzieć. Ten bal ma być taką uroczystością, która pozwoli tym naszym gościom także z nami pocieszyć się, no bo wiadomo, sama inauguracja, ona jest taką chwilą bardzo ważną, ale to nie jest ten moment, gdzie można tak swobodnie się pocieszyć tym wszystkim, więc na ten bal zaprosiliśmy wielu gości i będziemy go i też taki bardzo uroczysty ten bal, ma on wymiar charytatywny, ponieważ chcemy także, żeby i poprosiliśmy tutaj uczestników o takie drobne cegiełki na rzecz Fundacji Uniwersytet Złotego Wieku, gdzie wspieramy, ta fundacja wspiera seniorów z Łomży i nie tylko z Łomży, więc to jest istotne, żeby też coś dobrego na tym balu, ten bal miał ten wymiar także taki czegoś dobrego, pomocy, bo wtedy fundacja może realizować więcej ciekawych rzeczy dla seniorów i to jest bardzo ważne. Powiem jeszcze, że będziemy mieli też trochę można powiedzieć gości z zagranicy na inauguracji. Będą profesorowie między innymi na pewno będzie z Hiszpanii profesor z Uniwersytetu z Murcji, na pewno będzie profesor nasz honorowy z Niemiec, na pewno będzie nasz profesor honorowy ze Słowacji. Także mamy przynajmniej z 3 uniwersytetów z Ukrainy będą profesorowie, w tym prorektorzy i rektorzy uniwersytetów. Będzie nasz profesor honorowy z Grecji, więc ta reprezentacja zagranicznych naszych partnerów, z którymi na co dzień współpracujemy, też będzie solidna.
2: A ilu właśnie studentów rozpocznie ten nowy rok akademicki?
3: Jeżeli mówimy o studentach pierwszego roku, to mówimy o około 600 osobach, które rozpoczynają pierwszy rok w naszej uczelni. Łącznie ponad 1650 osób rozpoczyna rok akademicki. Trzeba dodać do tego jeszcze uczniów, których mamy, bo jesteśmy organem prowadzącym, więc nasza cała społeczność to jest łącznie z wykładowcami, to jest około 2,5 tysiąca osób, więc myślę, że to jest duży organizm, duża społeczność akademicka, która ma swoją historię, która ma swoje osiągnięcia, które warto zauważyć i docenić.
2: Panie rektorze, ostatnio przedstawiciele MANS uczestniczyli w konferencji w Rzymie. Czego dotyczyło to spotkanie?
3: Tak, my jesteśmy, akurat byliśmy na konferencji podsumowującej projekt Cohesion, projekt, który dotyczy pomocy studentom z autyzmem w wejściu na rynek pracy. I to jest bardzo innowacyjny projekt, ponieważ on pokazuje i przygotowaliśmy tam w ramach, nasi eksperci przygotowali w ramach prac narzędzia, które mają pomagać nie tylko studentom, bo tu nie chodzi o to, żeby student był przygotowany, ale także musi pracodawca być przygotowany na takiego człowieka, który jest neuroróżnorodny, jak to mówimy w tym języku, ale jednocześnie ma swoje bardzo wiele pozytywnych cech, które mogą być przydatne pracodawcy. I tu musi być z jednej i z drugiej strony przygotowanie i zrozumienie. Projekt Cohesion to projekt finansowany z programu Erasmus+, w ramach partnerstw współpracy, gdzie my, Uniwersytet Luiss, największy uniwersytet biznesowy we Włoszech, w Rzymie, plus jeszcze Uniwersytet Wang z Finlandii, plus firma V-System, stworzyliśmy konsorcjum, które realizowało te prace, i to był ten czas podsumowań. Sam osobiście miałem przyjemność być na tej konferencji tutaj ze strony Uniwersytetu Louis, profesor Nuncio Casalino był odpowiedzialny za ten projekt, więc współpracujemy już od kilku lat i ten efekty tego są nie tylko projektowe, ale także naukowe, szereg publikacji wspólnych mamy. W związku z tym to pokazuje, proszę zauważyć, znowu tą naszą uczelnię, która jest z Łomży, ona jest dostrzegana i zapraszana do partnerstwa, w którym są potężne uniwersytety i my jesteśmy tam równorzędnym partnerem i realizujemy wspólnie zadania.
2: Więc to też taki sukces właśnie
3: tak,
2: dla uczelni.
3: Tak, to jest ogromny sukces i uważam, że to pokazuje naszą rozpoznawalność już na arenie międzynarodowej.
2: I tymi dobrymi informacjami dzisiaj, panie rektorze, tutaj stawiamy kropkę, ale może raz jeszcze przypomnijmy, że uroczysta inauguracja roku akademickiego 17 października o godzinie...
3: 10.
2: O godzinie 10.
3: Serdecznie zapraszamy. I znowu ten czas tak szybko minął, tak, że nie niestety. Wiem kiedy.
2: Tak nieubłagalnie zawsze nam ten czas mija. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie i życzę miłego dnia.
0: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Naszym gościem w poranku 7:09 jest redaktor Nataniel Garstecka, dziennikarz portalu i czasopisma Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: W ostatnim czasie widzieliśmy dwa takie obrazki. Z jednej strony 80 tysięcy młodych Francuzów modlących się z papieżem na stadionie Stade de France, a z drugiej strony młodzież dewastującą miasta. Jaka jest prawda o francuskiej młodzieży?
3: Faktycznie, no drastyczne obrazki i dwie młodzieży, co nic nie może połączyć. Jedna młodzież francuska, spokojna, dobrze wychowana, radosna, pełna nadziei, którą widzieliśmy w trakcie wizyty papieża Leona w Paryżu. Byłem na miejscu, widziałem tą młodzież na ulicach, uśmiechniętą, radosną, śpiewającą, która poszła na plac Concorde.

0: dôvody na polalizejskie, na msze. No, to Paryż przez te kilka dni był zmieniony. Tutaj Borus to był inny świat, świat, w którym chcemy żyć. A natychmiast w dniu, po dniu, jak wyleciał papież Leon XIV z Francji, rozpętały się zamieszki. Najpierw w przedmieszczach widać było inną Francję, drugą młodzież, która nie czuje się powiązana z tymi samymi wartościami, co reszta kraju, która nie czuje się powiązana koniecznie z tą samą cywilizacją, z tą samą kulturą, z tymi samymi korzeniami kulturowymi i która pod pretekstem, bo to był tylko pretekst, pod pretekstem braku zasobów w edukacji, napełnionych klas, bo nieobecności nauczycieli, złym warunku budownictwa szkolnego. Pod tymi pretekstami wyszli i zaczęli niszczyć, psuć, podpalać te licea. Jaki paradoks.
1: A dlaczego pan uważa, że to był tylko pretekst?
0: Panie redaktorze, 20 lat temu byłem licealistą w Paryżu. Bo tam się urodziłem, tam się wychowałem, chodziłem do szkoły. Były protesty studenckie już. Już licealiści wychodzili na ulicę, na apele związków zawodowych, bo to głównie na apele związków zawodowych. Licealiści sami z własnej woli nie idą protestować. I pojawiały się tematy, kwestie polityczne, kwestie zasobów. Liceum, w którym się uczyłem, miał już te problemy. Farba, która schodziła ze ścian, dziurawe krzesła. Mieliśmy 35 osób, ile uczniów dla każdej klasy. Mieliśmy nauczycieli, których nie widzieliśmy cały rok, bo od pierwszego dnia szkoły szli na chorobowe czy na wiadomo i nie byli zastępowani. Mieliśmy te problemy, ale nikt nie szedł suć, podpalać, atakować wozów strażackich, rzucać kamieniami na policjantów, napadać na nauczycieli, atakować i kopać dyrektorów szkół. Nikt tego nie robił wtedy. Dzisiaj ta młodzież korzysta z apeli związków zawodowych, żeby dewastować, żeby psuć, żeby pokazywać, jak bardzo nie czuje się przynależna do instytucji, do tego kraju, do tej kultury.
1: Czy to tylko związki zawodowe akurat inspirowały młodzież? Bo mówi się też o partii Francja Niepokorna. Jak pan widzi ten związek tej partii z inspirowaniem młodzieżą do wyjścia na ulicę?
0: Całkowicie ma pan redaktor rację. Najpierw to był protest związków zawodowych nauczycieli, którzy protestowali przeciwko napiętym grafikom w placówkach, które znajdują się w przedmieściach. Co ciekawe, tutaj trzeba byłoby się zastanowić i zadać pytanie, dlaczego tak mało nauczycieli chce pracować w placówkach przedmieszcza. To jest ciekawe pytanie, na to nie mamy odpowiedzi. Ale ten protest nie uzyskał sukcesu. To było 21-22 września. Media nie interesowały się tym, bo przygotowywali przyjazd i wizytę papieża. Więc, żeby nadać protestowi ton, radykalna lewica, partia Francja Niepokorna, La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, zaapelowała i zaingerowała w młodych, na początku w młodzież przedmiejską, pochodzenia imigranckiego, drugie, trzecie pokolenie imigrantów krajów afrykańskich i muzułmańskich, bo to jest partia, która ma wpływ na tą młodzież i zaapelowała, żeby ta młodzież dołączyła do tych protestów i dołączyła sposobem takim niekoniecznie pacyficznym. Następnie radykalnej lewicy udało się coś, co dotąd się nie udawało. I to jest bardzo ważne i bardzo niepokojące. Następnie dołączyły do protestu ugrupowania, bojówki skrajnie lewicowe w dużych miastach. Bojówki typu Antifa i Black Blocs, które są wprawione w boju z policją, które są wprawione w dewastacji mienia publicznego, wyposażenia miejskiego i które dołączyły się do tych zamieszek. Młodzież pochodzenia imigranckiego dewastowała licea, podpalała licea w przedmieściach, a jednocześnie młodzież francuska z rodzin burżujskich najczęściej, której się marzy ponowna rewolucja na ulicach typu maj 68, gdzie studenci francuscy się zbuntowali przeciwko ładowi starego świata, powiedzmy, i marzy im się ponowna rewolucja typu komunistyczna i żeby to osiągnąć, no to także należy dewastować, podpalać, blokować i maltretować ludzi na ulicy. Radykalnej lewicy udało się połączyć przemoc ze strony przedmieść i przemoc ze strony antify. To pierwszy raz na taką skalę. Stąd mamy takie drastyczne obrazki, no i stąd mamy podział na te dwie Francje, o których wspominaliśmy na początku naszej rozmowy.
1: A czy młodzi też mobilizowali się do protestów przez media społecznościowe?
0: Bardzo. Tutaj media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę. Owszem, protesty studenckie, licealne istniały przed powstaniem mediów społecznościowych. Wspominałem 20 lat temu w moim liceum i w Paryżu były protesty licealne. Nauczyciele chodzili po klasach, rozdawali nam czerwone flagi i kazali nam jechać metrem na Plac Republiki, żeby protestować. Wtedy nie było mediów społecznościowych jeszcze, nie na taką skalę, co dzisiaj. Wspominaliśmy o maju 68 roku. Bunty studenckie w Paryżu, we Francji też nie było mediów społecznościowych. Dzisiaj są i dzisiaj o wiele łatwiej jest młodym licealistom, studentom, którzy chcą organizować akcje takie na ulicach, łatwiej się zorganizować właśnie poprzez te media, poprzez komunikatory, poprzez media społecznościowe. Łatwiej hasło może być przesłane do większej ilości ludzi. Nie trzeba już mobilizować osobiście, żeby nauczyciel czy ktoś chodził po klasach, rozdawał flagi i nawoływał do pojechania na Plac Republiki. Wystarczy sieć kontaktów na komunikatorze. Informacja może bardzo szybko iść. Można tym sposobem organizować zasadzki na policjantów czy na strażaków. To tu widać w przedmieściach. Te wozy strażackie, które spłonęły, te zaatakowane patrole policyjne, to się dzieje, bo ta młodzież może szybko przekazywać informacje na mediach społecznościowych, gdzie ten patrol się udaje, gdzie rozpoczniemy pożar, żeby wóz strażacki przyjechał i przygotować zasadzkę na niego. Więc media technologia będzie umożliwiała organizacji takich rozgrup w przedmieściach i w dużych miastach.
1: A rząd francuski planuje jakoś właśnie jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o media społecznościowe, czy raczej nie? Czy nie ma takich planów?
0: W ubiegłym roku pojawił się faktycznie taki temat. Po zamieszkach, dużych zamieszkach, które dotknęły Francję w czerwcu 2023 roku, kiedy policjant zabił młodego przestępcę pochodzenia imigranckiego Nahela Merzouka i wybuchły zamieszki, potworne zamieszki w całej Francji. Oszacowano szkody na miliard euro. I rząd właśnie postawił temat ograniczenia mediów społecznościowych w przypadku takich zamieszek. Ten pomysł spotkał się z dużą falą krytyki ze strony wszystkich środowisk. Środowiska lewicowe, które tutaj widzą próbę ograniczenia ich możliwości operacyjnych w czasach zamieszek i buntów, przez środowiska oczywiście młodych przestępców, które no tutaj widzą zablokowanie ich narzędzia organizacyjnego, poprzez środowiska prawicowe i wolnościowe i konserwatywne, które widzą ryzyko dla wolności obywatelskich, ryzyko niesione przez władzę, która nagle chciałaby się stać totalitarna, więc to też powoduje w pewnym sensie słuszne obawy ze strony ludzi, którzy studiowali historię, którzy widzieli, że państwa totalitarne zawsze kontrolowali sposoby technologiczne przekazu wiadomości i widzieli tutaj w tej propozycji właśnie dążenie do takiego modelu. Więc temat nadal istnieje, na razie jest zawieszony, bo są bardzo duże obawy, że taki projekt by nie przeszedł i że Trybunał Konstytucyjny, Rada Konstytucyjna Francuska, Rada Państwa i Trybuny Europejskie zablokowaliby taki projekt, no właśnie z tytułu wolności obywatelskich.
1: A panie redaktorze, niech pan powie, bo jak słucham też na przykład lewicy francuskiej, to często zarzuca nieadekwatną reakcję w tym proteście policja. Jak pan ocenia właśnie działania służb?
0: Tutaj jesteśmy w obecności tradycyjnego przekazu, hasła stosowanego przez radykalną lewicę. Od lat radykalna lewica niesie hasło, które widać na wszystkich protestach, policja zabija. I jeden z tematów głównych noszonych przez radykalną lewicę są tak zwane violence policière, czyli przemocy policyjne. Cel jest osłabić instytucję policyjną, cel jest zmobilizować ludzi przeciwko tej instytucji, która będzie doprowadzana do sytuacji coraz bardziej nerwowych i której czasem policjantom będą puszczać nerwy, będą tragedie, co będzie napędzało, dolewało oliwy do ognia. To jest strategia radykalnej lewicy. Wiadomo, protesty trwają 2 tygodnie. Rozmieszczone są dziesiątki tysięcy policjantów, żandarmów, służb w całej Francji. Ci ludzie po 2 tygodniach są zmęczeni, są nadwyrężeni, 800 rannych wśród policjantów i sytuacja trwa. Więc oczywiście danemu policjantowi, danemu żandarmowi, wszystkimi nerwami, mimo że są wyszkoleni do takich sytuacji, no to w końcu przyda się tragedia. Strzeli kulą gumową twarz jednego z licealistów. Ten licealista stracił oko. Obrazki te objechały całą Francję. Jeden licealista stracił rękę, bo chciał podnieść granat taki hukowy, który policjant rzucił. Takie napięcia będą rosły i to jest na rękę radykalnej lewicy, która będzie grała na skonfliktowaniu się społeczeństwa w celu przeprowadzenia szerszych buntów, jeżeli prawica wygra przyszłoroczne wybory prezydenckie. Politycy Francji Niepokornej, czyli tej radykalnej lewicy, już ogłosili, że jeżeli prawica wygra wybory prezydenckie, druga tura będzie 2 maja 2027 roku, to oni nie zaakceptują tego wyniku i będą dążyć do powstania buntu i wybuchu społecznego, żeby coś z tym zrobić. Więc jesteśmy w strategii skonfliktualizowania społeczeństwa i zmobilizowania najbardziej radykalnych części francuskiej młodzieży.
1: A czy ten protest jest na rękę głównej kontrkandydatce też, akurat Jean-Luc'a Mélenchona, czyli Marine Le Pen? Jak pan uważa?
0: Tak, jest to słuszna uwaga. Prawica zawsze, tradycyjnie od 25 lat, korzysta wyborczo elektoralnie na zamieszkach, na wzroście niebezpieczeństwa w społeczeństwie francuskim. W 2002 roku Jean-Marie Le Pen, czyli ojciec Marine Le Pen, wtedy ten partner nazywał się Front Narodowy, Front National, do drugiej tury, bardzo niespodziewanie, bo kilka tygodniami przed pierwszą turą w kwietniu nastąpił wzrost napaści w przedmieściach i był słynny taki pan, który był atakowany, który był pobity przez taką młodzież i co media nagłośnili ten temat. I to oczywiście dało kopa, w cudzysłowie, dla kandydatury Jean-Marie Le Pena. Od tej pory prawica, tak zwana skrajna prawica, prawica narodowa, oczywiście będzie nagłaśniała wszystkie przemocy, rozruby, bunty, zamieszki w przedmieściach, zwłaszcza dokonywane przez środowiska niezintegrowanej imigracji, żeby mobilizować z kolei społeczeństwo francuskie, żeby zagłosowali na prawicę jako ostatnią ostoją porządku społecznego. I tutaj Marine Le Pen, wiadomo, korzysta w sondażach. Zjednoczenie Narodowe ma między 30-35% w pierwszej turze. Są to oczywiście tylko sondaże, ale są to rekordowo wysokie sondaże, a kampania prezydencka już się zaczęła. Czyli jeżeli takie napięcia będą dalej obecne. Przecież związki zawodowe apelują na kolejne dni mobilizacji w najbliższych dniach. 17 października, 21 października mają być kolejne dni mobilizacji. Na 5 listopada też ma być duża mobilizacja związkowa i na ulicach. Więc jeżeli te zamieszki nie zostaną uspokojone, jeśli rząd francuski nie opanuje ich, a nie zanosi się na to, by był w stanie je opanować, to Zjednoczenie Narodowe będzie coraz bardziej uchodziło jako rozwiązanie bezpieczeństwa i porządku dla coraz więcej ilości wyborców.
1: Ale czy na przykład te zamieszki też nie będą słabły, bo niedługo też jesienna przerwa szkolna we Francji, czy to nie będzie miało wpływu na osłabienie tej tendencji?
0: Już w ostatnich dniach, pod koniec ubiegłego tygodnia, już ten ruch się trochę uspokajał w porównaniu do końcówki września. Policja zatrzymała prawie 7 tysięcy młodych, z czego 90% nieletni. Więc ten ruch z naturalnych powodów będzie słabo. Pytanie jest, czy inne ruchy przypadkiem nie dołączą, bo ruch studencki licealny to jedna rzecz, ale niektóre organizacje połączone z żółtymi kamizelkami. Żółte kamizelki to były ta duża fala protestów, która dotknęła Francji w 2018 roku, żeby protestować przeciwko wzroście cen paliwa. Obecnie ceny paliwa są rekordowo wysokie. Więc tutaj już niektóre organizacje żółtych kamizelek zaapelowały do protestów. Związki zawodowe protestują też w celu mocy nabywczej. Transporterzy będą protestować, bo jest wzrost cen energii, cen paliwa. Będą protestować rolnicy. Rolnicy, którzy regularnie protestują od czasów Mercosuru. Więc tutaj inne ruchy mogą się dołączyć i wielkie obawy służb wywiadowczych francuskich oraz rządu francuskiego jest, żeby te wszystkie ruchy protestów, żeby broń Boże się nie połączyły, bo cel radykalnej lewicy jest dążenie do tak zwanej convergence des luttes, czyli łączenie się walk. Walk mniejszości etnicznych, mniejszości seksualnych, mniejszości ideologicznych, klasy robotniczej, klasy ludowej i wszystkich innych, żeby te wszystkie ruchy i protesty i walki połączyły się w jeden duży ruch, który wywróci ład obecny we Francji. To jest ta wielka obawa obecnie we Francji. Jeżeli te walki będą różne, będą dalej się łączyły przed wyborami prezydenckimi, to państwo może stracić panowanie nad sytuacją.
1: A rozumie pan, dlaczego też protesty licealistów z Francji rozlewają się także na Belgię, gdzie protestuje obecnie setki licealistów?
0: Oczywiście tutaj ponownie nie ma to żadnego związku z tak naprawdę z prawdziwymi tematami licealnymi, bo jeżeli poziom nauczania i wiedzy tak spada drastycznie w tych krajach, we Francji, że Francja spada z roku na rok w rankingu PISA, to nie jest wina tego, że farba schodzi ze ścian. To absolutnie nie jest wina tego. Są problemy kulturowe, które dotykają coraz większe sfery terytorialne francuskie i to są te same problemy kulturowe, które odnajdujemy w Belgii. Słychać było na protestach tych licealistów, zarówno we Francji i w Belgii. Słychać było hasła, które nie mają nic wspólnego z tematami licealnymi. I widać było flagi algierskie, marokańskie, palestyńskie. To gdyby chodziło o brak nauczycieli, czy o dziury w krzesłach, to dlaczego pojawiłyby się flagi innych państw afrykańskich, muzułmańskich, bliskowschodnich? Nie ma to żadnego tutaj związku. Ta młodzież, która protestuje w Belgii, to jest i która podpala, i która niszczy, i która pokazuje te flagi algierskie, kongijskie czy palestyńskie, to jest ta sama młodzież, która podpala licea w przedmieściach francuskich. To jest ta sama młodzież, która w ostatnich latach coraz głośniej pokazuje, udowadnia swoją niechęć do wszystkiego, co reprezentuje Francja, do instytucji francuskich, do autorytetu francuskiego, do naszej cywilizacji europejskiej i zachodniej. To jest młodzież wykorzeniona, to jest młodzież, której rodzice lub dziadkowie wyjechali pracować do naszych krajów Europy Zachodniej i którym się wmawia, że z powodu, że urodzili się we Francji czy w Belgii, są obywatelami tych krajów i są, mają te same prawa i są tak samo obywatelami jak mieszkańcy, którzy mieszkają od 2000 lat tutaj. Nie może to funkcjonować. Nie można powiedzieć młodemu Algierczykowi, młodemu Senegalczykowi, cytuję, że jego przodkowie to Galowie i że ma respektować wartości Republiki Francuskiej, monarchii belgijskiej czy cywilizacji europejskiej. To nie może to działać. Radykalna lewica ma nadzieję, że po którymś tam pokoleniu oni się sami zintegrują do naszych wartości, do naszych obyczajów. Tylko że za kilka pokoleń ryzyko jest, że tych wartości już nie będzie, że już nie będzie Francji czy Belgii, takich, jakie znamy dzisiaj, że to już nie będzie ta sama cywilizacja. Już nie będzie do czego się odnieść, żeby ci ludzie się do czegokolwiek integrowali.
1: A na koniec jeszcze spytam pana jako rodowitego Francuza. Co zwykli Francuzi mówią o tych protestach?
0: Zwykli Francuzi bardzo krytycznie podchodzą, coraz krytycznie podchodzą do wszystkich możliwych protestów. Czy to gdy związki zawodowe motorniczych blokują transporty publiczne w całym Paryżu, Francuzi mają to, albo jak związki zawodowe transporterów blokują autostrady na przykład, albo jak ta młodzież po meczach piłkarskich Paris Saint-Germain schodzi na ulicę i wszystko podpala. Zwykli Francuzi mają tego absolutnie dość i są coraz bardziej skłonni, czego nie byli przez wiele dziesiąt lat, ale są coraz bardziej skłonni wybierać opcje polityczne bardziej radykalne, bo tradycyjne, umiarkowane opcje polityczne od centrolewu do centroprawa nie dały rady opanować sytuacji i z kolei pozwalały tym ruchom, tym zamieszkom mieć miejsce. Więc jeżeli w sondażach prawica narodowa ma między 30 i 35%, gdy do tego się doda prawicę bardziej mniej, prawicę liberalno-konserwatywną, antyimigrancką, Reconquête Erika Zemmoura, dodaje się 5%. Jak się doda inne, małe, drobniejsze partie prawicowe, już mamy 45%. Już prawie połowa społeczeństwa francuskiego tak ma dość zamieszek, buntów, kryzysu kulturowego, kryzysu migracyjnego, że będą się opowiadać po stronie prawicy i coraz bardziej radykalnej prawicy.
1: Gościem poranka 7.09 był redaktor Nataniel Garstecka, dziennikarz portalu i czasopisma Wszystko, co najważniejsze. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: 7.09. Rozmowa poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym kolejnym gościem w poranku 7:09 jest Filip Kaczyński, poseł PiS z Małopolski. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry państwu, witam serdecznie, kłaniam się nisko.
2: Jak ocenia pan skalę zwycięstwa Łukasza Gibały w Krakowie?
3: No dość znaczną skalę, jak pokazały te przynajmniej, znaczy dzisiaj już mamy oficjalne wybory. Rzeczywiście no ta wygrana, można powiedzieć, jest zdecydowana. Tak to trzeba powiedzieć.
2: A co miało największy wpływ, że udało się podtrzymać mobilizację wyborców nastawionych na zmianę w drugiej turze?
3: No, panie redaktorze, bez wątpienia to, że wyborcy odwołali poprzedniego kandydata, który reprezentował to samo środowisko polityczne, czyli koalicję obywatelską. Wiele osób, wielu komentatorów mówi, że jakby to nie jest zaskoczenie, że Monika Piątkowska no tak sromotną klęskę, tak to trzeba nazwać, właśnie tutaj osiągnęła. No na kanwie właśnie tego, że poprzedni włodarz miasta był z tego samego obozu, ale moim zdaniem jednak pokazuje to pewną tendencję ogólnopolską, czyli że osoba wysłana tutaj na ten odcinek, no, złośliwi mówią, że z Warszawy. Pamiętamy przecież, że jakby pierwsza, czy jedna z pierwszych oficjalnych konferencji właśnie kandydatki pani Moniki Piątkowskiej odbyła się, szanowni państwo, w Warszawie i była właśnie prezentowana przez Donalda Tuska w ogrodach kancelarii prezesa Rady Ministrów, a sama kandydatka, no, też jakby na co dzień jest z Warszawy, a nie z Krakowa.
2: A według pana to znak, że z Koalicją Obywatelską można wygrać jako taki właśnie ruch antypartyjny?
3: Wydaje mi się, że nie tylko jako ruch antypartyjny, panie redaktorze. Generalnie to się już widzi, że Polacy mają dość rządów koalicji 13 grudnia. Ja głęboko liczę na to, że właśnie za rok podobny rezultat będzie dotyczył całej Polski.
2: A może mają dość w ogóle PiS-u i KO i dlatego wybrali kandydata samorządowego?
3: Myślę, że tak, też taką retorykę chciał poniekąd przedstawiać właśnie Łukasz Gibała, przedstawiając się jako kandydat ponadpartyjny. Słyszeliśmy to bardzo często, choćby 2 tygodnie temu też miałem okazję komentować wyniki wyborów pierwszej tury i właśnie jakby słyszeć i wsłuchiwać się w tą retorykę Łukasza Gibały, ale nie sądzę, żeby to do końca była prawda. Według mnie i też z wykształcenia jestem politologiem, więc tutaj teraz jakby mówię bardziej ekspercko, a nie jako czynny polityk, że tutaj głównie zagrała kwestia tego, że Monika Piątkowska reprezentowała Koalicję Obywatelską.
2: To panie pośle, jeszcze jako politolog, według Ipsos 97,3% wyborców PiS i Konfederacji z wyborów parlamentarnych z 2023 roku wybrało Łukasza Gibałę. Z czego wynika to prawie całkowite poparcie dla Łukasza Gibały wśród wyborców PiS?
3: Akurat w tym wypadku myślę, że z kontry właśnie, po raz kolejny to powiem, do kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Tutaj no, programowo, i to nie jest żadna tajemnica, wiele nas różni jako środowisko prawicowe, środowisko konserwatywne z Łukaszem Gibałą, ale jestem przekonany, że wiele się zmieni w Krakowie, wiele zmieni się na lepsze, chociaż pod kątem pewnej otwartości na dialog, której bardzo brakowało, szczególnie w rządach pana prezydenta Miszalskiego.
2: A uważa pan, że Łukasz Gibała będzie się starał jakoś odwdzięczyć tym wyborcom prawicy swoimi decyzjami podczas tej 2-letniej kadencji?
3: Myślę, że powinien, a to co zrobi, no to jest oczywiście rzecz druga i będziemy też jako nasza reprezentacja w Radzie Miasta Krakowa i sam lider Michał Drewnicki, nasz kandydat na prezydenta, pewnie starali się szukać pewnego porozumienia w kwestiach no pewnie nie światopoglądowych, chociaż to w samorządzie trzeba sobie powiedzieć, że takich kwestii pewnie nie ma aż tak wiele, ale w kwestiach szukania porozumienia czy wspólnego języka, choćby właśnie stricte w zarządzaniu czy w rozwoju miasta Krakowa.
2: A może na przykład Łukasz Gibała nie pójdzie na czele marszu LGBT, że to by był taki, można powiedzieć, symboliczny trochę dla wyborców prawicy?
3: Ciężko mi jest powiedzieć, czy to się zmieni, no bo to jednak, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest kwestia światopoglądowa i tutaj co do tego nie możemy mieć pewności, że z dnia na dzień Łukasz Gibała tylko dlatego, że był poparty, jak pan redaktor słusznie zauważył, w dużej mierze przez wyborcę konserwatywnego, nagle zmieni poglądy. Ale no ciężko się dzisiaj rozmawia jednak w pierwszym dniu po wyborach. Musimy poczekać na to, jak ten rezultat wyborczy przełoży się stricte na rządzenie miasta.
2: A jeśli chodzi o marketing polityczny, jakieś nowe sposoby pozyskiwania wyborców sprawdziły się w tej właśnie krakowskiej kampanii?
3: Czy nowe sposoby? Nie jestem pewny. Generalnie wydaje mi się, że ta kampania jeszcze póki co była dość klasyczna. Wiemy, że jesteśmy w dobie wielkiej rewolucji, no bo w dobie choćby sztucznej inteligencji, która no co jak co będzie też, myślę, tutaj brała udział w sposób zaawansowany w przyszłości w wyborach. Tutaj jednak wydaje mi się, że ta kampania była taka właśnie tradycyjna, czyli były ulotki, były wiece, była aktywność, też wrócę tutaj znowu bardzo duża do Michała Drewnickiego. No i były też, panie redaktorze, pozwy wyborcze, też byliśmy przecież świadkiem, można powiedzieć, tutaj pewnego ping-ponga, jeśli chodzi o kandydatów w drugiej turze, jeśli chodzi o kwestie wyroków sądu w trybie wyborczym. Więc tutaj akurat żadnych innowacji jakoś specjalnych się nie doszukuje.
2: A co według pana będzie kluczowym zadaniem dla Łukasza Gibały przez te najbliższe 2 lata?
3: Kluczowym, przepraszam, czym?
2: Co będzie kluczowym zadaniem dla Łukasza Gibały przez najbliższe 2 lata?
3: Kluczowym wydaniem, tak?
2: Zadaniem.
3: Zadaniem.
2: Tak.
3: Wydaje mi się, że pewne zadania już, o pewnych zadaniach już pewnie mówi. Ja tylko powołuję się na to, co słyszałem wczoraj, jako, można powiedzieć, pierwszy komentarz do wyniku wyborów, czyli przywrócenie choćby słynnego biletu 20-minutowego w komunikacji i też zablokowanie patodeweloperki, czy ogólnie dużych inwestycji w Krakowie na terenach zielonych. Łukasz Gibała tutaj będzie kładł nacisk z tego, co, tak jak mówię, deklarował wczoraj.
2: A wszyscy, panie pośle, jesteśmy wstrząśnięci też tymi atakami nożowników w szkołach. I czy według pana wolność słowa w internecie trzeba ograniczyć ze względu na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa?
3: No, jeśli chodzi o te dramatyczne wydarzenia, panie redaktorze, bez wątpienia i tutaj myślę, że akurat cała klasa polityczna mówi jednym głosem, że tutaj internet nie pomaga. To jest dzisiaj duże zagrożenie dla młodego człowieka i tak jak często to mówię, internet dał nam bardzo dużo dobrego, sporo dobrodziejstw, jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji, ale zagrożeń jest co najmniej tyle samo, ile dobrodziejstw. Także tutaj pewnie będzie trzeba się zastanowić na temat tego, jak przeciwdziałać właśnie w przyszłości złym zachowaniom w internecie dla młodych ludzi, ale też bardzo uważać na to, aby nie starać się na kanwie tych argumentów doprowadzać do cenzury w internecie. To też jest bardzo ważne.
2: Ale pan mówił, że cała klasa polityczna mówi jednym głosem. Ale wydaje mi się, że nie do końca, bo Rozwój Plus zarzuca wam, PiS-owi, że większość posłów PiS wstrzymało się w sprawie ustawy dotyczącej treści w internecie. Jak odpowiedziałby pan na argument Rozwoju Plus, że uciekacie od odpowiedzialności?
3: Tak, jeśli chodzi akurat o tą ustawę, to tak jak powiedziałem, tutaj trzeba bardzo wyważyć i rozważyć kwestię tego, jakie były intencje rządzących odnośnie tej ustawy, czyli czy naprawdę chodzi tutaj o ochronę młodego człowieka, czy chodzi raczej o pewną cenzurę, która generalnie no, nie jest niczym dobrym, no bo żyjemy w państwie wolnym, w państwie demokratycznym, tutaj jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a dzisiaj rządzący przyzwyczaili nas niestety do tego, że lubią wykorzystywać pewne ustawy, pewne zmiany w Polsce na swoją korzyść, choćby polityczną. To jest bardzo niebezpieczne.
2: No właśnie, bo część komentatorów też politycznych mówi, że rząd PiS oraz zaprzyjaźnionymi mediami obydwu stron grają politycznie tragedią w szkołach. Jakby się pan odniósł do tego typu tez?
3: Znaczy, bez wątpienia i też te zarzuty właśnie padały choćby z mównicy sejmowej. Koalicja 13 grudnia chciała zagrać tymi tragicznymi wydarzeniami w szkołach. No jest to skandaliczne i niedopuszczalne. Tutaj trzeba przede wszystkim stawiać na kwestie ochrony psychologicznej młodego człowieka. Też o tym mówimy bardzo głośno. Tutaj bez wątpienia jest problem, jeśli mamy do czynienia z bardzo młodymi, czy z młodymi, czy bardzo młodymi ludźmi, w jednym wypadku 15-latka, w drugim 19-latka. No to są bez wątpienia ludzie, którzy gdzieś potrzebowali na pewnym etapie pomocy, a ta pomoc, panie redaktorze, normalnie w świecie niestety nie przyszła, bo skoro by przyszła, no nie dochodziłoby do tych tragedii, o których rozmawiamy.
2: A prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać, gdy trafi na jego biurko, ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci?
3: No to oczywiście będzie decyzja pana prezydenta. Tak jak powiedziałem, jest tam wiele uwag, jeśli chodzi o tą ustawę. Musi być bez wątpienia pewność, że ta ustawa ma za zadanie ochronić młodego człowieka, a nie wprowadzić, tak jak po raz kolejny to powiem, jakiejś cenzury, która by nie do końca miała właśnie uderzać w bezpieczeństwo. My wielokrotnie o tym mówimy, że ten obóz władzy lubi stosować taką metodę, że przedstawia ustawę, mówi populistyczne słowa, które no nie są prawdziwe po tym, jak się okazuje, czyli generalnie intencja jest inna niż to, co koalicja próbuje przekazać społeczeństwu, a właśnie ma swoją ukrytą, można powiedzieć, tutaj misję, jeśli chodzi o poszczególne akty prawne.
2: Jakie zmiany w bezpieczeństwie polskich szkół należy jak najszybciej wprowadzić?
3: Tutaj myślę, że dyskusja jest szeroka, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy zaproponowali tak zwaną, już sekundkę, muszę sobie tutaj to odświeżyć, 5 filarów bezpiecznej szkoły, czyli pełny, efektywny monitoring, choćby stała współpraca szkoły z policją i tworzenie przycisku alarmowego, brak otwartego dostępu na terenie szkoły. To wiemy, że w niektórych placówkach już jest, choćby na terenie Warszawy. Zdrowie psychiczne, czyli to, o czym mówiłem, zwiększenie finansowania i szkolenia w zakresie procedur bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. To są te propozycje, które my już kładziemy na biurko, bo tutaj w tej sprawie bez wątpienia trzeba działać szybko. Jest oczywiście też kwestia rozważania, ja teraz tutaj jako swój taki pomysł wrzucam, żeby nie było, że to jest propozycja, która padła, ale choćby bramek, takie jak są w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście na szczęście pewnie nam jeszcze daleko do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale jednak te bramki wykrywające metale no byłyby tutaj gwarantem tego, że do szkoły nie wnosi się żadnego niepożądanego narzędzia. No ale z drugiej strony oczywiście mamy kwestie organizacyjne, kwestie finansowe. To bez wątpienia ta zmiana by bardzo dużo kosztowała, no i też wpłynęła na, można powiedzieć, taką płynność funkcjonowania, jeśli chodzi o uczniów i pracowników placówek oświatowych w Polsce.
2: No właśnie, bo pan też wspomniał o tych kwestiach finansowych i czy to wszystko nie rozbije się także o pieniądze. Czy państwo powinno wesprzeć samorządy finansowo w zmianach zapewniających większe bezpieczeństwo w szkołach?
3: To bez wątpienia i akurat my też wiele i długo mówimy o wsparciu państwa, jeśli chodzi o kwestie finansowe w szkołach. Samorządy, też warto o tym tutaj powiedzieć podczas tej dyskusji, może nie wszyscy z naszych słuchaczy o tym wiedzą, że to właśnie szkoły są największym obciążeniem finansowym dla samorządów. Ja też byłem samorządowcem, radnym sejmiku województwa małopolskiego, ale wcześniej też przez 8 lat pracowałem w urzędzie miejskim i w urzędzie powiatowym, dlatego znam tą skalę, a jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, które są kosztowne, jestem przekonany, że samorządy nie byłyby w stanie ich udźwignąć, jak mówimy już tutaj oczywiście o tak bardzo zaawansowanych zabezpieczeniach jak bramki na metale.
2: A do tej pory elita polityczna nie zdawała sobie według pana wystarczająco sprawy z tego, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mogą mieć właśnie młodzi ludzie.
3: Myślę, że tak, bo nie mieliśmy do czynienia akurat aż z taką skalą do tej pory, jeśli chodzi o zagrożenia, o niebezpieczeństwo w naszych placówkach oświatowych na terenie Polski. I też tutaj należy też zadać się pytanie, skąd ten challenge przyszedł, bo jest szereg teorii, że był to element pewnej wojny hybrydowej, że ta akcja mogła tutaj być prowadzona właśnie ze wschodu. No to też jest zadanie dla służb, aby odpowiedzieć na to pytanie, aby zbadać początki zaistnienia w Polsce tej strasznej, przerażającej akcji.
2: Tak jak pan właśnie wspomniał też o tych służbach specjalnych, które mogą ingerować, to co może jeszcze zrobić państwo, aby przeciwdziałać manipulowaniu młodymi przez osoby trzecie w internecie?
3: No to już są kwestie oczywiście pewne operacyjne. Ja też nie jestem ekspertem, żebym wiedział, jak to się dokładnie odbywa. No to
2: Ale według pana na przykład należy ustalić wyższy wiek, od jakiego dzieci mogą w ogóle korzystać z mediów społecznościowych?
3: No takie postulaty, powiem szczerze, pojawiały się bardzo często w komentarzach i też choćby na moich social mediach, że dostęp właśnie do social mediów powinien być od 18 roku życia. No to jest bardzo pewnie dla, jak tutaj nas słuchają teraz młodzi ludzie, bardzo radykalne rozwiązanie, ale wydaje mi się, że to jest też ten moment na dyskusję. Nie możemy podejmować takiej decyzji dzisiaj ad hoc, ale bez wątpienia musimy stwierdzić, że jest problem i że ten problem właśnie rozpoczął się w internecie. Też z tego, co się słyszy na dość popularnych, no też social mediach, tylko takich bardziej specjalistycznych dla graczy. I tutaj należy też się przyjrzeć temu, jak właśnie funkcjonują te konkretne social media, na których prawdopodobnie